Gud står jeg elton, dam supon i septon dziś. Idę mą drogą, nie drogą rozsądku, o. Walczę swoje tak drogą wyjątku, o. Uśmiecham się serio i nigdy na pozór, o. Mam w głowie te bitwy i wojny neuronów, o. Ciągle się zbieram, choć nie liczę plonów, o. Tak wiele początków i tak wiele końców, o. I szukam się wszędzie, choć stoję na rogu, o. I stukam butelką o twoje szkło. Piszę to po nocach cicho, by nie zbudzić jej. Rano zdycham, ale dopiero piję czwarty raz. Myślę o tym, czy złe rzeczy są tak bardzo złe, albo o tym, że nad każdym czasem wisi jakiś bar. Teraz stoję w miejscu, ale nie doganiat nas. Każdy ma 5 minut, więc mi teraz 10 daj. Jadę gdzieś, gdzie miasto nie zasłoni światła gwiazd. Jestem masą nie do bary, ale zawsze to jest.

L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. To jest Poznań, nie L-O-N. L-O-N, L-O-N, L-O-N, Don. Rude boy na majku to Don. Bity znowu robi Majki ziom. Gunfinger jak Sylwester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom. Sprawdzaj, kto ma to basowe brzmienie.

elitarnie jak Shaolin. Cały czas mało im, ty nie wychodź z domu przed Halloween. To jest Poznań, nie Aberdeen, a i tak se gadam jak one brethren. Sin LON, to jest Poznań, LON, to jest Poznań, LON, to jest Poznań, LON, to jest Poznań, LON, LON, LON, to jest Poznań, LON, to jest Poznań,

0: L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. L.O.N. L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. To jest Poznanie L.O.N. L.O.N. L.O.N. L.O.N. Don Rude Boy na majku to Don. Bity znowu robi Majki ziom. Gunfinger jak Sylvester Stallone. Miasto Gniezno, Poznań to dom. Sprawdzaj kto ma to basowe brzmienie. Sprawdzaj kto ma to UK flow.
1: Kakakakak.

widać po ubledrejlonych spodniach. Cynamon, Anysz gościk do programu Gwoździe. Azjatycka nutka w osiedlowym swądzie. Na 24 w prezencie kup mi moździerz. Mały ogień, parę godzin, okno otwarte na oścież. Potem kolendra, dymka, kiełki. Czasem to ciężko dostać u zwykłej ekspedientki. Ścinam szponder wołowy pocięty w paski, wrzącym bulionem na makaronie typu tajski. Zapraszam do konsumpcji, pierwszy lepszy tester. Tu nie trzeba rewolucji typu Madzia Gessler. Jestem fanem zupy fo, jak dobrego LFO. Kiedyś będę miał knajpkę i zainwestuję w to. Poza tym kocham polskie żarcie jak zwykły Marian. Lubię dopierdlić ostro, potem spić turecki Iran. Dorastam do smaków, choć wielu nie sprawdzam. Tak jak rapowych łaków, dobrym winem nie wzgardzam. Lubię jak na patelni skwierczy tłuszcz. Choć nie jestem fit, brzuch nie zwisa jak pluszcz. W dobie żywieniowych flików chcę zachować ani mórz. Wiem co w diecie zbędne i bez czego ani rusz. Yo, yo, wyczuwasz podejrzaną nutę.

Dzięki.

Powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wtórne miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam.

będę kroczył sam, powoli ścieżkami mojego życia.

został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Myśli zawiłe jak zawsze, dzisiaj myślałem o śmierci, to nie wydało się straszne. Chociaż w takich chwilach mam ochotę raczyć się psalmem, to jednak piszę nowe LP, które ma podbić rap

0: Campus. Same sztosy.
1: Dobra. Ja, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 86, czarno-białego telewizora.

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecujcie nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wybruty. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam. Kładę nabić rzeczy, których se nie powiem w twarz. No i tak leżę, jak z życia wyjęty pół dnia. Czemu znowu się czuję, jakby był 30 grudnia? Powiedz proszę, czy to do mnie wraca? Może trochę. Czy chcę o tym gadać? Może potem. Ale w każdym razie nie teraz, nie tutaj. Pytań nie rzucaj, nie mów nic, słuchaj. Posłuchaj mnie, kiedy mówię. Nienawidzę robić głupich błędów i z nich wniosków nie wyciągać. Słabości momentów, kiedy łzami spływa z oka. Smutnych urzędów oraz zapachu ajkosa. Frajerów BMW, którzy mają się za bossa. Kocham ciastka w czekoladzie, no i soulowe albumy. Słoneczny poranek, stare kino, trochę sztuki. Swoją rodzinę, pewną dziewczynę, granie na scenie. Lecz to nie ma znaczenia, jeśli nie pokocham siebie. Truizm. Ha, yeah. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak noś wikły truizm. A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić. Tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem, to muszę wziąć siebie samego na rozmowę, taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem. Może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Yeah, yeah, yeah. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

0: świeże jest. Młody poleciał. To jest ta nowa szkoła. Fresh. Co ja gadam? Nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar. Najprawdziwszy towar. Najmocniejszy kozak. Piszę te teksty z synem. Zapłacę za ich zaszkód. Tantiemy pójdą na mamę. Pewnie je tyle zobaczysz. Jak ja hajs z komunii. To jest pierwsza lekcja. Pieniądz przychodzi i znika. Matka jest najważniejsza. Nie zapomnij o tym.
1: Nigdy.
0: Zawsze pamiętaj.
1: Zawsze.
0: No i że cukier szkodzi.
1: Bardzo.
0: No i że tata to cesarz. AWD Gibby, AWD Gibby. Piszę teksty z synem. AWD Gibby, AWD Gibby. Moja krew. AWD

power banking. Kłamiesz, napisałeś wszystkie bajki. Przyjęłaby je śniegu i masz w głowie sanki. Wrzuć to na TikToka, niech polecą lajki. Wyławianki rzucali je do falującej wody. Szczerość, tak zostałem wychowany. Kto tego nie czai, na zawsze jest przegrany.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: tego.
1: Mijają gorzkie dni, nawet za oknem łzy. Ludzie jak głodne psy szczerzą swe ostre kły, pisze jak Tolkien, by znowu zapomnieć dziś, bo kiedy rośnie wstyd ciężko o dobre sny, mnożą się problemy, nic nie jest proste, gdy chudnie mi portfel i chodzę z żądłem w sercu jak Montcherie, gdzie są te słodkie dni wygodnie, pościel mi, chciałbym mieć dobre sny.

dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja

i rad i przesłanek nie słyszę, bo dzień mamy golden. Ciosam wątek, wciąż idąc za ciosem. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują.

0: Złota chwila, jednak szybko umyka. Dzisiaj golden hour, celebruję godzinę życia. Dzisiaj obserwuję chmury, uwierzcznia mnie jak klisza. Jeśli czegoś potrzebujesz, teraz nawet nie pytaj, bo ja lecę, złota chwila, jednak szybko umyka.
1: Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie

papier, on muszę się odprawić. Jasne, spoko, muszę mieć papier, oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: Studia ze studia.
1: Kiedy myślimy o lekach jako takich, często wyobrażamy sobie tę cząsteczkę, tę substancję, która coś robi, wywołuje jakiś efekt w organizmie, ale ważne jest w sumie nie tylko to, co ona dokładnie będzie robiła, ale też jaką drogą i gdzie dotrze i często to, czy udaje się w ogóle dotrzeć do miejsca swojego działania, na przykład do komórki, jeżeli tam właśnie jest jej destynacja. To jest zadanie niełatwe, ale na które są rozwiązania, o których porozmawiamy dzisiaj z dr inżynier Anetą Magierą z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: To może od tego bym w ogóle zaczął. To znaczy, mamy jakąś substancję, jakąś cząsteczkę, jakiś lek i chcemy go dostarczyć do komórki. Czy to jest łatwe zadanie?
2: Tutaj na początku warto podkreślić, że leki z założenia powinny same wnikać do komórki. I druga sprawa, to wnikanie leku do komórki to może być zjawisko pożądane lub nie. Wszystko zależy od tego, czy element komórki, z którym konkretny lek ma ulec związaniu, czy ten element występuje na zewnątrz komórki, czy w środku. No bo jeśli cel naszego leku występuje na zewnątrz komórki, to wnikanie będzie procesem niepożądanym. Lek powinien pozostać na zewnątrz komórki i związać się z konkretnym elementem. Natomiast odwrotnie, jeśli cel naszego leku występuje w środku, we wnętrzu komórki, wtedy jak najbardziej ten proces wnikania leku jest zjawiskiem pożądanym. No ale generalnie nie jest to zadanie proste, wprowadzenie czegoś do komórki. Dlaczego? Bo w takim dużym uproszczeniu, jak wyobrazimy sobie komórkę ludzkiego organizmu jako kulę, to każda taka kula, ona jest otoczona błoną komórkową. Ta błona to taka tarcza, która chroni całą naszą komórkę przed środowiskiem zewnętrznym. No to skoro to tarcza, to przekroczenie tej tarczy i wprowadzenie czegoś pożądanego związku do środka komórki nie jest zadaniem prostym. Ale okazuje się, że ta tarcza komórki, ta błona komórkowa, ma małe otwory, przez które małe cząsteczki przenikają. Te otwory to jest wielkość do 1,5 nanometra średnicy, więc jak mamy mały lek, to ten lek samodzielnie jest w stanie przeniknąć do komórki. Także kryterium wielkości leku jest tutaj kluczowe. Jeżeli projektujemy lek, który ma pozostać na zewnątrz komórki, no to ten lek jest odpowiednio duży, żeby nie był w stanie przeniknąć do środka komórki. I odwrotnie, jeżeli chcemy, żeby ten lek dostał się do komórki, projektujemy taką cząsteczkę, żeby jej wielkość pozwalała na to, żeby przedostała się do komórki.
1: To może być trudne pytanie, może tak do wyobrażenia sobie je, bez jakiegoś zarysowania sobie tego na tablicy, czy jakieś grafiki, ale co to znaczy, że lek jest mały? Jaka to jest mniej więcej kategoria?
2: No właśnie, tak jak wspomniałam, te otwory w tej tarczy, w błonie komórkowej, to są maksymalnie wielkości do 1,5 nanometra średnicy, więc taką wielkość też maksymalnie powinien mieć ten lek, ta cząsteczka, która samodzielnie wniknie do komórki.
1: To co w takim razie, jeżeli chcemy tam dotransportować takie większe cząsteczki, które już w tych porach się nie zmieszczą?
2: No więc tak, generalnie, tak jak wspomniałam, leki powinny wnikać do komórek samodzielnie, ale jeżeli mamy jakieś innowacyjne rozwiązania, terapie, które bazują na zastosowaniu cząsteczek, które nie są przez komórkę samodzielnie pobierane, no to istnieje szereg takich rozwiązań. To może być na przykład wykorzystanie specjalnych nośników, na przykład nanocząstek, które zawierają na swojej powierzchni ten lek, czy w środku, i w ten sposób transportujemy go do komórki. To może być połączenie cząsteczki leku z jakąś inną cząsteczką i zmiana właściwości tego kompleksu. Ta dołączona cząsteczka, ona ma sprawić, że ten kompleks, czyli też ten lek, zostanie przez komórkę pobrany. Inny taki przykład to zastosowanie komórek zwanych makrofagami. To są komórki żerne. One mają taką zdolność połykania cząsteczek. Więc my w pierwszym etapie karmimy, w cudzysłowie, te makrofagi, te komórki żerne lekiem, a w kolejnym kroku te makrofagi łączymy z komórkami nowotworowymi, hodujemy je z komórkami na przykład nowotworowymi. I co te makrofagi robią? One przekazują ten lek do komórek nowotworowych. Także tych rozwiązań faktycznie jest sporo.
1: Podczas swojego doktoratu badałaś zresztą takie leki, które już faktycznie istnieją i to, jak dobrze radzą sobie we wnikaniu do komórek. I co z tego wyszło? Dobrze sobie radzą?
2: Wiesz co, to zależy jaki lek, bo ja badałam zarówno lek, który powinien do komórek wnikać, olaparib, badałam też duże przeciwciało, bevacizumab, który powinien do komórek, który powinien pozostać na zewnątrz komórki i faktycznie w większości przypadków tak było, czyli ten lek, który powinien do komórki wnikać, wnikał, a ten, który powinien pozostać na zewnątrz, pozostawał na zewnątrz, a jeżeli wnikał, to na drodze takiej transportu przypadkowego, przypadkowo dostawał się do tej komórki. To, co ja byłam w stanie zmierzyć swoją metodą, taką niszową, ilościową techniką spektroskopią korelacji fluorescencji, to jest to, co dzieje się z tym lekiem we wnętrzu komórki. No bo na przykład ta cząsteczka olaparib, która wnikała do komórki, ona powinna ulec związaniu z bardzo konkretnym białkiem. Ja byłam w stanie stwierdzić, czy to związanie zachodzi, czy nie, w jakiej ilości. Także ilościowe dane na poziomie pojedynczych komórek i pojedynczych cząsteczek.
1: I tak samo rozumiem z takim przeciwciałem, tak? To znaczy po prostu sprawdzanie, czy przyłączyło się do czegoś, co można w jakiś sposób zaobserwować.
2: Dokładnie tak. Na podstawie mobilności, czyli szybkości poruszania się tych kompleksów cząsteczek. Akurat ta konkretna metoda.
1: I to się robi jakoś tak pod mikroskopem? Jak to można obserwować?
2: No tak, pod mikroskopem. To wszystko bazuje na zastosowaniu mikroskopu konfokalnego. Czyli przygotowujesz sobie odpowiednio komórki na odpowiedniej szalce i po prostu w przypadku leków dodajesz ten lek do medium, w którym te komórki są umieszczone, czyli do takiego pożywienia dla tych komórek. Wprowadzasz im tam ten lek i czekasz, sprawdzasz, co się dzieje.
1: Powiedzieliśmy przed chwilą o tej perspektywie badań, powiedzmy, podstawowych. To znaczy sprawdzamy sobie, jak te leki, czy jak cząsteczki generalnie wnikają lub nie wnikają. Jasne, to jest jedna strona medalu, ale też dzisiaj mamy tę okazję porozmawiać o tej drugiej, czyli takim inżynieryjnym podejściu do nauki, można powiedzieć, czyli jak sprawić, żeby dana cząsteczka, która nie chce do końca wnikać, wnikała. I w tym moja dzisiejsza rozmówczyni jest sprawdzona już nie tylko w wersji naukowej, ale też startupowej, o czym zaraz porozmawiamy, ale zacznijmy od tej naukowej, to znaczy jak w ogóle podeszliście do tematu tego, żeby daną cząsteczkę móc wprowadzić przez tę barierę, jak na początku mówiłaś?
2: Generalnie idea narodziła się w odpowiedzi na naszą potrzebę laboratoryjną posiadania takiego rozwiązania, które w sposób szybki, prosty i uniwersalny pod kątem tego, co chcemy do komórki wprowadzić, pozwoli nam przeprowadzić konkretne eksperymenty. Ja w tamtym czasie rozpoczynałam doktorat równolegle z koleżanką. No i potrzebowałyśmy takiego narzędzia, bo zostałyśmy posadzone przed metodą nakłuwania każdej pojedynczej komórki pod mikroskopem. My po kilku miesiącach nauki nadal nie byłyśmy w stanie skutecznie wprowadzić tego, co chciałyśmy do komórki, więc rozpoczęłyśmy poszukiwania różnych rozwiązań. Ktoś nam gdzieś wspomniał, że jest taki odczynnik dostępny na rynku, który bazuje na zastosowaniu polimerów. Zaczęłyśmy ten temat badać. Finalnie spędziłyśmy w laboratorium kilka lat, ale na koniec na szczęście udało się. Odkryłyśmy taki parametr, który jest kluczowy, parametr fizyczny, który decyduje o powodzeniu całego procesu wprowadzania różnego typu związków właśnie za pomocą polimerów. Stwierdziłyśmy, że skoro mamy takie ciekawe rozwiązanie, które nam tak ułatwiło pracę w laboratorium, to dlaczego nie zaproponować tego rozwiązania innym naukowcom, usprawnić ich pracę i wprowadzić to rozwiązanie na rynek?
1: Oczywiście nie chcę jakoś tak bardzo zaglądać w własność intelektualną, która jest jednak fundamentem samej tej części biznesowo-startupowej, ale chciałbym dopytać, czy to jest tak, że wtedy się, nie wiem, te cząsteczki jakoś trzeba ją przyczepić do czegoś, czy to jest właśnie jakieś po prostu zmiana warunków dla tej komórki, czy na jakiej zasadzie to w ogóle bazuje?
2: Całość generalnie bazuje na zastosowaniu dwóch roztworów, więc to, co jest olbrzymią zaletą naszego rozwiązania, to, że nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu. Całość wymaga zastosowania pipet podstawowego sprzętu laboratoryjnego. No i w pierwszym etapie ta komórka umieszczana jest w takim medium, który zawiera ten związek, który chcemy do niej wprowadzić, no i zawiera też te polimery. I co się dzieje? Na tym etapie woda z komórki wypływa celem wyrównania stężeń. A jak woda z komórki wypływa, no to ta komórka połyka to, co znajduje się na zewnątrz komórki. Czyli po pierwszym etapie my mamy związek, który chcemy do komórki wprowadzić, ale ten związek jest zamknięty w komórce w pęcherzykach. No więc w kolejnym etapie musimy sprawić, żeby ten związek z pęcherzyków przedostał się do wnętrza komórki. Więc teraz umieszczamy komórkę w takim innym medium, które z kolei zawiera wysokie stężenie wody. Więc teraz odwrotnie, woda do komórki wpływa. Wpływa też do tych pęcherzyków. I pod napływem tej wody pęcherzyki pękają. A jak pęcherzyk pęka, to zawartość pęcherzyka zostaje uwolniona do wnętrza komórki, do cytoplazmy i w efekcie mamy to, na czym nam zależało, czyli komórka jest wypełniona związkiem, który chcieliśmy do niej wprowadzić.
1: Brzmi faktycznie bardzo i tak łatwo, pewnie nie było łatwo to odkryć.
2: Ale... Odkryć nie, ale faktycznie metoda jest bardzo prosta. Całość 30 minut, dwa roztwory. Każdy tak naprawdę bez większego doświadczenia w laboratorium jest w stanie to przeprowadzić, tą procedurę.
1: To jest jeszcze taka rzecz, że ona się nawet gdzieś kojarzy z takiego, nie wiem, gimnazjum, liceum, że miało się te takie rysunki komórek, to chyba zawsze były roślinne, że tam właśnie taka napęczniała i taka jakiś taki ogryzek po prostu.
2: Dokładnie,
1: to właśnie były te różne kwestie roztworów, które są umieszczone. Myślę sobie jeszcze trochę o takich możliwościach i ograniczeniach, tak bym to powiedział. To znaczy, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to znaczy, czy są jakieś takie ograniczenia w tym, gdzie te komórki muszą być, to znaczy, czy to może działać tylko i wyłącznie dla komórek, które są właśnie tak na szalce laboratoryjnej, czy może można to gdzieś rozszerzyć na jeszcze inne perspektywy?
2: Wiesz co, na tym etapie limitujące jest to, że musimy zastosować dwa roztwory, więc faktycznie działa to na szalkach laboratoryjnych, zarówno na komórkach przyklejonych do tych szalek, jak i komórkach zawieszonych w medium. Natomiast zastosowanie tego na przykład w in vivo, w organizmie, w tkance nie jest możliwe, no bo właśnie kluczowa jest ta zmiana roztworu, ale nad tym też pracujemy, to jest perspektywa rozwoju naszej technologii.
1: Czyli generalnie myślicie, bo oczywiście wiadomo, że my rozmawiamy o czymś, co będzie w przyszłości, myślicie, że to jest możliwe, żeby wykorzystać tę technikę kiedyś do wykonania czegoś jakby na komórkach, które są jeszcze częścią organizmu?
2: Tak nam się wydaje w dalszej perspektywie, natomiast kluczowa jest tutaj dalsza perspektywa. Mhm. Na tym etapie skupiamy się na rozwoju produktu w odrębnych kierunkach.
1: Jasne, jak to naukowcy zawsze zachowawczo i odpowiedzialnie. Zapytałbym jeszcze w takim razie o w ogóle wielkość, bo o tym trochę rozmawialiśmy, o wielkość tych cząsteczek, jak duże można tam wprowadzić właśnie leki, cząsteczki, czy na przykład takie białkowe, jakieś większe molochy molekularne też
2: dokładnie
1: się zmieszczą?
2: Tak jak mówiłam w przypadku tych leków, że te cząsteczki, które przenikają samodzielnie do komórek, to nie są białka zdecydowanie, czy DNA, RNA, tak tutaj selin, jak najbardziej to nasze rozwiązanie, selin, jak najbardziej to są duże cząsteczki. Zakres tych cząsteczek to jest od 1 nanometra. I tutaj warto wspomnieć o tym, co już mówiłam. Otwory w błonie komórkowej, w tej tarczy naszej, to jest 1,5 nanometra, czyli tu mamy zakres od 1 nanometra nawet do 100 nanometrów średnicy. I to obejmuje nanocząstki, DNA, RNA, białka, przeciwciała, barwniki. Także bardzo szeroki zakres, co też nas wyróżnia na rynku.
1: Masz, realizujesz ten projekt i właśnie w ramach tej ścieżki akademii, czyli po prostu jako wcześniej doktorantka, ale też jako członkini zespołu, który jest już taki biznesowy, komercyjny. Więc te dwa światy jakoś tam się przeplatają w tym Instytucie Chemii Fizycznej. Chciałem cię zapytać, jak w ogóle do tego doszło, że od tego pomysłu weszliście na ścieżkę komercjalizacji?
2: Tak jak wspomniałam, ja rozpoczynając doktorat potrzebowałam takiego rozwiązania jak nasze rozwiązanie Selin, więc spędziliśmy kilka lat w laboratorium na samym początku mojego doktoratu po to, żebym była w stanie w ogóle przeprowadzić badania konieczne do mojego wiodącego projektu w ramach studiów doktoranckich. No i napisaliśmy zgłoszenie patentowe, wyszliśmy z założenia, że skoro nam wyszło coś fajnego i dla nas jest to pomocne, to może innym naukowcom także usprawni to pracę. Zawnioskowaliśmy do dyrekcji naszego instytutu, naszej jednostki o uruchomienie komercjalizacji. Zgoda, decyzja była pozytywna. No i tak rozpoczęła się ta historia biznesowa, a dla mnie historia łączenia nauki z biznesem. Na początku pełniłam funkcję menadżera badań i rozwoju. No i w pewnym momencie, to dalej dla mnie był początek mojego doktoratu, koleżanka, która kierowała naszym rozwiązaniem, komercjalizacją Selin, stwierdziła, że potrzebuje zmian w swoim życiu, potrzebuje też zmienić pracę. No i wtedy zespół Selin stwierdził, że Aneta, ty będziesz odpowiednia na to miejsce. Tylko że ja byłam na początku tej drogi naukowej, nie miałam żadnego doświadczenia w kierowaniu zespołem, w prowadzeniu komercjalizacji, nie miałam umiejętności marketingowych, kluczowych w biznesie. Niewątpliwie dużym wsparciem było dla mnie wsparcie moich promotorów, zarówno profesor Robert Hołyst, jak i doktor Karina Kwapiszewska, oni mieli już doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Więc ja to doświadczenie zdobywałam w praktyce, ale równolegle stwierdziłam, że dobrze by było te umiejętności biznesowe, liderskie poszerzyć i zdecydowałam się zrobić to poprzez uczestnictwo w różnego typu programach dedykowanych młodym naukowcom. I faktycznie tych programów jest trochę, także zachęcam innych młodych doktorantów do poszukiwania, do udziału w tego typu inicjatywach, bo doktorat to jest faktycznie czas, który daje dużo możliwości i fajnie go po prostu dobrze wykorzystać.
1: Jakie to w takim razie były umiejętności? Trochę już o tym powiedziałaś, o tych marketingowych, tego typu, ale myślę sobie o tym, co najbardziej jakby tak na początku wydawało się może przerażające w tej myśli trochę porzucenia fartucha i trochę narzucenia garnituru.
2: Tak, no generalnie prowadzenie zespołu, podział obowiązków, ale też takie umiejętności jak kontakt z klientami, poszukiwanie klientów, wprowadzenie produktu na rynek, prowadzenie strony internetowej, marketing, media społecznościowe. No my jako naukowcy po ukończeniu studiów nie mamy takich umiejętności. To w ogóle są odrębne kierunki studiów. I takiego wsparcia nie mieliśmy, więc no ja w jakiś sposób musiałam sobie z tym poradzić, żeby to faktycznie dobrze funkcjonowało.
1: Ta spółka też jest charakterystyczna, specyficzna, bo jest uniwersytet.
2: Ja tylko się wtrącę, to nie spółka, tak? To jest komercjalizacja w ramach jednostki naukowej. Jeszcze nie spółka.
1: Czyli tym bardziej, to nawet idzie follow-upem do mojego pytania. Jak to wygląda w takim razie w takiej codziennej pracy? To znaczy, gdzie się prowadzi badania? To jest ta strona bardziej właśnie jeszcze samego instytutu, tej ścieżki akademickiej, a właśnie w tym obszarze komercjalizacji to jest po prostu to takie właśnie dopełnienie tego, potraktowania tego wyniku pracy jako produktu? Tak można sobie to wyobrazić mniej więcej?
2: Tak, tak. Generalnie tak. Na bazie tych wyników powstała zoptymalizowana formulacja polimerowa. Nazwaliśmy ją formulacją Selin i to jest nasz produkt, który jest bazą komercjalizacji i który to produkt jest dostępny na rynku. Każdy może go zakupić, nabyć.

0: Chyba nowe spojrzenie jest, czujesz się w nim dobrze, czy jednak ten fartuch cały czas jest tym ulubionym miejscem, jak się odnajdujesz w tych nowych rolach?
1: Ja w tym połączeniu odnajduję się najlepiej. To jest dla mnie coś, co ja bym zdecydowanie chciała kontynuować w przyszłości. Nauka z komercjalizacją, z biznesem, czyli tworzenie rozwiązań, które później wprowadzamy na rynek, a te rozwiązania tworzymy na bazie badań laboratoryjnych.
0: To jakie w takim razie następne kroki? Jakie macie plany na przyszłość?
1: Na pewno chcielibyśmy powołać w dalszej perspektywie spółkę celową. Kolejne rundy inwestorskie, pozyskiwanie funduszy, rozwój Celine. A w kontekście prywatnym moim zdecydowanie chciałabym łączyć naukę z biznesem i poszukuję na ten moment najlepszego rozwiązania.
2: Studia ze studia.

0: Strasbourg.
1: Studia ze studia.
2: Warszawa chciałaby zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku i na ten temat rozmawialiśmy już swego czasu i dochodziliśmy do wniosku, że no, nasze miasto musiałoby bardzo się zmienić, żeby dać radę udźwignąć ten ciężar wielkiej imprezy, ale wizja Igrzysk w stolicy Polski to nie jest wymysł dzisiejszych polityków czy dzisiejszych zajawkowiczów sportu, ale pomysł, który przewijał się już bardzo dawno temu i właśnie o tych historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie będziemy rozmawiać dziś z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To kiedy w takim razie pojawił się taki pierwszy pomysł, żeby w Warszawie

0: te igrzyska zorganizować.
1: Najwcześniejszy pomysł na wielki narodowy park sportowy, który być może mógłby być nawet areną Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, jest nawet starszy od odzyskania niepodległości przez Polskę, bo już w czasie I wojny światowej, po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, wejściu Niemiec, otworzyły się nowe możliwości w zakresie planowania przestrzennego i w 1916 roku powstał taki ogólny szkic regulacyjny miasta stołecznego Warszawy, stworzony przez zespół z Tadeuszem Tołwińskim na czele. I architekci, takim właśnie ogólnym, inspirującym, będącym pewnym punktem odniesienia na przyszłość, planie przewidywali w południowo-wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy, na terenie Siekierek, między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą, taki wielki narodowy park sportowy, między innymi z torem wyścigów konnych, stadionem. Gdyby to przedsięwzięcie dało się zrealizować, to jak na warunki lat 20. czy 30. z pewnością ono spełniałoby kryteria niezbędne do organizacji międzynarodowych wielkich imprez sportowych. Także można powiedzieć, że sam początek marzeń o olimpijskiej Warszawie to jest rok 1916.
0: Czy nie dość, że ta infrastruktura w ogóle byłaby w mieście, to jeszcze w jednym miejscu wszystko mogłoby się dziać?
1: Tak, pojawiały się inne koncepcje zakładające właśnie koncentrację infrastruktury sportowej już bardzo dawno temu. Na początku lat 20. XX wieku mieliśmy taką tendencję obserwowaną też w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim do organizacji igrzysk regionalnych pod auspicjami MKOL-u. Między innymi zaczęto regularnie organizować igrzyska dalekowschodnie, Azji Południowo-Wschodniej, na Filipinach, w Chinach czy w Japonii były organizowane. Pojawiały się też projekty igrzysk południowoamerykańskich. Pojawił się, zainspirowany przez takiego amerykańskiego działacza sportowego Elwooda Browna, ale popierany też przez Polaków, ze Stefanem Księciem Lubomirskim, ówczesnym prezesem PKOL-u, pomysł na igrzyska środkowoeuropejskie. Takie igrzyska polskiego międzymorza od Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, aż gdzieś tam na południu po Grecję i Turcję. Na potrzeby tych igrzysk środkowoeuropejskich pojawiła się też wizja, takim spiritus movens był Marian Dinsdl Dąbrowa, oficer werbunkowy Błękitnej Armii Józefa Hallera, ogrodu zabaw i sportów z kolei w Parku Praskim, tam gdzie mamy dzisiaj ogród zoologiczny, jeszcze przed wojną funkcjonował tam park rozrywki i w początku lat 20. pojawiła się koncepcja, żeby już nie na Siekierkach, tylko w trochę innej lokalizacji, właśnie w Parku Praskim też powstał wielki, kilkudziesięciotysięczny stadion sportowy, hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia, hipodrom i inne lokalizacje. Także na ówczesne warunki dominował taki model koncentracji infrastruktury sportowej w jednym miejscu. Ten pomysł igrzysk środkowoeuropejskich ostatecznie nie wypalił. Sam Pierre de Coubertin, twórca ruchu olimpijskiego, odnosił się do niego z rezerwą, mówiąc, że o ile w różnych częściach świata, jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa, ta promocja olimpizmu poprzez igrzyska regionalne ma uzasadnienie, o tyle w Europie raczej jest niepotrzebna i on jest sceptyczny. Także igrzyska środkowoeuropejskie nam nie wyszły. Celebracje dziesięciolecia odzyskania niepodległości, bo też sobie wyobrażano, że igrzyska będą mogły być zwieńczeniem uroczystości dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Ostatecznie w ten sposób to się nie odbyło.
0: No te zapowiadane na 2040 lub 44 rok to też mają taką piękną klamrą kompozycyjną, jakby to się udało w 2044 w Warszawie. 100 lat po powstaniu warszawskim to też by była taka piękna klamra kompozycyjna, historyczna. Rozumiem, że te wszystkie wizje przedwojenne zakładały budowę całej tej infrastruktury. Warszawa nigdy nie była miastem już przygotowanym z wielką infrastrukturą sportową.
1: W zdecydowanej większości tak. No, największy stadion Warszawy międzywojennej to był stadion Wojska Polskiego, wówczas nazywany Stadionem Dowództwa Okręgu Korpusu I Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Piłsudskiego. Popularny oczywiście Stadion Legii przy ulicach Czerniakowskiej, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Jego przedwojenny adres zresztą był inny, na dzisiaj Legię kojarzymy z Łazienkowską, ale to był stadion niespełniający wymogów olimpijskich, istniałaby konieczność budowy większego, także raczej tak samo brakowało chociażby hali widowiskowo-sportowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, krytej pływalni dużej, czy na przykład sztucznego lodowiska, to akurat nie byłoby kwestią w przypadku igrzysk letnich, ale tej infrastruktury brakowało i raczej trzeba by ją było tworzyć od podstaw. To byłyby też na pewno bardzo kosztowne przedsięwzięcia, ale taką rękawicę chciał podjąć magistrat miasta stołecznego Warszawy w latach 30. pod rządami Stefana Starzyńskiego, często uważanego za najwybitniejszego włodarza stolicy. I tutaj pan wspomniał o takiej klamrze, rok 2044, stulecie powstania warszawskiego. A jeśli mówimy o tego typu klamrach, to należy powiedzieć, że w planach z lat 30. rozwoju Warszawy rok 1944 też miał być rokiem szczególnym. Miał być rok 25-lecia odzyskania niepodległości i planowano na tę okoliczność taką wielką krajową wystawę przemysłową na Saskiej Kępie, coś w rodzaju takiego polskiego Expo. Był jeden z trzech wielkich planów inwestycyjnych ekipy Starzyńskiego w ratuszu. Drugi zakładał budowę dzielnicy reprezentacyjnej, takiej ambasad, budynków użyteczności publicznej, luksusowego budownictwa mieszkaniowego na polu mokotowskim. Najprawdopodobniej do 1948 roku ukończoną. To miał być taki urbanistyczny pomnik zmarłego marszałka Piłsudskiego. A trzecią w kolejności wielką inwestycją miała być dzielnica olimpijska. Uwaga, z powrotem projektowana na Siekierkach. Czyli mieliśmy tutaj powrót do tych koncepcji Tołwińskiego sprzed 30 lat. I na Siekierkach ze stadionem reprezentacyjnym wzorowanym na stadionie z Igrzysk w Berlinie z 1936 roku miała ta dzielnica olimpijska powstać z myślą o Igrzyskach Olimpijskich najprawdopodobniej na 1952 bądź 56. Pierwszą wielką imprezą sportową tam miały być Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, bo pierwszą przygotowywaną w sporej części już zrealizowaną inwestycją był tor regatowy na wodzie stojącej pomiędzy Jeziorem Czerniakowskim a Wisłą i w roku 1941 miał już być gotowy jako arena europejskiego czempionatu wioślarskiego.
0: To powiedzieliśmy o tym Stefanie Starzyńskim, o którym często mówimy, że no, był wybitnym gospodarzem naszego miasta. No i gdy o nim mówimy, to też często te wizje przyszłości miasta Warszawy jako miasta takiego bardzo rozwiniętego, światowego się pojawiają. Tylko na ile te wizje były rzeczywiście realistyczne i mogły zostać spełnione, gdyby no, zachować oczywiście historycznie jakiś spokój geopolityczny i tak dalej, a na ile to było po prostu no, marzenie, że Stefan Starzyński był takim wizjonerem, marzycielem?
1: Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo w historii nigdy nie znamy alternatywnych scenariuszy z całą pewnością, tak? Możemy mówić o tym, co się wydarzyło, a jedynie gdybać i spekulować o tym, co się nie wydarzyło. Natomiast plany były niezwykle ambitne. Ja tutaj zacytuję takiego znanego warszawianistę Grzegorza Piątka, którego wywiad kiedyś czytałem, który zapytany o to, czy możliwe było w realiach II Rzeczpospolitej zrealizowanie zarówno tej wielkiej wystawy przemysłowej, takiego polskiego Expo w 1944 roku, luksusowej dzielnicy, właśnie takiej mieszkaniowo-reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego na polu mokotowskim gdzieś do końca lat 40. i jeszcze olimpiady w Warszawie w latach 50. Wyraził się, że to by wymagało znalezienia znacznych pokładów ropy naftowej gdzieś pod powierzchnią mazowieckich piasków. Innymi słowy, no, wyraził się bardzo sceptycznie, biorąc pod uwagę ograniczone jednak możliwości stosunkowo ubogiej, głównie rolniczej, nie tak bardzo uprzemysłowionej II Rzeczpospolitej, czy jej stolica udźwignęłaby ciężar trzech aż tak wielkich inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Ja te zastrzeżenia Piątka w dużej mierze podzielam. Natomiast gdyby jeden z tych trzech projektów otrzymał na różnych szczeblach samorządowych, państwowych zielone światła i był skierowany do realizacji jako priorytetowy, nie jest wykluczone, że miałby szansę drugą Rzeczpospolitą stać było na takie realizacje jak budowa portu w Gdyni, magistrali kolejowej z Górnego Śląska właśnie do Gdyni, czy rozbudowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. No to i pewnie zorganizowanie infrastruktury na miarę olimpijską też by nie przekraczało możliwości stolicy i całego tego państwa, ale wymagałoby właśnie no, skupienia tego przedsięwzięcia jako priorytet. Ile to wszystko miało kosztować, to trudno powiedzieć, bo zachowały się w archiwach jedynie fragmentaryczne kosztorysy, ale dzielnica olimpijska na Siekierkach, sama melioracja tego podmokłego terenu, wytyczenie arterii komunikacyjnych i przygotowanie toru wioślarskiego jako pierwszej inwestycji sportowej miało być kwoty rzędu 6 milionów ówczesnych złotych. Wydaje się niedużo, ale ówczesna złotówka miała zupełnie inną siłę nabywczą niż obecna. Dla porównania największe inwestycje sportowe okresu międzywojennego w Warszawie, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach, obecna AWF, i tor wyścigów konnych na Służewcu, one kosztowały między 12 a 15 milionów ówczesnych złotych. A tutaj sama melioracja, uzbrojenie terenu, wytyczenie komunikacji, pierwszy obiekt sportowy miałby kosztować już połowę tego. Mhm. Także pewnie kilkadziesiąt milionów złotych kosztowałaby ta dzielnica olimpijska. To byłaby gigantyczna inwestycja, no bardzo duże środki wymagałoby, żeby to zaangażować. Trudno powiedzieć, nie byłoby to całkowicie wykluczone, ale na pewno nie byłoby łatwo ten cel zrealizować.
0: Dzisiaj deweloperzy to zrobili za nich na Siekierkach. A czy którekolwiek z tych wizji chociaż fragmentarycznie udało się spełnić i nie wiem, dzisiejsza Warszawa ma coś w sobie sportowego właśnie z tych wizji około Igrzysk Olimpijskich?
1: Znowu nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wprost, tak jeden do jednego, te plany zabudowy sportowej, taką monumentalną, o zasięgu międzynarodowym, infrastrukturą sportową na Siekierkach nie zostały wcielone w życie. Obecnie największą realizacją na Siekierkach jest oczywiście elektrociepłownia, więc coś ze sportem w żaden sposób niezwiązanego. Ale myśl o tym, że Warszawa jest miastem na miarę gospodarza Igrzysk Olimpijskich, zakiełkowała na tyle skutecznie, że zarówno po II wojnie światowej w ramach odbudowy w pracowniach Biura Odbudowy Stolicy zupełnie poważnie rozważano, co najmniej do 1947 roku, budowę dzielnicy olimpijskiej w ramach całego wielkiego procesu odbudowy miasta. Nie przejmowano się tym, że to jest pomysł steczki Starzyńskiego wyciągnięty. Jak i też już po upadku PRL-u w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. w warunkach no, wolności ekonomicznej i politycznej niemal natychmiast pojawiły się kolejne projekty, marzenia o olimpijskiej Warszawie w roku 1992. Dwójka działaczy sportowych, niegdyś doskonałych szermierzy olimpijczyków, Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki, wystąpili z inicjatywą Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2012 i przez lata 90. próbowali ją promować. Powstały różne robocze projekty. To już z tej koncepcji Warszawa 2012 dałoby się odnaleźć realny jakiś wpływ na przestrzeń miejską Warszawy i takie realne dziedzictwo. Także te pomysły Starzyńskiego, można powiedzieć, że one zasiały pewne ziarno, które troszkę wykiełkowało, a poniekąd kiełkuje dalej, bo to marzenie o olimpijskiej Warszawie, ono gdzieś w społeczeństwie jest i politycy, starając się odczuwać te nastroje społeczne, co jakiś czas do tego nawiązują, jak chociażby prezydent Duda w 2023 roku, czy premier Tusk w roku 2024. Oczywiście to też jest sprawa bardziej złożona, bo z jednej strony wielu pasjonatów sportu marzyłoby o igrzyskach w Warszawie, ale też na pewno pojawiłoby się mnóstwo głosów sceptycznych, mówiących o tym, że to są duże koszty, które nie gwarantują zysków dla społeczności lokalnych czy dla struktury miejskiej już po zakończeniu igrzysk, że sprawa jest bardzo złożona. Natomiast to, że sam ten wątek istnieje gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się w debacie, to może jest takie długotrwałe dziedzictwo tych pomysłów czasów Starzyńskiego.
0: No dzisiaj pewnie też to byłyby zupełnie inne igrzyska olimpijskie niż te 100 lat temu. No inne dyscypliny sportowe, zapewne więcej tych dyscyplin, ale też inaczej trochę się je buduje, bo dzisiaj na igrzyskach olimpijskich dużo jest takich pomysłów, żeby po prostu robić infrastrukturę tymczasową i ją zwijać po tych zawodach. Powiedzieliśmy, że tych wizji było trochę, jednak tak bezpośrednio one się do dzisiejszej Warszawy nie odnoszą. Lecz jest po prostu takie dziedzictwo kulturowe tego, że w ogóle o tym temacie rozmawiamy. A czy historia Warszawy i historia sportowej infrastruktury Warszawy jest bezpośrednim przełożeniem na to, jak dzisiaj słaba ta infrastruktura jest? Gdyby nie, rozumiem tutaj znowu trochę gdybanie, ale gdyby nie ta historia, to Warszawa właśnie mogłaby być no dorównującym miastem innym europejskim stolicom, a tak mamy to, co mamy, czyli mówimy o igrzyskach olimpijskich w mieście bez chociażby stadionu olimpijskiego.
1: Czy ta infrastruktura sportowa w Warszawie jest rzeczywiście taka słaba, to też zależy na to, jak to spojrzeć, bo czym innym jest sport wyczynowy, taki międzynarodowy, czym innym jest sport dla wszystkich. Myślę, że jeśli chodzi, nie wiem, o siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, jakieś tereny rekreacyjne, nasze miasto jest stosunkowo nieźle nimi wysycone, mamy też bardzo dużo terenów zielonych, jakichś leśnych, parkowych.
0: Tak, chodzi mi o takie areny, na których już rozgrywane są jednak mecze typu, no nie mamy hali, która byłaby jakkolwiek reprezentacyjna, nie mamy pływalni z trybunami właśnie pod kątem igrzysk i samego nawet stadionu olimpijskiego, bo stadion narodowy nie mógłby być olimpijski.
1: W tej chwili nie mógłby być, wymagałby tak gruntownej przebudowy, że w zasadzie należałoby go wybudować od nowa, bo on przy obecnym układzie nie zmieściłby bieżni lekkoatletycznej. Jest to historia pewnego długiego trwania w Warszawie, bo już w okresie międzywojennym w prasie bardzo utyskiwano, że na przykład brakuje hali widowiskowo-sportowej, gdzie walki bokserskie można byłoby urządzać przez cały rok, gdzie lekkoatleci mogliby trenować, gdzie właśnie tego typu wydarzenia mogłyby się odbywać. Nie było też na przykład sztucznego lodowiska wówczas w Warszawie. Do dzisiaj też brakuje nam w stolicy sztucznego lodowiska krytego, umożliwiającego rozwój łyżwiarstwa szybkiego. Więc mamy te historyczne jakby tradycje niedoboru pewnych obiektów sportowych i one na pewno nie ułatwiałyby współczesnych starań o igrzyska w Warszawie. Chyba że o tych igrzyskach byśmy rozmawiali jako o igrzyskach zupełnie innych niż dawniej, czy takich dużo bardziej policentrycznych, których nominalnym gospodarzem byłaby Warszawa, ale które odbywałyby się tak naprawdę w całej Polsce. Wioślarstwo w Poznaniu, na torze Malta, kajakarstwo górskie w Krakowie, na torze Kolna, kolarstwo torowe w Pruszkowie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ta infrastruktura warszawska pewnie wymagałaby mniejszych inwestycji i niezależnie od ich historycznych i współczesnych jakichś bolączek, Warszawa mogłaby takiemu wyzwaniu sprostać. Ale czy to byłoby możliwe, to zależałoby od tego, do jakiego stopnia MKOL byłby skłonny coś takiego zaakceptować, kontynuować tą politykę rozproszenia i decentralizacji igrzysk. To na razie trudno jeszcze powiedzieć, na ile jest trwałe i w jakim kierunku będzie szło.
0: Mówiliśmy o tych wizjach, że one były przedwojenne i że chwilę po wojnie, gdy odbudowywano stolicę, to się pojawiało, a przez cały okres PRL-u nie było żadnej takiej wizji, bo PRL akurat mi się kojarzy z tym, że tam sport był pewnym sposobem propagandowym, więc może i właśnie Igrzyska Olimpijskie w Polsce by były takim pomysłem.
1: Ale trudno sobie wyobrazić takie przedsięwzięcie, które zyskałoby aprobatę Wielkiego Brata z Kremla. Jeśli w całym świecie komunistycznym gdzieś igrzyska, no to w jego sercu, w Moskwie odbyły się w 1980 roku. Zresztą na przykład Czesi i Słowacy mieli plany w latach 70. igrzysk olimpijskich w Pradze, ale one zostały zgaszone właśnie ze względów geopolitycznych, także trudno sobie wyobrazić w okresie PRL-u takie plany. One się pojawiły właśnie po transformacji ustrojowej w latach 90. Była ta koncepcja Parulskiego i Zabłockiego, Igrzysk Nadwiślańskich, Warszawa 2012. To były igrzyska już pomyślane inaczej niż te przedwojenne, jako nieco bardziej policentryczne, chociaż w ramach jednego miasta, czyli Warszawy, z czterema ośrodkami sportowymi na Kępie Potockiej, pływania i kolarstwa torowego, centralnym na terenie dzisiejszych Błoni Stadionu Narodowego ze Stadionem Olimpijskim i halą widowiskowo-sportową, w rejonie Stadionu Legii i Torwaru, z myślą o boksie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, czy na przykład finale piłki nożnej. I czwarty miał być pod skocznią, kompleks sportowy, między innymi służący pod skocznią narciarską, już nieistniejącą w Warszawie przy Czerniowieckiej, między innymi służący takim mało popularnym w Polsce dyscyplinom sportowym, jak chociażby baseball czy softball. Plany były, żeby te tereny były tymczasowo zagospodarowane i potem jakoś inaczej służyły warszawiakom po igrzyskach. To było wszystko pomyślane bardzo spójnie, natomiast nie przekuło się ostatecznie w oficjalną kandydaturę Warszawy w MKOL-u ze względu na brak uzyskania przez Parulskiego i Zabłockiego takiego jednoznacznego poparcia, szczególnie na szczeblu krajowym, ale i w przypadku nawet Polskiego Ruchu Olimpijskiego czy władz samorządowych ten stosunek do tych igrzysk nie był taki jednoznacznie pozytywny. Dominowało raczej przeświadczenie, że w latach 90. my jesteśmy po prostu za biedni, że Polska jest w zbyt trudnej takiej ogólnej sytuacji, żeby w tej chwili o igrzyskach marzyć. Natomiast koncepcja chociażby rewitalizacji brzegów Wisły, zbliżenia miasta do rzeki, zagospodarowania w ogóle Wisły w całym kraju, która pojawiała się przy tych projektach Igrzysk Nadwiślańskich, no potem stopniowo była realizowana, więc ich dziedzictwo w jakimś tam sensie istnieje. Centrum Olimpijskie w ogóle na Żoliborzu jest jedynym takim zrealizowanym pomysłem z tej koncepcji Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012. Więc coś nam z tych inicjatyw historycznych pozostało i być może będzie to jakimś zalążkiem czegoś ciekawego w przyszłości.
0: No, czyli widać, że dzisiejsza Warszawa jednak ma we krwi te Igrzyska Olimpijskie historycznie, więc może one kiedyś w końcu się zrealizują, czy w 2040 lub 44, no to jeszcze zobaczymy, zapewne w niedalekiej przyszłości to się okaże, czy w ogóle zgłosimy ostatecznie się do MKOL-u z tym pomysłem. A na temat historycznych wizji mówiliśmy z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Studia ze studia.

Witajcie, witam w poniedziałek, który to dzisiaj mamy, 11 maja, leci to po majówce już dawno, ale nie dla wszystkich, bo jak słyszycie, tutaj jeszcze nie przebił się głos Klaudusi, bo Klaudusia dzisiaj ponownie nieobecna. Wymyśliłem jakieś atrakcje w związku z jej nieobecnością, ale to stay tuned. Póki co witamy się, rozpoczynamy kolejny poniedziałek, kolejny Kapitan Poranek w nowym tygodniu. Będzie dobrze, będzie git, Mateusz Ligocki się nazywam i do 10 będę z wami. Jak zawsze zachęcam do wspólnego spędzania czasu zarówno po drugiej stronie radioodbiornika, komputera, czy z czego akurat Radia Campus słuchacie, bo możliwości jest naprawdę wiele, ale zachęcam też do kontaktowania się oczywiście. Już powiedziałeś, jak się nazywasz. Numer telefonu 886-971-971. Tutaj można przesyłać SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. A jeżeli wolicie skorzystać z drogi instagramowej, to Instagram Radia Campus również do waszej dyspozycji. Tam przyjmuję wiadomości, będę sortował, odpisywał i robił różne inne rzeczy, do których mnie zmusicie lub namówicie. Patryk pisał, już widziałem chwilę przed 7 albo po 7, prosząc o pomyślność na nowy tydzień. No ja to wiesz, co ja mogę, człowieku. Stary, no, Klaudii nie ma, to ona jest od tych takich rzeczy mistycznych, a ja mogę powiedzieć, że tak, pisałeś, że drugi tydzień bez pomyślności, upoważnienia nie mam. Jakbym nie chciałbym się podpisywać pod czymś, co może będziesz mógł mnie rozliczyć, że ja ci obiecam jakąś pomyślność, a nic z tego nie będzie. Ale obiecać mogę dobrą muzykę. Zaczniemy od Fred Again, to od tego zaczynamy, 8 minut po godzinie 7, a potem może was czymś zaskoczę. Dzisiaj trochę taka dyskoteka. Jeżeli chcielibyście, żeby coś poleciało, to jak DJ zamawiam piosenki. Nie jak w piosence, ja zamawiam i przyjmuję. I zachęcam do wspólnej zabawy. Na razie z Fred Again.

0: Kapitan Poranek.
1: Tak się skupiłem na waszych wiadomościach, że przeklikałem się jeszcze jedna piosenka, Michał i Wojtek. Michał Wojtek w utworze Nywmy Czemu, nie wiem czemu, wcześniej Eric Prydz, Empire of the Sun, We Are Mirage, tym chciałem was zaskoczyć. No i zaskoczyłem też siebie, jak rzuciłem, że dzieje dyskoteka, ale ja jak taki nietypowy DJ w dyskotece zbieram wasze zachciewanki muzyczne i w ten sposób zaraz się okaże, że jak ktoś już zacząłem kolejkować to, bo jestem w tym swoim wyborze DJ-skim uczciwy, kolejkuję to chronologicznie. Jeżeli czegoś nie mam, no to staram się znaleźć coś od innego artysty, znaczy tego artysty inny utwór, a jak nie mam, no to po prostu ghostuję takiego SMS-a. Więc będziemy sobie teraz powoli wypychać te utwory, ale zanim je wypchniemy, no to 11 maja, więc zobaczymy, co w kalendarzu się wydarzyło ważnego. Dużo wczoraj ważnych rzeczy się wydarzyło w ogóle. Wiem tylko, że to jest w ogóle dygresja jeszcze, zanim zaczniemy, że wczoraj były dwa ważne wydarzenia, czyli dla panów El Clasico, dla pań finał Stańca z Gwiazdami, z tego co tak jak rozmawiałem ze znajomymi i nieszczęśliwi byli ci, którzy mój, też, w tym też mój przyjaciel, który akurat nie miał możliwości oglądania El Clasico piłkarskiego, więc był zmuszony do oglądania tego polskiego El Clasico polskiej telewizji, czyli finału tańca z Gwiazdami. Dobrze, ale 11 dzień maja, tak? Dzisiaj 11 Mateusz? Tak, dobrze. Co się dzisiaj wydarzyło? Dzisiaj, albo w ogóle, co dzisiaj jest? Międzynarodowy Dzień Muzeów. W ten weekend była Noc Muzeów, tak? Kiedyś człowiek był bardziej w obiegu z takimi tematami, ale chyba tak, to by się zgadzało w takim razie. Dzień Mostowca, Dzień Wolnej Kultury i Dzień Whisky. Wschód Słońca, to są ważne informacje, które warto, bo teraz ich nie doceniamy, jak się do tego przyzwyczajamy. W Warszawie akurat to się, w Warszawie się tyczy. Wschód Słońca o 4:37, a zachód o 20:29. A pamiętamy jeszcze czasy, że 16:00, wychodziliśmy z biura i już było ciemno. Doceńmy ten czas, tym bardziej teraz mówię to ja, kiedy oślepia mnie słońce wpadające przez okna w Radiu Campus. Poza tym, skoro już o słońcu, to w roku 1901 ktoś wtedy zrobił notatkę, zapisał i poszło to dalej, że zostało zapamiętane i dzisiaj opowiadają o tym w mediach, na przykład w radiu, że wtedy to całkowite zaćmienie słońca, które było widoczne na Oceanie Indyjskim, się wydarzyło. I tym wszystkim jeszcze całe to kalendarium spuentować można hasłem, powiedzonkiem, które znalazłem. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. I to by się nawet połączyło z lekkim spoilerem pogody, która dopiero przed nami, bo z tego co widziałem, dzisiaj padać właśnie ma. Rozgonimy chmury, spróbujemy muzycznie czymś mocnym. Kto to tutaj pisał? Florida Man. Siema, Ligo, jak dyskoteka, to ja poproszę chemikalsów do biegania. Hey boy, hey girl. Dla ciebie w remiksie takim idealnym, mocnym do biegania. Dla Florida Man, ale wy też powinniście być z tego remiksu zadowoleni.

W SMS-ach poza informacjami o tym, czego sobie życzycie muzycznie od DJ-a, co będzie spełniane na spokojnie, po wiadomościach póki co to Chunky i Format B, za chwilę Marceli, a i wiadomości Radia Campus, ale przewijają się informacje, że egzaminy ósmoklasisty dzisiaj są. Jezu, przed chwilą to był człowiek wypadł z takiego obiegu kalendarzowego, dobrze, że jesteście i przypominacie, zapomniałbym w ogóle o maturach tydzień temu, które cały czas trwają, więc zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom i jeżeli jakiekolwiek inne egzaminy dzisiaj są, o których jeszcze się nie dowiedziałem, to wszystkim tym osobom dużego powodzenia. Dużego powodzenia? Powodzenie może być duże? Po prostu, żeby poszło dobrze. Będzie git.

0: 7.30 wiadomości Radio Campus, które przedstawi Michał Pogłód.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Zbigniew Ziobro już za oceanem. Stanowisko Donalda Trumpa w sprawie irańskich propozycji. 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy.
1: Wiadomości.
2: Zbigniew Ziobro już nie przybywa na Węgrzech, gdzie na początku roku otrzymał ochronę międzynarodową. Były minister sprawiedliwości, wobec którego rozpatrywany jest wniosek o europejski nakaz aresztowania, aktualnie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. O swoich planach na najbliższą przyszłość mówił w telefonicznej rozmowie z TVP Info obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Muszę zrobić wszystko, żeby Ziobro stanął przed polskim sądem, ale wiemy, że czasem te uwarunkowania międzynarodowe są trudne, zwłaszcza gdy ktoś uciekał z immunitetem i chronił się tym immunitetem bezprawnie.
2: Dzisiaj ma także ruszyć postępowanie na drodze do ekstradycji. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór dodał, że władzy zależy na tym, by do kraju wrócił jego obywatel, który ma zmierzyć się z postawionymi mu 26 zarzutami. Więcej o tej sprawie w serwisie za godzinę. W Warszawie odbędzie się dzisiaj recital fortepianowy Jehudy Prokopowicza. Więcej na ten temat powie Wiktoria Hołda.
4: Koncert zaplanowano na wieczór w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutowskiego. W programie znajdują się utwory muzyki klasycznej, wykonywane na żywo przez młodego pianistę. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowy wieczór dla miłośników muzyki poważnej. Wydarzenie jest częścią wiosennego sezonu koncertowego odbywającego się w stolicy.
2: Przypomnijmy tylko, że Prokopowicz jest półfinalistą ostatniego konkursu Chopinowskiego oraz laureatem pozaregulaminowej nagrody imienia profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Ta przyznawana jest najlepszemu Polakowi, któremu nie udało się dostać do etapu finałowego. Donald Trump odpowiada irańskim władzom na ich propozycję zakończenia konfliktu między obydwoma państwami. Irańska agencja TASNIM twierdzi, że Teheran żąda zakończenia wojny na wszystkich frontach wraz ze zniesieniem sankcji w celu ułatwienia dalszych negocjacji. Zdaniem z kolei New York Times oraz Axios rozmowy toczyły się wobec 30-dniowego rozejmu i planowanego odblokowania cieśniny Hormuz. Publikacja amerykańskiego prezydenta w mediach społecznościowych rozwiała jednak wątpliwości, ponieważ napisał on w krótkim komunikacie, że irańskie sugestie są całkowicie nie do przyjęcia.
1: Sportowy Campus.
2: Niemalże zakończyła się 32. seria gier piłkarskiej Ekstraklasy. We wczorajszym pierwszym spotkaniu między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice bramek nie zobaczyliśmy. Ich multum padło jednak w Płocku, skąd Motor Lublin wywiózł 3 punkty, pewnie pokonując miejscową Wisłę 4-0. Wieczorem zaś Legia Warszawa zanotowała pierwsze w swojej historii zwycięstwo w Niecieczy nad miejscową Brookbet Termaliką. Tak ten mecz w rozmowie z TVP Sport ocenił skrzydłowy wojskowych Patryk Kun.
5: Myślę, że pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu, też potwierdzona to bramką, dużo też akcji. Szkoda, że nie wpadło na 2-0, bo myślę, że dzięki temu byłaby ta spokojniejsza druga połowa, bo w drugiej połowie byliśmy za bardzo cofnięci, brakowało trochę utrzymania tej piłki na połowie rywala, skontrowania ich i ten mecz tak wyglądał trochę, że Termalika nas zamykała. Mieli jedną, dwie groźne sytuacje, ale Otto spisał się na medal i zachowaliśmy czyste konto i zdobyliśmy bardzo ważne 3 punkty.
2: Do końca piłkarskiego sezonu w Polsce pozostało jedynie 21 spotkań. 2 pełne kolejki, 2 mecze zaległe spowodowane rozgrywanym 2 maja finałem Pucharu Polski oraz dzisiejsze starcie przy krakowskich Błoniach, gdzie o 19:00 pasy podejmą Radomiaka.
1: Korki.
0: Nie ma dramatu, jak zwykle o 7.30, słońce świeci, widzę, że tunel Wisło Starady w kierunku mostu Łazienkowskiego, tam był jakiś dzwon, więc w tamtych okolicach możecie spodziewać się utrudnień. Poza tym bez zaskoczeń Łopuszańska, Wawelska w obu kierunkach, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Wybrzeże Helskie w stronę Ratuszowej, przejazd przez Rondo Starzyńskiego, najgorzej od strony ulicy Jagiellońskiej, Wał Międzyszyński przy tym w kierunku mostu Łazienkowskiego, również Aleja Stanów Zjednoczonych, przejezdnia S8, oczywiście to jest Złomianek też.
1: Pogoda.
0: Tutaj same plusy. Dokładnie w tej chwili jest ich 12, więc wydaje się, że tak jeszcze rzeźko. Temperatura będzie dosyć szybko rosła i dużo mocno rosła, bo nawet do 23 stopni. Jednak dzień, jeśli chodzi o obecność słońca, to tak naprawdę cieszmy się o poranku, bo później będzie pochmurno, a po 16 to nawet będzie padać.
1: Tu Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Nie wiem, czy widzieliście, jakim viralem jakiś czas temu po internecie chodziło zdjęcie pudełka z klockami Lego, które, uwaga, mają napisane, że są dla dzieci dla ludzi od 4 roku życia do 99 roku życia. I przez jakiś czas było takie duże wasze podbijanie, że w tym roku Sir David Attenborough kończy 100 lat i że oficjalnie już nie będzie mógł używać, bawić się klockami Lego. No i kręciło się, aż w końcu przyszły rodziny pana Davida, Sir Davida Attenborough. No i co teraz można by powiedzieć? Your move Lego. I w weekend zobaczyłem, że Lego wrzuciło post, w którym jest napisane update for you, Sir David, i że zmienili na pudełku od 4 do plus 100 lat można używać klocków Lego. Bardzo, bardzo była to taka ciekawa historia w internecie. Co się wydarzy, jak to w końcu te urodziny nadejdą i setka pykła, 100, ale bym strzelił fopa. Wszystkiego najlepszego, może tak, bo już 100 lat to nie wypada. I fajnie do tego Lego się odniosło. Jeśli sobie wejdziecie na Instagrama po prostu Lego, wpisząc to, po prostu, to zobaczycie ten post, jak się nie mylę, on był właśnie z soboty. Przyjemna i miła historia, która pokazuje, że naprawdę marketingowo firmy potrafią się dostosować do pewnych ruchów w internecie i potem myślę, że PR-owo można fajnie się do tego odnieść. Poza tym, no tutaj już Lego jest super. To wydaje mi się, że jak ja byłem mały, to miałem bardzo dużo klocków Lego. I jak dorosłem, to wciąż mam ich bardzo dużo i to nie to, że to są te stare, one też gdzieś tam są na działce u rodziców, ale też mam zestawioną półkę nowymi, i które nie są tworzone dla dzieci, tylko właśnie dla takich dzieci millennialsowych jak ja, które chciałyby sobie coś położyć. A tutaj może furkę z powrotu do przyszłości, a tutaj coś z Indiana Jonesa, a tutaj ze Spidermana, także tak. Przed chwilą wybrzmiał nam PZ i Iron w utworze Wołanie, i to też jeden z waszych requestów muzycznych, który wpadał po kolei SMS-owo, bo przypomnę, na początku naszej audycji po 7 powiedziałem, że dzisiaj jestem tym DJ-em, który przyjmuje, u którego można zamawiać piosenki, on przyjmuje i spróbuje je zagrać. Staram się to układać mniej więcej chronologicznie. Zasada jest taka, że jak podpowiecie jakiś utwór, ale nie mam go dokładnie na playliście, postaram się znaleźć coś od tego wykonawcy, a jak no nie będę, to będzie ciężko. Idąc dalej w takim razie za waszymi prośbami, wybrzmiało gdzieś, żeby poszedł Eminem. No i pomyślałem, że to się nie to włączyło. Włączyło się Ezra Collective, a potem właśnie po Ezra Collective usłyszycie Eminema właśnie.

0: Kapitan Poranek.
1: To jedno z tych połowicznie spełnionych próśb, bo tam była prośba o kawałek Eminema, a nie ten dokładnie, ale to było The Real Slim Shady, które wybrzmiało nam na 5 minut przed godziną 8. Na 5 minut przed godziną 8 przed sportowym kampusem też wprowadźmy się w sportowe emocje, o których Michał na pewno będzie opowiadał, ale ja też chciałbym to z wami przeżyć, albo przynajmniej jeśli nie będziecie przeżywać, to wam opowiedzieć. Wczoraj El Clasico, czyli w piłkarskim slangu Real Madrid kontra FC Barcelona, właściwie FC Barcelona versus Real Madrid, bo mecz odbywał się w Barcelonie na Camp Nou. No i mecz pod wieloma kątami ważny, bo tak. Była to szansa, że jeżeli Barcelona ten mecz wygra, przypieczętuje mistrzostwo Hiszpanii. Może to zrobić pierwszy raz od niezapamiętnych czasów w bezpośrednim pojedynku z Realem Madryt. Do tego na własnym stadionie, który został odremontowany jeszcze nie w 100%. Real Madryt w dwóch ogromnych kryzysach, bo tam kwestia zmiany trenera i bitki między piłkarzami się zdarzyły. Znaczy to już tak, że doszło do konfrontacji jakiejś w szatni między Valverde i Chouaménim. Z Kylianem Mbappé też różnie, więc Real bym powiedział raczej w takiej tendencji aktualnie spadkowej, Barcelona w tendencji wznoszącej, no i ale jednak to jest mecz, który rządzi się swoimi prawami. Ostatecznie 2-0 wygrała Barcelona, przypieczętowała tytuł mistrzowski w ten sposób na Camp Nou w bezpośrednim pojedynku z Realem Madryt, czyli plus jeden kolejny nowy tytuł dla naszych zawodników w szeregach składu Barcelony, czyli Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Akurat ich udział w tym meczu, szczerze, no niewielki, no bo Wojtek Szczęsny też jakby świadomy, pogodzony ze swoją rolą cały mecz na ławce rezerwowych. Pan Robert Lewandowski wszedł w 77 minucie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Jego można powiedzieć rywal, czyli Ferran Torres, który grał od pierwszej minuty dobre spotkanie i on na listę strzelców się wpisał, no ale suma summarum, cieszymy się, że znaczy ja jako kibic Barcelony osobiście cieszę się, no i też jakoś cieszę się, że pełnią tam rolę dwaj nasi, myślę, że można powiedzieć, legendarni zawodnicy. Cały czas niepewna przyszłość Roberta Lewandowskiego, różne plotki są, no ale to plotki, to wiecie, czy Chicago Fire, jak to niektórzy mówią, czy pójdzie do Włoch, czy zostanie w Barcelonie, możliwości jest wiele, to myślę, że spuentować można to taką wypowiedzią Wojtka Szczęsnego, który dla Eleven Sport, którą słyszałem, jak został zapytany, czy doradza coś Robertowi Lewandowskiemu, co zrobić, mówi, że niczego mu nie doradza, ale gdyby mógł to zrobić, to by zaproponował mu, żeby przeszedł po prostu na emeryturę, bo wtedy najlepsze propozycje się mu pojawiają, tak jak to było w przypadku właśnie Wojtka Szczęsnego. Łona i konieczny, krupa, kocyk, tak może już pogoda nie taka kocykowa, ale jest taki czas, że być może wstajecie z niego się, wy musicie teraz zwyturlać, więc ku inspiracji teraz gramy, a za chwilę sportowy kampus.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem upi masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. 8 rano, Sportowy Kampus, który przedstawi Michał Pogód.
4: Sportowy Kampus.
5: Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Hiszpanii. Duma Katalonii zapewniła sobie to trofeum po wczorajszym zwycięstwie w El Clasico nad Realem Madryt. Na Camp Nou Blaugrana pokonała Los Blancos 2-0 po bramkach Marcusa Rashforda i Ferrana Torresa. O swojej nietypowej karierze po emeryturze mówił w rozmowie z Eleven Sports Wojciech Szczęsny.
6: Chyba już pobiłem rekord Guinnessa, jeśli chodzi o zawodnika z największą ilością trofeów na emeryturze, więc bardzo mnie to cieszy. Już jest 5, no tak jeszcze do 9 bym chciał dobić.
5: Barcelona na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem, więc już wczoraj jej zawodnicy podnieśli puchar za 29. Mistrzostwo Kraju. Zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy został siatkarskim mistrzem Polski. W rywalizacji do 3 zwycięstw drużyna z województwa śląskiego pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-2, a w decydującym starciu w Zawierciu wygrała w setach 3-1. Tak o sukcesie swojej drużyny mówił dla Polsat Sport prezes drużyny z Zawiercia Crispin Baran.
7: Czuję, że ta praca, którą robiliśmy przez lata, przyniosła efekt, co nie oznacza, że gdybyśmy wygrali srebro, to jego by nie było, ale miałby całkiem inny wymiar, nie byłby taki spektakularny, w związku z tym przypominam sobie, że przy każdym spotkaniu z kibicami tonowałem, kiedyś będziemy mistrzami Polski, jeszcze nie wiem kiedy, dajcie nam czas na pracę, ale to przyszło, jestem przeszczęśliwy.
5: Radość w trwającym sezonie może być jeszcze większa, ponieważ przed ozłoconą drużyną jeszcze walka w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, która czeka ich już w nadchodzący weekend. Pas kategorii średniej gali UFC zmienił właściciela. W walce o to trofeum naprzeciwko siebie stanęli Hamzat Chimaev oraz Sean Strickland. Do tego weekendu Chimaev był niepokonany w największej federacji sztuk walki na świecie, a wspomniany pas był w jego posiadaniu od sierpnia zeszłego roku. Strickland zaś zanotował swoje 31. zwycięstwo w karierze w swoim 25. pojedynku akurat dla UFC. W New York Amerykanin pokonał reprezentanta Zjednoczonych Emiratów Arabskich na pełnym dystansie na punkty po niejednogłośnej decyzji sędziów.
8: Radio Campus.
9: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40.

0: Ranek.
1: Tak, kolejkuję sobie te wasze utwory, które zamówiliście u DJ-a, żeby dzisiaj poleciały podczas naszego dzisiejszego spotkania i sobie tak myślę potem, że kurczę, jeśli ktoś wysłał z was SMS-a o 7:05 i nie mam pewności, że będzie tutaj z nami do godziny 9 i dotrwa do swojego utworu, więc one tak powoli są wypychane, nie każdy po kolejnym i powiem... I przed chwilą właśnie poleciał utwór zamawiany przez Kubulę i myślę sobie, właśnie przeszło mi tak, mówię, kurczę, ciekawe, czy jeszcze słucha. I Kubula napisał, haha, dzięki, więc udało się w tym wypadku. Jeśli wasze utwory jeszcze nie poszły, a cały czas tu jesteś, no to bądźcie cierpliwi. Tutaj Liguś powoli je tutaj selekcjonuje, układa, żeby to też nie było tak, że tylko nasze utwory dzisiaj lecą, więc bądźcie cierpliwi, a będzie wam wynagrodzone. Że tak powiem, nawet pasując do tego dżingla, który przed chwilą poleciał, tak bardzo podnieśle. Mam do was w ogóle pytanie. Najpierw informacja 886971971. Tutaj można przesyłać wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Jeżeli wolicie, to również na Instagramie Radia Campus. Czekam na wasze wiadomości. Aż jestem w szoku, że w zasadzie od 7 nie wypowiedziałem tego numeru. Wy doskonale go znacie, to ja wiem, ale jednak jest jakaś taka automatyczna formułka radiowa, że warto powiedzieć. Tutaj można przesyłać do mnie informacje, requesty muzyczne, przemyślenia, co fajnego u was, co złego u was, afirmacje, czego potrzebujecie. Można na przykład napisać też Ligo, bierz wdechy, jak napisała Gosia, i to jest okej. Okay. Też potem ja odrozumiałem refleksję, że jak opowiadałem tutaj o El Clasico, to trochę się podnieciłem tym wszystkim i faktycznie zapomniałem, żeby oddychać. I potem na koniec to już tak bez tego to... człowieka trochę odtyka i to może być słychać też po drugiej, po waszej stronie. Ale powiedzcie mi, bo mam taką obserwację społeczną, jak sobie rozmawiam ze znajomymi, ja wypadłem w ogóle lata temu, jak jeszcze było to w TVN-ie z Uniwersum Tańca z Gwiazdami. Jeszcze już wtedy mnie to nie interesowało. Powróciło do Polsatu, w ogóle mnie to nie interesowało. Z tego, co słyszałem na początku, tam też ten dobór gwiazd był taki po prostu, że często były narzekania, że to nie są wcale gwiazdy, tak najkrócej mówiąc, ale podobno ostatnie kilka edycji jest mocnych i teraz właśnie zauważam wśród znajomych, że żyją tym, że taniec z gwiazdami znowu się zrobił fancy, że zrobiło się to fajne, że w ogóle pójście na taniec z gwiazdami jest czymś takim, jest czymś bardzo podniosłym, ważnym w życiu. No i pytanie otwarte do was, słuchacze, no bo lubimy sobie oglądać właśnie, pojawiało się w SMS-ach Love is Blind, Hotel Paradise, wszystkie Love Island i inne reality show. Nie porównuję Tańca z Gwiazdami do Love is Blind oczywiście, ale jest to program rozrywkowy, w tym aspekcie jest to samo. I moje pytanie się tyczy, czy by Taniec z Gwiazdami hit czy kit? Wczoraj był finał, nawet sobie sprawdziłem i mi się zamknęło i wam teraz nie powiem z głowy, kto wygrał. O, powiem z głowy, Gamu Fol, który tańczył z Hanną Żudziewicz w finale z Magdaleną Boczarską, Pauliną Gałązką i Sebastianem Fabiańskim zatańczyli. Szkoda, że Gędzior nie wygrał, ale on sam zrezygnował, więc to ciężko też powiedzieć, że przegrał. Dobra, pokończy się podkład i pójdzie Wu-Tang Clan, który też był zamawiany. Taniec z Gwiazdami, drodzy. Hit czy kit? Dajcie znać. 886-971-971 SMS-owo lub WhatsAppowo, a jeżeli wolicie, to Instagram Radia Campusu również.

0: Kapitan Poranek.
1: 20 minut po godzinie 8 zapytałem was przed chwilą o taniec z gwiazdami. W oparciu o moją obserwację, że mi się wydawało, że to jest raczej takie mało popularne i trochę umierające, a zauważyłem taką tendencję ostatnio wśród swoich znajomych, że taniec z gwiazdami znów jest, tak w cudzysłowie, fajny. Że ludzie chcą to oglądać, że ludzie chcą iść na taniec z gwiazdami na żywo, żeby go zobaczyć. I faktycznie zarówno pod kątem gwiazd na Instagramie warto się pokazać na tańcu z gwiazdami, jak i po prostu moich znajomych, którzy gwiazdami w moim serduszku oczywiście są, ale w tym takim kwestii popularności celebrytami, gwiazdami, influencerami nie są. Też się dużo osób tam wybiera. I zapytałem was, co wy o tym sądzicie. Raczej jesteście tacy, bym powiedział, zero-jedynkowi, że tutaj pojawia się tu kit, niezmiennie kit od zawsze, niezależnie czy w Polsacie, czy wcześniej, w TVN-ie, niezależnie która edycja. Raczej jakbym miał tak zebrać wasze odpowiedzi, to by wyszło, że nie. Pojawiają się neutralne, takie bym powiedział, rzeczowe odpowiedzi, na przykład jest popyt, jest podaż, ale raczej nie jest tutaj przynajmniej wśród słuchaczy Radia Campus nie znajduję opinii, które potwierdzały, że jest to fajne, więc moi znajomi chyba nie słuchają Radia Campus w takim razie. Ale strzał, smutne w sumie. Zamykamy ten temat, chyba że chcecie coś tutaj jeszcze dorzucić, to oczywiście 886. Hej, to do tańca można wbić się na żywca? Znaczy tak, no jak najbardziej, to są takie możliwości, chociaż właśnie to kolejne Urban Legend, bo sprawdzałem to dla koleżanki, że nie jest tak łatwo. Kiedyś dostanie się na taniec z gwiazdami na żywo było znowu prostsze, ponieważ miejsc było więcej, a teraz jest to bardziej selektywne i tych miejsc po prostu jest mniej i trudniej się tam dostać, więc

0: filmie to było, albo ktoś tak kiedyś powiedział, skądś mi się to kojarzy. 886-971-971, tutaj czekam na wiadomości od Was. Na przykład Maksymilian zapytał już tak poza konkursem, siema żona znowu na urlopie, w domyśle, że Klaudia. W domyśle Klaudia wróci w następny poniedziałek, już z nami będzie. Czy będzie w sobotę na audycji Łapy w górę? Myślę, że na pewno. Zachęcam to tak w kontekście, jeżeli macie czworonoga, macie pieska i chcielibyście zgłębić się w swoją wiedzę, to audycja Łapy w górę by Klaudia Szkaradek, by Pies od Podstaw, w każdą sobotę od godziny 10. Jeżeli byście chcieli jakiś temat, który już został przerobiony, sprawdzić, to na Spotify'u też można sobie tę audycję w formie podcastu odsłuchać, do czego zachęcam. A teraz już Problem i Vito Bambino, też z Waszej listy życzeń.
1: Niedawno wyszedł. Ludzie ustawili mu taką grę. Stary, gdybyś wiedział, jakie pieniądze. A on odmówił. A teraz tu z tobą oto zagrał.
2: Bo za mną chciał wygrać. Ale mu się nie udało. Zrówka.
1: Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. 8.30, wiadomości Radia Campus, które przedstawi Michał Pogłód.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Waldemar Żurek o procedurach dotyczących Zbigniewa Ziobry. Utrudnienia na mazowieckich drogach. Iran gotowy na mundial w Ameryce Północnej.
2: Wiadomości.
3: Zbigniew Ziobro, a więc były minister sprawiedliwości, przyznał, że wyjechał z Budapesztu, a obecnie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Przez kilka ostatnich miesięcy przebywał on na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Wobec niego toczy się postępowania o europejski nakaz aresztowania, a dzisiaj mają rozpocząć się procedury związane z ekstradycją. O specyfice tej sprawy mówił w telefonicznej rozmowie z TVP Info obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Stany mają lotniska tranzytowe, więc ja taką informację posiadam, ale nie jestem w stanie potwierdzić zupełnie, czy Ziobro tam już jest jako osoba w jakimś statusie pozwalającym zostać w Stanach, czy po prostu tylko traktuje Stany jako tranzyt. Tego nie mogę potwierdzić.
3: Zbigniew Ziobro miałby zmierzyć się w Polsce z postawionymi mu 26 zarzutami. Kierowcy w Warszawie i na Mazowszu muszą dziś uważać na utrudnienia drogowe. Szczegóły przedstawi Wiktoria Hołda.
5: Trwają prace remontowe, m.in. na terenie S8 oraz południowej obwodnicy Warszawy. W kilku miejscach zwężono pas ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszą jazdą i możliwymi korkami. Największe utrudnienia mogą pojawić się po południu i wieczorem. Drogowcy apelują o ostrożność za kierownicą. Zalecają także wybieranie innych tras i sprawdzanie sytuacji na drogach przed wyjazdem.
3: CNN informuje, że od początku lutego amerykańskie wojsko wykonało co najmniej 25 lotów zwiadowczych nad Kubą. Ta sama stacja przekazuje, że wcześniej takie publiczne operacje były zjawiskiem niezwykle rzadkim. Miejscami takich działań było położone na południu kraju miasto Santiago de Cuba oraz znajdujące się na północy wyspy stolica Hawana. W ciągu ostatnich tygodni amerykański prezydent sugerował, że atakiem na Kubę może obalić tamtejszą władzę. W czwartek z Trumpem spotkał się jednak prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, który zapewnił, że w planach USA ataku na Kubę nie widać.
2: Sportowy kampus.
3: Mehdi Taj, a więc prezes Irańskiego Związku Piłki Nożnej, potwierdził, że jego reprezentacja pojawi się na rozpoczynającym się za miesiąc mundialu. Przedtem takie zdanie deklarował prezydent FIFA Gianni Infantino. Pozwólcie mi, że zacznę od oświadczenia, w którym chciałbym potwierdzić tym, którzy chcieliby coś innego powiedzieć lub może napisać. Iran oczywiście będzie brał udział w Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Mehdi Taj zapowiedział jednak, że występ Iranu musi odbyć się pod pewnymi warunkami. Mają do nich należeć: dopełnienie kwestii bezpieczeństwa na wszystkich obiektach, poszanowanie narodowych barw, symboli oraz hymnu, a także otrzymanie wizy przez wszystkich graczy i członków sztabu, zwłaszcza tych, którzy odbyli służbę w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej.
2: Korki.
1: No i jak zwykle jest gorzej. Kilka dzwonów, na przykład w Alei Jerozolimskiej przed rondem zesłańców syberyjskich wolno się jedzie w tamtym kierunku. Aleja Krakowska również w kierunku Grójeckiej. Wawelska w obu kierunkach szczęśliwe bez dzwonów, ale wolny przejazd. A podobnie jak Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku wspomnianego ronda zesłańców syberyjskich. Dojazd do zbieg Alei Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej wolniutko. Sama Łopuszańska w kierunku Alei Krakowskiej podobnie. Przechodzimy na drugą stronę Wisły. Przejedźmy sobie Jasłusajemką. Akurat z zachodu na wschód to przejezdnie, ale ze wschodu na zachód S8 już wolniej jedzie przez most Groterowieckiego. Wisłostrada od w zasadzie S8 do tunelu Wisłostrady włącznie z nim duże utrudnienia. Do tego wybrzeże, to jeszcze była ta strona Wisły, wybrzeże Helskie w stronę ulicy Ratuszowej i Rondo Starzyńskiego, okolice Dworca Wileńskiego też.
2: Pogoda.
1: Cały czas jest słońce, chociaż grożą w prognozach, że go zabraknie. Korzystajmy z tego, w tej chwili 15 stopni i przyjemnie to wygląda. Reszta dnia zapowiada się pochmurno, nawet deszczowo, chociaż jednocześnie też ciepło, bo nawet 23 stopnie.

0: Kapitan Poranek.
1: 19 minut i będzie godzina 9. Wcześniej Sophie Cole na życzenie Oli zagrała na naszej antenie. Jadę do nowej pracy, czy mogę prosić na otuchę Sophie Cole? Inny utwór był w prośbie, ale tutaj też dostałem serduszko na WhatsAppie, więc chyba jest ok. Nowa praca, egzamin ośmioklasisty, matury. Dużo się dzieje. Poważny dzień nam się dzisiaj zrobił. Potem muzycznie Nimino I Only Smoke When I Drink, który usłyszeliście przed chwilą. Ten utwór lubię. Cieszę się, że on pojawił się w waszych życzeniach, które z wielką przyjemnością wypuściłem na naszej antenie. I powoli tak się wystrzeliwuje. Tutaj jeszcze kilka utworów mi zostało na podorędziu do zagrania. Przeselekcjonowałem, powybierałem, pododawałem. I zaraz będzie godzina 9, więc wszystko w zasadzie poprawnie udało się wypchnąć. Tutaj wpadają jeszcze wasze refleksje dotyczące telewizji, na przykład Hey Ligo, ja nie mam telewizji od 12 lat i jak czasem gdzieś u znajomych czy u rodziców obejrzą 10 minut, to się tylko otwierdzam w przekonaniu, że to bardzo dobra decyzja. Czy wiecie, ja tutaj nie chciałbym, tak jestem daleki od ortodoksji, też z jednej strony de facto te telewizji takiej kablowej rzadko ją odpalam, a z drugiej no to jest rozrywka, jak komuś to daje satysfakcję, jest jakaś to forma wejścia w jakieś uniwersum, czy to Tańca z Gwiazdami, czy Hotelu Paradise, czy Love is Blind, które też się pojawiało w waszych SMS-ach i które w ogóle tak też znowu widziałem, że jest jakimś, niesie się wiralem po internecie, jeśli chodzi o zainteresowanie. Gdyby to była Klaudia, na pewno poruszę ten temat w przyszłym tygodniu, to bym mówiła, a ja cię tam wysyłałam Ligo i ty nie chciałeś pójść i byś był teraz, i byśmy teraz opowiadali o tobie. Ja podtrzymuję, że to była dobra decyzja, że się tam nie wybrałem. Tak. Moje wybory życiowe wskazują, że miłość raczej ślepa nie jest, jak w tym programie głoszą, ale oczywiście najważniejsze jest piękno serca i piękne umysłu. Tak. I tym mogę zakończyć i puścić też z waszych próśb. Raw Performance Roller Coaster już teraz na naszej antenie.
2: To dobrze zacząć i źle skończyć.

wkładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie, nie chowam żalu, jest

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: Titan Poranek.
1: 5 minut i będzie godzina 9. Jest taka obserwacja was, drodzy słuchacze, którą już zauważyłem kilkukrotnie, że czasami jest tak, że jak nie ma Klaudii, a dzisiaj Klaudii, czyli na mojej współprowadzącej, mojej pusi nie ma z nami, to zapraszam sobie do audycji ładne dziewczyny. Dlatego ze mną Maja Adamiak.
2: Czy powiedziałeś mojej pusi, czy mi się wydawało?
1: Mojej pusi. My tak z Klaudem do siebie mówimy. Zresztą ona mówi inaczej, ładnie. Ale pusia to tak jest słodko.
2: Ale do ciebie też pasuje w sumie.
1: Pusia do mnie? No nie wiem. Wybroń
2: Dzień
1: to.
2: Dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Maju.
2: Dzień dobry.
1: Maja jest słuchasz jeszcze Radia Campus? Bo tak się można powiedzieć, poznaliśmy.
2: Tak? Nie pamiętam, to było strasznie dawno temu. No, miałeś wtedy urodziny.
1: Nie, to powoli.
2: Nie?
1: Ale słuchasz czy nie? Bo uciekasz od pytania.
2: Czy słucham? Słucham, się tak starza.
1: Tak? Przekonała was?
2: Na przykład jadę autem i wtedy...
1: I ten słucham tego, tak. Albo Spotify,
2: albo
1: czegoś innego.
2: Ale tylko jak ty jesteś.
1: O, super. Też się uwierzyłem. Z Mają widzieliśmy, była tutaj ze mną, znaczy tak. W poprzednim studiu i z Kamilem Kłuciem wtedy, jak ustaliliśmy 5 lat temu.
2: Tak.
1: To był rok 21.
2: Tak.
1: I wtedy graliśmy sobie na ukulele.
2: Byliśmy tacy młodzi. Ja grałam, ty śpiewałeś wtedy.
1: Tak, to, no dobra, no ale ty Jezu, no to był, też śpiewałaś, to był wykon wspólny.
2: Wspólny performance, tak jest, tak, naszej
1: trójki. Tak. I Maja jest w ogóle człowiekiem wielu talentów. Ustaliliśmy, że gdyby wybrać jeden, bo jakoś trzeba przedstawić Maję, to ustaliliśmy, że makijażystka, ale też z Mają się umówiliśmy.
2: Umówiliśmy się,
1: że nie będziemy rozmawiać o makijażu. Bardzo czuję się w tym niekomfortowo.
2: Myślę,
1: oczywiście jako człowiek wielu talentów, erudyta, na pewno dałbym radę i się dopasował, aczkolwiek nie. Obiecałem, że nie przedstawiacie jako influencerki, ale z drugiej strony dlaczego nie?
2: Bo nie lubię. Może być ten argument?
1: Może, ale sprzedaj mi ten długopis.
2: Gdyż ja nie jestem influencerką, ja jestem makijażystką, która pokazuje swój biznes w internecie. O! I swoją pracę.
1: Okej.
2: Okay. Nie jest
1: ale to nie jest tak, że jak ma się powyżej 10 tysięcy followersów, to już się wchodzi trochę w tryb influ?
2: Skąd taką zasadę wziąłeś?
1: Bo
2: wtedy to jest napisane?
1: Dużo materiałów, duży wpływ na społeczeństwo, na materiały, które się tworzy, a ty tworzysz dużo ładnych materiałów.
2: Jeżeli mam jakiś wpływ, to mam nadzieję, że on jest po prostu dobry i pozytywny jednak na ludzi.
1: No jesteś bardzo pozytywną
2: taką
1: osobą.
2: Taką influencerką pozytywną chciałabym.
1: Pozytywna influencerka Maja tak. Adamiak.
2: Dokładnie.
1: I człowiek wielu talentów, bo kiedy rozmawialiśmy sobie o tym, że dzisiaj nie gramy na ukulele, bo nie chciała, drodzy
2: Państwo.
1: Ale
2: graliśmy Króla Lwa, to też jest dość istotne.
1: No tak, to było Hakuna Matata.
2: Tak jest.
1: Śpiewaliśmy, graliśmy, tak. Ale dzisiaj nie chciała, powtórzę.
2: Nie
1: chciała, odrzuciła to.
2: Odrzuciłam.
1: Zróbmy coś innego. Ja mówię, ale nie będziemy gadać o makijażu.
2: Mam w domu harmonikę i pomyślałam, może na tej harmoszce bym zagrała, ale...
1: Umiesz? Potrafisz?
2: No, wydaje mi się, że na harmonijce cokolwiek zrobisz, to brzmi jak muzyka.
1: Ej, z kitu, no. Ale to, podobnie myślałam, że jest z pianinem. O, czekaj, piosenka mi zaraz poleci, a ma nie lecieć, bo mamy rozmawiać. Mm-hmm. O, dalej mamy rozmawiać.
2: Mam wrażenie, że nawet nie zaczęliśmy rozmawiać jeszcze, że tak się kręcimy dookoła na razie.
1: Prawda? Kolejną propozycją Mai na wspólne spędzenie dzisiaj czasu był sparring bokserski.
2: Faktycznie. Chciałam nawet szczękę wziąć.
1: I wydaje mi się, że to mogłoby być mało interesujące dla was, drodzy słuchacze, bo to takie jednak
2: byłoby
1: byście słyszeli tylko...
2: odgłosy i twoje
1: No, wiecie jak jest. Zrobiłem szybką analizę SWOT i wyszło mi tak, że tak. Jeżeli dojdzie do sparingu z Mają, dla was słaba atrakcja. Jeżeli wygram, a wygram na pewno, bo zjem ją zasięgiem, no to nie ma się czym za bardzo chwalić.
2: Przepraszam, troszkę parsknęłam, ale...
1: Nie ma się czym za bardzo chwalić. A jak przegram, też nie ma się czym za bardzo chwalić. Finalnie win-win dla Mai, luz dla Ligosia. Nie za bardzo mi się to spodobało.
2: Czyli się nie bijemy.
1: Nie będziemy się bić.
2: A mogę cię raz chociaż... Nie. Też nie.
1: To jest, brzmi jak język miłości.
2: Nie jest nim.
1: No to nieważne. To teraz muzyka, drodzy Państwo. Zagramy, bo gadaliśmy przez 7 minut o niczym, więc teraz puścimy fajną muzykę od Palucha, też z waszych requestów i za chwilę do was wrócimy. Pyk, godzina 9, miłego rozpoczęcia pracy.

0: Wracamy do rozmowy z Mają Adamiak, influencerką.
1: Jezus Maria.
0: No przecież wiesz, że jestem
1: jesteś złośliwy.
0: Jestem złośliwy. Tak. Umówiliśmy się, że tak cię nie przedstawię.
1: I dlatego będziesz to powtarzał.
0: Makijażystka, człowiek, kobieta wielu talentów, która zdecydowała się, że da mi szansę i nie będzie mnie biła na antenie. Ale z takich rzeczy...
1: Ładne zęby, po co jakby się tracić, nie?
0: Ja?
1: No.
0: Co ty? Ja mam mleczaka, mam implant.
1: No,
0: brakuje mi jednego zęba tutaj, więc tak w sumie, znaczy mam duże braki, faktycznie dobrze, żebyś ich nie pogłębiała w żadnym stopniu. A jak jest u ciebie z fotografią? Na którym miejscu byś ją wymieniła w kontekście twoich zajawek? To może zajawki są, brzmią zbyt ogólnie, ale przyjmijmy to też w pakiecie rzeczy, które robisz zawodowo.
1: Ostatnio robię mniej, bo mam dużo więcej innej pracy. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bardzo mi to sprawia przyjemność, dlatego że fotografuję głównie kobiety. Bardzo je rozśmieszam podczas tych sesji i te kobiety, które przychodzą takie zamknięte i smutne i niepewne siebie, wychodzą super szczęśliwe i dlatego to lubię robić.
0: A czemu teraz mniej tego?
1: Bo mam dużo innych rzeczy, więc to jest trochę tak, że jak robię inne rzeczy i nie mówię o tym, że halo, robię zdjęcia, no to nie mam chętnych na zdjęcia.
0: No tak, musi być na czymś fokus.
1: Wspominajkę musi być też
0: postawiony. Mhm. A gdzie w twoim serduszku, albo jak ją pozycjonujesz, jest telewizja? Bo Maję, jeżeli oglądacie telewizję śniadaniową, ale miałem tutaj wcześniej, zanim przyszłaś, rozmowę ze słuchaczami o Tańcu z Gwiazdami i odnośnie ogólnie telewizji.
1: To sama stacja, no.
0: Tak. Że nie oglądają za bardzo telewizji. Ale gdybyście chcieli potwierdzić, że to, co powiedziałem o Maji, że poza tym, że ma super energię, jest fantastyczną osobą, to bardzo często można cię zobaczyć w Halo to Polsat.
1: Tak, można.
0: I co tam robisz?
1: Co tam robię? Gadam o makijażu i robię metamorfozy. Widzisz, wszystko to sprawia mi dużą przyjemność, bo to jest robienie przyjemności innym ludziom i zmiana trochę ich życia. I to jest wtedy bardzo miłe, no nie? Jak możesz kogoś uszczęśliwić makijażem, umówmy się.
0: Tak mi się wydaje. A ciągnie cię w taką stronę, żeby coś innego robić w telewizji?
1: Tak. Bardzo, bardzo, bardzo mnie ciągnie i bardzo tam się kręcę i wiesz, dookoła i szukam. Bardzo chętnie, bardzo bym chciała. Miałam długo taki czas, że myślałam sobie, o nie, nie dam rady, to jeszcze nie... Chyba nie jestem gotowa, może to nie jest ten czas, a teraz już jest ten czas.
0: Nie, no, ja też,
1: także wiecie, czekam na propozycję.
0: Ja miałem taką refleksję, że spotkamy się z Mają i nawet padło pytanie, o czym będziemy rozmawiać. Ja mówię, na pewno nie o makijażu. Ale jeśli chcecie, to pewnie panie zobaczyć, jak to wygląda, to zachęcamy, żeby odwiedzić profil czy Mai na Instagramie, po prostu Maja Adamiak. I pewnie, ja jestem boomer, ale na TikToku pewnie też jesteś.
1: Jestem wszędzie.
0: I tam pewnie na TikToku to pewnie nawet pewnie większe zasięgi nie. Możesz generować.
1: Znaczy, mogę, ale ja bardzo nie lubię TikToka.
0: Nie. Czyli też boomerka.
1: Jestem boomerką. Jakby na wszystkich platformach jestem, ale najbardziej na Instagramie chyba działam.
0: Okej, okay, no to tam polecam, żeby Maję zaobserwować, naprawdę. Nawet rozmawialiśmy sobie o tym przed chwilą poza anteną, możecie mi wierzyć, że nie, że mówiłem, że nie mówię tego dlatego, że mi się podoba, ale naprawdę to jest osoba z fantastyczną energią i zwierzak medialny, że tak naprawdę mam poczucie, że właśnie kończymy drugie wejście, nie pogadaliśmy o niczym, ale rozmawialiśmy
1: o wszystkim.
0: Jeżeli my, Maju, nie będziemy się dobrze bawić, to słuchacze
1: ja się
0: na
1: super
0: pewno
1: bawię.
0: Nie. No to trzymajmy się tego, że po drugiej stronie chociaż też ktoś tak się bawi. Fisze Madę, za chwilę wracamy. Chodź na

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: Wracamy do rozmowy z Mają, człowiekiem wielu talentów. Maja Adamiak, influencerka, makijażystka, fighterka, fotograf.
2: Obrazy też maluję, tego nie mówiłeś jeszcze.
1: A właśnie, tak. To właśnie, faktycznie. Malujesz obrazy, robisz zdjęcia, powiedziałem, działasz charytatywnie i człowiek, który nie ma czasu wyłącznie na nudę.
2: Tak.
1: A powiedz mi, gdzie ludzie w twoim wieku imprezują?
2: O Boże, Mateusz! Jezus Maria! Ja myślę, że w ogóle już nie imprezują. Siedzimy w domu, robimy szaliki na drutach i czytamy książki o gotowaniu.
1: Straszna przyszłość przede mną.
2: No.
1: Możesz,
2: już nadal, niedługo.
1: Nadal spoko, możesz odpowiedzieć, możesz nie kpić z mojego pytania, tylko odpowiedzieć poważnie. Ja pytam, szczerze zainteresowany, bo miałem ten problem, że zapisałem się na studia, żeby mieć z kim imprezować i okazało się, że oni nie imprezują.
2: Ja też nie imprezuję.
1: Ale...
2: Niby kiedy mam to robić?

0: Tam to sobie, jak jeszcze zadasz raz tego typu pytanie. To...
1: Fajny suspense, tak, tak. No a widzisz, to jest pytanie, które mi podpowiedziałaś, a ty bijąc się nie boisz się, że właśnie...
0: Sobie obiję twarz?
1: Obijesz buzię?
0: Mój tata zawsze to powtarzał, żebym tylko sobie nosa nie złamała. Nie, dlatego, że ja się właściwie w sobie nie biję, bo ja się...
1: Czyli kozak w necie?
0: Sobie zbierasz. Ja chodzę na treningi, tam mnie nikt nie leje, no. Czasem tam trenerowi się omsknie ręka, ale raczej mnie nie bije. Myślę, że skończyłoby się to dla mnie bardzo źle. Znaczy, gdyby on nie
1: jest, wydaje mi się, odpowiednio większe od ciebie. Faktycznie jego impact, przełożenie ciosu mogłoby się przełożyć w różny sposób na ciebie.
0: Tak.
1: No i co, ale to co, idziesz ulicą i widzisz jakąś sytuację?
0: Tak, i reaguję zawsze.
1: I co, i wjeżdżasz?
0: Tak. Ale znaczy nie biję nikogo, nie? Ale naprawdę nie biję nikogo. Ale miałam takie sytuacje, to ciekawe, że to pytasz. I wtedy, tak, ja reaguję, tylko zawsze tak ze spokojem, ale chyba to, że... Chociaż chciałam powiedzieć, że świadomość tego, że umiem się bić, ale ja nie wiem, czy umiem się bić, dlatego, że kiedyś zapytałam mojego trenera właśnie, czy jakbym miała taką sytuację, to czy przez wzgląd na to, że trenuję, to umiem już tak uderzyć, że kogoś to zaboli, nie? Że zrobię komuś krzywdę. I on wtedy powiedział do mnie, uciekaj. Więc wydaje mi się, że mogło być różnie, no ale jednak jakąś tam pewność siebie przez te treningi posiadam i dlatego reaguję, ale spokojnie zawsze staram się porozmawiać i uspokoić sytuację.
1: Wielka moc to wielka odpowiedzialność. Może boi się, że zrobisz komuś krzywdę i będziesz musiała się tłumaczyć.
0: Na przykład.
1: Bo i wtedy nie będzie, że wiesz, zaatakowano cię, tylko ty się broniłaś, a to, że ktoś skończył źle, to jest inna kwestia.
0: Tak, nie, no nie będę się z nikim bić, chyba że z tobą. Bo...
1: No ale to, czyli, słuchajcie, czyli jestem w jakiś sposób dla Mai wyjątkowy. Dobrze to interpretuję?
0: To jest tu żadna interpretacja, ale wyjątkowo mnie denerwujesz, to możemy
1: ale
0: to tak...
1: Ale wciąż pojawia się tutaj słowo wyjątkowo.
0: Wyjątkowo mnie denerwujesz, tak.
1: Jak nikt inny.
0: Jak nikt inny na świecie.
1: I to jest fantastyczne i to jest piękne.
0: Czujesz
1: piękne,
0: się wyróżniony.
1: Jak można wpłynąć, albo że tak powiem po staropolsku, zwinfluensować kobietę swoją osobą zaledwie ile... 20 minut. Jak mało czasu trzeba, żeby stać się kimś wyjątkowym.
0: Fajnie, że masz taką wyobraźnię, Ligo. To jest jak rzadko się zdarza, żeby ktoś.
1: Czekaj,
0: taką wyobraźnię.
1: Nie przerywaj mi. Daj skończyć wywód o sobie. Jak niewiele, jak. Drodzy panowie, powiem teraz na inne to. Drodzy panowie, naprawdę 20 minut wystarczy, żeby w oczach kobiety stać się kimś wyjątkowym, kimś, kogo nie zapomni i z którym chce robić wyjątkowe rzeczy. I to tylko z wami. Myślę o tym biciu w sensie.
0: Nie przerwałam ci, bo cię nie słuchałam po prostu. Ale no dobrze, żyj w tym przeświadczeniu i niech tak
1: mi będzie. Mi to wystarczy.
0: Wystarczy ci,
1: nie zaprzeczaj.
0: No, ty nie jesteś jakiś wymagający chyba za bardzo.
1: O, jeszcze tutaj. Docinki, a zaraz będzie fight. Dobrze, włączymy. Lubisz Chemical Brothers?
0: Tak.
1: A jaką piosenkę najbardziej?
0: Nie mam pojęcia, nie znam żadnej piosenki. Znaczy na pewno znam, ale nie znam tytułu.
1: Jesteś kłamca.
0: Nie.
1: Pracuję w mediach, to nie ma się to dziwić. To włączymy piosenkę. No. Żegnamy się z Mają Adamiak.
0: Żegnamy się.
1: Bardzo dziękuję. Ja jeżeli również. Chcecie zobaczyć, jaką Maja jest fajterką, artystką, makijażystką, jak działa w telewizji.
0: Albo pogadać po prostu zwyczajnie.
1: Zachęcasz do też. Tego, żeby do ciebie pisali. Odważnie. Bardzo odważnie.
0: Nigdy więcej.
1: Tak czy inaczej, Maja Adamiak na Instagramie, Maja Adamiak na TikToku,
0: wszędzie.
1: Makijażystka, fajterka, artystka, fotograf i najważniejsza influencerka była moim i waszym gościem.
0: Bardzo ci dziękuję, Mateusz.
1: Dziękuję, Maja.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
4: 9:32. Wiadomości Radio Campus i Michał Pogód.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Drugi tydzień matur, pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty. Dyskusja o medycznej sytuacji w Warszawie. Prawie bezbłędna Iga Świątek.
5: Wiadomości.
6: Pół godziny temu rozpoczął się czas egzaminów ósmoklasisty. Blisko 400 tysięcy uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej mierzy się z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego. Jutro na wspomnianą grupę czeka matematyka, a w środę egzamin z języka obcego nowożytnego. W imieniu wszystkich pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jej dyrektor, doktor habilitowany Robert Zakrzewski, zwrócił się nie tylko do ósmoklasistów.
7: Pragniemy przekazać wszystkim zdającym egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzaminy zawodowe słowa wsparcia i otuchy.
6: Natomiast spośród 344 tysięcy maturzystów, część z nich przystąpiła o 9 do egzaminu z matematyki, zaś o 14 inni zrobił to z językiem rosyjskim. Obydwa arkusze są na poziomie rozszerzonym. W Warszawie radni zajmują się dziś sytuacją w miejskiej ochronie zdrowia. Szczegóły przedstawi Wiktoria Hołda.
8: Podczas Komisji Zdrowia odbędzie się dyskusja o problemach w przychodniach i szpitalach. Radni są często pytani o długie kolejki do specjalistów oraz braki kadrowe w placówkach medycznych. Władze miasta zapewniają, że trwają działania mające poprawić dostęp mieszkańców do leczenia w Warszawie.
6: Statek wycieczkowy Hondius dopłynął do portu znajdującego się na Teneryfie, jednej z Wysp Kanaryjskich, które przynależą do Hiszpanii. Dzisiaj ma zakończyć się ewakuacja medyczna obywateli wszystkich państw, którzy przybywali na promie, gdzie znajdowało się ognisko hantawirusa. Szef WHO Adhanom Ghebreyesus przekazał, że ryzyko zdrowia publicznego pozostaje niskie. Oczywiście, że mogą pojawić się nowe przypadki. Proces inkubacji wirusa wynosi nawet 6 tygodni, dlatego zalecamy udanie się na odpowiednio długą kwarantannę. Czyli na 42 dni. W tym czasie każde z państw może monitorować swoich obywateli pod kątem gorączki i innych objawów potwierdzających zakażenie. Potem i my będziemy działać. Dodała Diana Rojas Alvarez, odpowiedzialna za procedury ewakuacji medycznych. Przypomnijmy, że do tej pory potwierdzono zakażenie u 5 osób, a u 3 zakończyło się to śmiercią.
5: Sportowy kampus.
6: Iga Świątek bezproblemowo awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Trzecia w światowym rankingu Polka pokonała znajdującą się na miejscu 41 Elisabetę Cocheretto 6-1-6-0. Cały pojedynek trwał zaledwie 67 minut. W walce o ćwierćfinałowe starcie w Wiecznym Mieście Raszynianka zmierzy się z Naomi Osaką. Japonka, która piastuje pozycję numer 15 w rankingu, pokonała znajdującą się 4 pozycje niżej Dianę Schneider 6-1-6-2 w zaledwie 56 minut.
5: Pogoda.
4: Pogodowo. 23 stopnie dzisiaj i będzie to najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Pogoda powoli się rozkręca, teraz 16 stopni. Maksymalny moment, jak wspomniałem, 23, ale będzie padać reszta tygodnia. Pomyślicie sobie, dzisiaj najgorsze, potem będzie lepiej. Zależy jak na to patrzeć, bo jutro 12 stopni i deszcz, w środę 13 stopni i deszcz, czwartek 18 i pochmurno, ale na weekend przynajmniej na tę chwilę zapowiada się, że będzie ok, bo piątek słoneczny 21, sobota podobnie. W niedzielę, o ile uwierzymy w tak daleką prognozę pogody, to 19 stopni z przelotnymi opadami.
5: Radio Campus.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu, a w nim jak zwykle internet. Wydaje mi się, że dawno nie było tego segmentu, nie poruszałem. To nie wiem, czy moja wina, czy z czego to wynika. Jednak pieski do adopcji. Zaraz na jakiś czas, znaczy wyskakują mi cały czas i jest ich pod grom. Może to z tego wynikało, że jest tego tak dużo, że ciężko coś wybrać, coś wyselekcjonować. Ale dzisiaj chciałbym, jeżeli zastanawiacie się nad tym, że może piesek? Mamy, znaczy dzisiaj nie ma z nami Klaudii, ale jak wiecie albo nie wiecie, jest na co dzień behawiorystką i w soboty o 10 możecie posłuchać audycji Łapy w Górę, też na Spotify'u, archiwalne audycje, żeby dowiedzieć się czegoś, zgłębić też wiedzę pieskową odnośnie i szczeniaków, wzięcia psa. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Disclaimer, wprowadzenie do Farta z Sobolewa. Gdybyście weszli sobie na profil na Instagramie Matka Psiolka, to Ola właśnie wrzuciła przed weekendem post adopcyjny Farcika. Farcik to jest takie imię robocze pieska, którego przegarnęła do siebie na dom tymczasowy w wyniku akcji z Patu Schroniskiem w Sobolewie. No i ten farcik tam trochę spędził u Oli czasu, żeby doszedł do siebie też zdrowotnie, socjalizował się z innymi pieskami, które na co dzień z Olą mieszkają. No i jest już gotowy farcik do adopcji. To nie jest mały piesek, taki no kundelek, ale jakby miał go wam jakoś zobrazować, podobny do owczarkowy, taki bym powiedział. Duży, bo to będzie taki zwierz, już jest około 20-kilogramowy, ale myślę, że najlepiej będzie, jak się po prostu sobie wejdzie, jeśli były was te myśli, żeby w ogóle gdzieś to się przewijało w waszej świadomości, to myślę, że po prostu najlepiej, jak sobie wejdziecie na profil Matki Psiolki i zobaczycie drugi z postów na wallu, który właśnie farcika prezentuje. I może farcik fartem dołączy też do waszego życia i też będziecie wszyscy mieli razem farcika, razem z farcikiem. Piękne, polecam.
0: Akademickie Radio Campus.

0: Radio Campus.
1: No dobrze, to co? Chyba się żegnamy. Nie chyba, tylko na pewno to stwierdzenie. Jestem tego pewny w 100%. Dziękuję za dzisiejszy poranek. Życzę udanego tygodnia, dobrego poniedziałku. Co no? Za tydzień będzie Klaudia, więc będzie fajnie. Jeszcze fajniej, albo po prostu fajnie. I tyle. Tak. Nie ma co przedłużać pożegnań, prawda? To tyle. Mateusz Ligowski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Buziaczki, pa.
0: Kapitan Poranek.
2: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

mnie wypalił, więc improwizowałem. Tylko tyle mnie nauczył stary, zanim zachlał pałę. Wychowały mnie opary dymu i moi ziomale. Teraz, żeby mnie zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: Najważniejsze święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl. Reklama.
1: 10.30, Michał Pogód.
2: Serwis akademicki.
1: Uniwersytet Warszawski włącza się do Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Różnorodność wydarzeń organizowana jest pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz, do którego przyłączyła się Uniwersytecka Biblioteka, która udostępnia ponad 6 milionów swoich jednostek zbiorów. Dotychczas miało miejsce kilka wystaw, m.in. o rycinach oraz gwarze warszawskiej w muzyce. Rozpoczynający się tydzień także ma dużo do zaoferowania. Chociażby dzisiaj profesor Mateusz Machalski z Akademii Sztuk Pięknych wygłosi wykład o polskiej typografii. Już za 15 lat klimat Amazonii może się oficjalnie zmienić, za co mają odpowiadać globalne procesy klimatyczne oraz wycinka lasów. W czasopiśmie Nature znalazło się wyliczenie, na podstawie którego zakłada się, że przy poziomie 22-28% wylesienia puszczy może zostać osiągnięty punkt krytyczny. Obecnie wynosi on 18%, a współautor badania, Johan Rockstorm, zaznacza, że Amazonia jest naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla, kreatorem deszczu i miejscem największej bioróżnorodności na naszej planecie. Jeżeli sytuacja w południowoamerykańskim lesie się nie poprawi, to może on stać się sawanną nie przy wzroście średnich temperatur o 4 stopnie, a nawet o 1,5. Czy epidemia jakiejkolwiek choroby może rozwinąć organizm człowieka? Okazuje się, że tak, co potwierdzają wyniki badań naukowców Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ich zdaniem wirus HIV powodujący AIDS i jego epidemia w RPA w latach 90. poskutkowała wzmocnieniem organizmu odpornościowego, co zahamowało wzrost dostępu do leków. Zmiany genowe pobrano z grupy ludności prowincji KwaZulu-Natal, gdzie żyje 20% światowej populacji zakażonej wirusem HIV. Profesor Philip Golder podsumowuje badanie, porównując je z działaniem innych chorób, np. malarii czy gruźlicy, które zmieniały ludziom geny przez tysiące lat. Wspomniany HIV dokonał tego zaledwie w 2 dekady. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przebadali osady jeziora w Wielkopolsce sięgające 13 tysięcy lat wstecz. Szczegóły przedstawi Wiktoria Hołda.
3: Badania wykazały, że już w prehistorii rolnicy mogli wpływać na częstsze pożary lasów. W osadach jeziornych znaleziono ślady węgla drzewnego, które świadczą o dawnych pożarach roślinności. Naukowcy podkreślają, że wzrost liczby pożarów był związany z rozwojem rolnictwa w neolicie, kiedy człowiek zaczął intensywnie przekształcać środowisko naturalne. Więcej informacji można znaleźć na stronie naukawpolsce.pl.

Campus. Campus.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

Minęła 11 w poniedziałek, więc rozpoczynamy kampus główny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawczym języku i na ile taki język może zdradzać nasze samopoczucie. Będzie też o tym, ile studenci w Polsce zarabiają. Jestem z Wami do 13, po tej stronie Marta Boroń. Cześć!

Don't you ever.

0: Kampus Główny.
1: Coraz więcej studentów w Polsce łączy naukę z pracą. Często nie tylko po to, żeby dorobić, ale żeby się utrzymać i zdobyć doświadczenie. Kim dziś jest pracujący student, jak wygląda jego sytuacja na rynku pracy? O tym porozmawiam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Ukazały się ostatnio wyniki raportu Student w pracy. Co pana najbardziej zaskoczyło w wynikach tegorocznej edycji? Czy powiedzenie biedny jak student jest w ogóle jeszcze aktualne?
2: No, mam wrażenie, że badanie Student w pracy z tego roku, z lutego, pokazuje po raz pierwszy, że student już nie jest taki biedny, bo po pierwsze zarobił więcej o 14% versus rok 2025, czyli z 3623 na 4148, to jest naprawdę solidna kwota, zważywszy to, że to jest oczywiście kwota netto. Wzrost o 14%, przy czym wzrost zarobków w Polsce był o niecały 1%, więc dynamika wzrostu pensji studentów jest dużo wyższa niż pozostałych zatrudnionych. Myślę, że to jest główne zaskoczenie, czyli taki trend, który po prostu po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć.
1: Mhm. A jak duże było w ogóle to badanie? Kogo obejmowało?
2: Zbadaliśmy 1000 studentów. 65% studentów studiuje nawet na kierunkach dziennych, 35% na kierunkach zaocznych. Badanie objęło też 13 miast, więc jest statystyczną, bardzo dokładną próbką.
1: Jeszcze powtórzmy tę kwotę, którą średnio zarabiają studenci, bo to jest około 4000 zł netto, bo u studentów często netto równa się brutto. Jak to się ma do oczekiwań finansowych studentów, bo wiem, że to też było sprawdzane.
2: Tak, to oczywiście oczekiwania studentów nie odbiegają też zbytnio od oczekiwań osób, którzy pracują już po studiach. W przypadku studentów ich oczekiwania zarabiają średnio, tak jak powiedziałem, 4148, oczekiwania są średnio 9900 zł miesięcznie. I oczywiście te oczekiwania rosną wraz z rozwojem kariery, czyli po 3 latach studenci oczekują zarobków już 14 tysięcy, a po 10 latach te zarobki miałyby wynosić według ich oczekiwań 16,5 tysiąca. Cały czas poruszamy się o dziwo wśród tej grupy w warunkach netto.
1: Mm-hmm. Może się wydawać, że w takim razie studenci są sfrustrowani, no bo oczekiwania to blisko 10 tysięcy złotych, a pensja to około 4 tysięcy. W ogóle skąd mogą brać się takie oczekiwania? Czy to może wynikać z social mediów, nie wiem, ze stylu życia studentów, z inflacji? Czy w ogóle pracodawcy są gotowi sprostać takim oczekiwaniom?
2: Jak widać, pracodawcy są skłonni zapłacić z roku na rok 14% więcej, więc to pokazuje też dla studentów, że mogą mieć te oczekiwania wyższe i też studenci bardzo dokładną miarę przykładają nie do tego, ile zarabiają w danym roku, jak dużym brandem jest potencjalny pracodawca, ale przede wszystkim na ścieżkę kariery, czyli innymi słowy bardzo dokładnie researchują, która z organizacji jest w stanie im przedstawić taką ścieżkę kariery, na której oni mogą dojść do tych wyższych zarobków. Natomiast oczywiście wiadomo, że social media też kreują różne zachowania, różne zarobki. Raczej w social mediach młodzi ludzie się chwalą, że zarobili w jakiś miesiąc bardzo dużo, albo że mają duże pensje, albo że, nie wiem,

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piach, by tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lepkie. W powietrzu wisi zapach zieleni. Nadchodzi ta część nocy, gdy wszystko wiruje, a ludzie śpią.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Auto.

0: I powracamy do rozmowy o raporcie Student w pracy. Rozmawiam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Studenci i studentki pracują dziś, czy to z powodów ekonomicznych, czy z chęci budowania swojego CV. Jak duża jest ta grupa studentów pracujących według raportu?
1: Coraz wyższa i w tym roku po raz pierwszy przekroczyła 50% studentów, którzy albo na stałe, albo na, no, ja mówiąc o stałej pracy, to też mówimy o, już nie mówimy o formie zatrudnienia, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa o zlecenie, czy to jest umowa o dzieło, lub też pracują dorywczo, czyli 53% studentów w Polsce pracuje, więc to już jest pierwszy raz, z czymś takim się spotkaliśmy. Zaczynaliśmy program Kariera, to było bardziej 5%, no i oczywiście jakiś tam procent wyjeżdżał za granicę zbierać te wskawki.
0: A na jakich umowach studenci najczęściej są zatrudniani? Czy to jest jednak umowa zlecenia, czy też pracują na umowę o pracę?
1: 1/4 pracuje umowę o pracę, 40% pracuje na umowę zlecenie. No, też studenci taką formę zatrudnienia wybierają, dlatego że ona jest dla nich bardziej korzystna.
0: Mm-hmm. A czy to dobrze, że studenci tak wcześnie zaczynają pracować, czy coś na tym tracą? Czy w ogóle praca w trakcie studiów daje taką realną przewagę po ich skończeniu?
1: Oczywiście są te walory miękkie, czyli i po to jest program Kariera. Student powinien zobaczyć pracę od strony praktycznej, powinien zobaczyć, co to znaczy. Wybrał sobie kierunek księgowość, to znaczy praca w księgowości, wybrał sobie kierunek marketing. Jak wygląda praca marketera? Wyobrażenia o poszczególnych pracach są często bardzo, bardzo, bardzo różne od tego, co spotykają już na żywo w praktykach. I to jest ten walor, który powoduje, że student może sobie jakiś kierunek dobrać i z jakiegoś kierunku zrezygnować, jakieś przedmioty dołożyć, tak żeby na następnej praktyce, w następnym okresie praktyki jeszcze lepiej się zaprezentować, jeszcze być wydajniejszym pracownikiem, lepszym, lepiej postrzeganym. Ale to są te rzeczy, które są oczywiste. Natomiast rzeczy, które da się skwantyfikować, to jest fakt, że student, który praktykował w czasie swoich studiów, czy też, no można powiedzieć, że pracował w czasie studiów, bo tak trzeba chyba używać, otrzymuje zarobki 20% wyższe od studenta, czy już absolwenta, który takowych staży nie odbywał. Więc już biorąc pod uwagę czystą kasę, absolutnie warto. Warto i trzeba.
0: Tak, raport powstał w ramach programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Też pan o tym wspomniał. Jaki jest główny cel tego programu i czy tam jeszcze można się zgłaszać w tym roku?
1: Tak, jeszcze można się zgłaszać. Standardowo rozpoczynamy rekrutację 15 lutego, kończymy 15 maja. Nie będę też ukrywał, że studenci mają ten taką już od niepamiętnych czasów cechę, że składają aplikacje w ostatniej chwili. My jesteśmy otwarci do 15 maja. Aplikację można składać na konkretną firmę, na konkretny dział. Działy są opisane, zadania danego działu są opisane, więc warto, można składać też na więcej niż jedno miejsce stażowe. Jeżeli dane miejsce stażowe zostaje wypełnione, no to wszystkie CV-ki i aplikacje zostają wysłane do maszyny losującej. Natomiast co daje i czym się charakteryzuje program Kariera i co my chcemy osiągnąć? Program Kariera ma 23-letnią już historię. No, pierwsze lata to były absolutnie pomoc studentom, ponieważ 1/3 tych, że lądowała na bruku. Chcieliśmy pomóc, chcieliśmy ich troszkę odwrócić od takiego, jak już szli na staże, no to te staże były bardziej do pracy, to była ta praca zbieranie truskawek w Norwegii. My chcieliśmy ich pokazać praktyczną stronę i celem było po prostu pomoc, natomiast z czasem to się odwróciło nie tylko na pomoc w jakiejś tam ulokowaniu ich w pracy, ale żeby zobaczyli, jak wygląda ta część biznesu w praktyce, jak wygląda konkretny dział, jak wygląda konkretna praca. Od początku chcieliśmy, żeby studenci nie parzyli kawy, nie pracowali na jakichś stanowiskach gońców, tylko żeby rzeczywiście byli angażowani do konkretnych projektów. Z czasem się to udało, więc cel został osiągnięty, natomiast staramy się, żeby jakość tych staży była jak najwyższa.
0: Do rozmowy z Marianem Overko wrócimy już za chwilę.

0: Can't stop me.
1: Kampus główny.
2: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest Marian Overko, twórca i szef programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Rozmawiamy o raporcie Student w pracy. A czy sytuacja studentów na rynku pracy będzie się w najbliższych latach jeszcze poprawiać? Czy może przeciwnie?
3: Myślę, że pracodawcy przyzwyczaili się do pewnych cech, które postrzegali troszkę w pierwszym momencie jako cechy, powiedziałbym, negatywne, czyli ta praca milenialsów czy teraz zetek, to jest praca, która pracownik zaczyna więcej wymagać od pracodawcy. Zaczyna dbać o life balance, zaczyna wychodzić punktualnie wraz z końcem godziny pracy. Pracodawcy starsi nie do końca byli do tego przyzwyczajeni, natomiast patrząc na efekty ich pracy, na efektywność, na to, ile w ramach tej pracy mogą zrobić, jak szybko się uczą, jak łatwo korzystają z techniki, a ta technika, jak wszyscy widzimy, dookoła się ciągle zmienia, jest im łatwiej się zaaklimatyzować w coraz to nowych środowiskach. Oczywiście też znają bardzo dobrze język angielski, nie tylko język angielski, czasami czy średnia to już są dwa języki dla młodych ludzi, więc ja uważam, że młodzi ludzie będą coraz większymi, lepszymi pracownikami i będziemy o nich jako pracodawcy walczyli trochę w stylu amerykańskim, że będziemy, już widzę to, że pracodawcy obserwują studentów na drugim, trzecim roku i po prostu też prezentują swoje miejsca pracy jako te, które chcieliby im zaoferować zaraz po zakończeniu studiów, więc to jest takie fajne, taki trochę jak patrzę na to, jak na amerykański sen, który się spełnia. I z tego powodu i też z powodu dobrego przygotowania studentów do pracy uważam, że ich przyszłość jest dobra.
2: Czyli rozumiem, że też na przestrzeni ostatnich lat postawa studentów wobec pracy się trochę zmieniła i to też rodzi pewne wyzwania dla pracodawców.
3: Ja myślę, że to jest trochę odwrotnie. Myślę, że postawa pracodawców się zmieniła w stosunku do studentów. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, studenci, pokolenie milenialsów, pokolenie zetek jest troszkę bardziej wymagające niż, powiedzmy, ja byłem w ich wieku, czy też moi pracownicy. To było może bardzo trudne i dla mnie, i dla pracowników, ale jakby nikt nie opuszczał pracy w wyznaczonych godzinach. Każdy pracował o kilka godzin dłużej i nigdy nie wychodził przed szefem. No tak było, tego nie cofniemy, więc tak było teraz oczywiście i my jako pracodawcy musieliśmy się z tym tego nauczyć, że milenialsi wychodzą sobie o godzinie 16, pilnują 160 godzin pracy, pilnują przerwy, w czasie pracy wychodzą na siłownię, więc my jako pracodawcy musimy się, i myśmy się tego nauczyli bardzo szybko, więc zrozumieliśmy ich podejście do pracy, więc teraz zaczynamy wpasowywać się w ich life balance, tak, żeby wyegzekwować od nich w tym czasie, kiedy oni są w firmie, maksymalne zaangażowanie, a z kolei M-ki, Z-ki, oni chcą maksymalnie i kreatywnie pracować, ale nie chcą rozciągać tej pracy, tylko chcą po prostu w danym okresie, na jaki się umówili, dopracować projekty. Bardzo, bardzo mocno angażują się w ambitne projekty, bardzo dobrze przygotowują się do tych projektów, a i to już robią poza pracą, bo starają się coś doczytać, starają się coś doklikać, starają się coś wyjaśnić, starają się coś sprawdzić w czacie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy jako pracodawcy i młodzi pracownicy w fajnym momencie.
2: To tak na koniec, gdyby miał pan obalić jeden mit o studentach i pracy, co by to było? Czy to właśnie to powiedzenie o biednym studencie, czy coś innego?
3: No, widać, że student już nie jest biedny. Widzimy, że student zarabia na rękę więcej niż minimalna krajowa, na której pracuje wiele osób. Jeżeli do tego dodamy, że często minimalna krajowa to też są ludzie, którzy utrzymują rodzinę. Student rzadko ma rodzinę swoją, którą musi utrzymać, więc mit o biedny jak student obalam i myślę, że to jest pierwszy rok, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, że dynamika jego zarobku versus dynamika pozostałych jest 14% do 1%, więc jest bardzo duża. Jeżeli ta dynamika się utrzyma, różnica się na pewno utrzyma, dynamika pewnie nie, no to będziemy musieli wymyśleć, jeżeli student już nie jest biedny jak student, to co z pozostałymi? I to jest wyzwanie. bo wyzwaniem jest na pewno też jakby pewien obszar frustracji z pracownika, który jest doświadczony, pracuje 20 lat w firmie, oddał tej firmie całe swoje życie, a przychodzi młody i jest sprawny, szybki. No i jak tutaj sobie poradzić z tą presją dla tego starszego, jak te zespoły zintegrować, jak te pokolenia zintegrować. I to jest moim zdaniem wyzwanie, bo wyzwanie milenialsi są wymagają pracodawcy, zetki są tacy jakby zblazowani, odeszło do lamusa, odchodzi do lamusa.
2: Wejście na rynek pracy zaczyna się dziś dużo wcześniej niż po dyplomie. Jak słyszymy, łączenie studiów z pracą staje się normą, ale też niesie sporo wyzwań. I właśnie o tym oraz o raporcie Student w pracy rozmawiałam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i przypominam, program Kariera Polskiej Rady Biznesu. Można składać aplikację do 15 maja. Zapraszam.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną na łączach jest dr Marta Witkowska z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Porozmawiamy o tym dzisiaj, jak język, którego używamy, zdradza nasze samopoczucie i czy można to wykorzystać w praktyce. A takim punktem wyjścia są badania nad sprawczym językiem, przeprowadzane przez panią między innymi, ale też przez innych naukowców, nie tylko z Polski. I zacznę może od tego, co to właściwie znaczy, że język może zdradzać w jakimś stopniu nasz nastrój?
2: Ja często używam faktycznie tego słowa, że zdradza, no w takim metaforycznym sensie. Czasem jak mówimy, że on coś zdradza, to można sobie pomyśleć, że to się dzieje jakoś wbrew intencji nadawcy, a nie zawsze tak jest, bo my czasem używamy języka, bo chcemy właśnie przekazać, jaki jest nasz nastrój. I to jest nasza główna intencja jako użytkowników języka, ale faktycznie jest tak, że w tym języku używamy pewnych specyficznych konstrukcji, mówimy w taki typowy jakiś dla nas sposób albo dla danej sytuacji sposób i wtedy czasem sami możemy nie być świadomi, jak dużo w tym języku jest zawarte informacji o naszym nastroju. W tym sensie on coś tam zdradza, tak jak możemy powiedzieć, że temperatura zdradza infekcję, która jest w naszym ciele. Tak. Czyli jest takim wyznacznikiem, markerem, śladem tego, co się z nami dzieje, że mamy gorączkę albo że jesteśmy w jakimś nastroju.
1: Mm-hmm. Tutaj pojawia się ten termin sprawczość cały czas w kontekście tych badań. Czym tak właściwie jest sprawczość, ale w języku?
2: No może zacznę, czym sprawczość jest ogólnie, chociaż myślę, że intuicyjnie jakoś to rozumiemy i że to słowo, no mimo że ono jest naukowe, weszło trochę już do takiego rozumienia też codziennego. Sprawczość to jest ukierunkowanie na działanie. I czasem rozbijamy je na takie cztery komponenty. Najpierw wyznaczanie celu do działania, potem planowanie działania, realizacja i ocena, jakie są skutki tego działania. Czy odnieśliśmy sukces, czy nie, jak nam z tym działaniem poszło. No i teraz jak to wygląda w języku? Sprawczość językowa to jest po prostu stopień, w jakim nasz język oddaje tą naszą orientację, sprawczą orientację na działanie i te jej cztery komponenty.
1: Więc może przejdźmy już do tego, co właśnie wyszło w tych badaniach. W jaki sposób mówią o sobie osoby w gorszym nastroju, powiedzmy? I w jaki sposób to było sprawdzane?
2: Osoby w gorszym nastroju, myślę, że to też słuchacze mogliby też ze swojego doświadczenia hipotezy pewne wysnuć, że no kiedy spotykamy osoby, które znamy, to jesteśmy w stanie po sposobie, w jaki mówią, rozpoznać, czy one są dzisiaj w lepszym czy w gorszym nastroju, nawet jeżeli nie użyją w swojej wypowiedzi słowa nastrój i nie powiedzą nam cześć, dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, albo cześć, no, dzisiaj jestem podminowana, kiepsko się czuję, mam kiepski dzień. Bo w samym sposobie mówienia, w doborze słów, można ten nastrój, emocje przeżywane przez daną osobę rozpoznać. No i w naszych badaniach koncentrowaliśmy się właśnie na tym, żeby prześledzić te sygnały językowe nastroju, też badaliśmy tutaj taki szczególny kontekst dla nastroju, jakim jest stale obniżony nastrój w depresji. I to, co wybadaliśmy, ale też to, co potwierdziły wcześniejsze badania, których jest w tym momencie już bardzo, bardzo dużo na temat właśnie języka obniżonego nastroju i języka depresji, to po pierwsze, że te osoby no, częściej używają takich słów, które nazywają emocje negatywne, czyli wprost tak z intencją komunikują, że odczuwają na przykład smutek, na przykład lęk i inne słowa związane z tymi negatywnymi emocjami, na przykład takie zachowanie jak płacz.
1: No tak.
2: Ale też mniej oczywiste rzeczy wychodzą z tych badań, na przykład takie, że osoby w negatywnym nastroju, czy też z diagnozą depresji, to w zależności od badania, na czym badania się skupiały, używają więcej zaimków związanych z pierwszą osobą linii pojedynczej, czyli ja. Więc mówią ja, moje, mój, mojego. A to jest tłumaczone tym, że właśnie w depresyjnym nastroju mamy tendencję do takiej trochę izolacji poznawczej, do tego gdzieś, że te nasze myśli bardzo się kręcą wokół tego, co my zrobiliśmy, czy może jesteśmy czemuś winni, a mniej jest gdzieś takiego poczucia wspólnoty i skupienia bardziej na tej perspektywie my niż ja. I teraz trzeci kawałek wiedzy o języku depresji i niskiego nastroju, nad którym specyficznie ja pracowałam i mój zespół w naszych ostatnich badaniach, to jest właśnie sprawczość językowa. My wykryliśmy, że ten poziom sprawczości językowej jest kolejnym ważnym, dodatkowym markerem nastroju i depresji. No i specyficznie wykazaliśmy, że osoby w obniżonym nastroju, w depresyjnym nastroju mniej swoim językiem wyrażają tej perspektywy sprawczej, orientacji na działanie.
1: Ale mówią o działaniu jako tako, ale odbierają sobie sprawstwo, jeśli dobrze rozumiem.
2: Tutaj wchodzi Pani tak, już w szczegóły tego, co pokazały nasze wyniki. Sprawczość językową bada się na dwóch poziomach. Pierwszy to jest ten poziom znaczenia, semantyki, czyli taki dobór słów, który jest związany z działaniem. Czyli na przykład jak osoba używa słów takich jak cel, dążyć, nazywa siebie, swoje działanie, że to sukces, mówi o zwycięstwie, to jest ta sprawczość znaczeniowa. Ale też sprawczość śledzimy patrząc na gramatykę i faktycznie dotychczasowe badania pokazywały, że to czasowniki są tym gramatycznym markerem sprawczości, dlatego że czasowniki są o działaniu i o jego elementach. I wcześniejsze badania pokazywały, że te dwa poziomy są zbieżne. I ogólnie ludzie oceniają czasowniki jako mówiące więcej o sprawstwie, jako mające więcej takiego znaczenia związanego z orientacją na działanie. Inne badania pokazywały, że zarówno kiedy używamy tego sprawczego znaczenia, jak i kiedy używamy więcej czasowników, to jeden i drugi marker prowadzi na przykład do tego, że jesteśmy bardziej przekonujący. Czyli tak jakby to one ze sobą współgrały, ta semantyka i gramatyka, te dwa wymiary działały w tym samym kierunku, tylko były inaczej kodowane, inną warstwą językową. A nasze badania pokazały, że w kontekście tej grupy o depresyjnym nastroju jest inaczej. W naszych badaniach ta sprawczość gramatyczna, używanie czasowników nie różniło się między osobami w wyższym i niższym nastroju, depresyjnymi i niedepresyjnymi. Mówili, używali w swoich wypowiedziach tyle samo czasowników, czyli tak jak pani powiedziała, tak samo mówili jakby o czynnościach, używali tej formy gramatycznej, która opisuje czynności przede wszystkim, ale jednak w grupie depresyjnej albo w grupie z obniżonym nastrojem te wypowiedzi miały dużo mniej sprawczego znaczenia.
1: Do rozmowy wrócimy już za chwilę, zostańcie z nami.

0: I wracamy do rozmowy. Ja cały czas rozmawiam z dr Martą Witkowską z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Rozmawiamy o badaniach nad sprawczym językiem. Czyli można dużo mówić o tym, co się dzieje, ale jednocześnie czuć się bez wpływu, bo rozumiem, że właśnie to rozróżnienie między działaniem a poczuciem wpływu jest ważne.
1: No, to były pierwsze badania, te nasze badania prowadzone w ramach Grantu Narodowego Centrum Nauki. To były pierwsze badania, które pokazały, że ta sprawczość gramatyczna i semantyczna, one nie, że tym razem nie szły w tym samym kierunku. Więc jeszcze nadal gdzieś jesteśmy na drodze do rozumienia, co to znaczy, czy to jest taki jeden specyficzny kontekst, gdzie tak jest. Ale faktycznie w tym kontekście, w tych badaniach pokazaliśmy, że można mówić, używać czasowników, mówić o czynnościach, ale jednak znaczenie, które jest przekazywane przez te wypowiedzi, nie jest sprawcze. Nie pokazuje, że ja trzymam ster, tak, tego działania, że jestem reżyserem tego filmu pod tytułem Moje życie, moje działanie, tylko ja w jakiś inny sposób to działanie rozumiem, bo też znaczenie jest gdzieś o rozumieniu, co to jest to działanie, jaka jest moja w nim rola.
0: To tak na marginesie zastanawiam się, co było pierwsze, czy gorszy nastrój, czy właśnie ten mniej sprawczy język, czy właśnie to, jak się wypowiadamy, jak myślimy, znaczy język kształtuje nasze myślenie, no i chyba też w drugą stronę to działa. Co tutaj było pierwsze, jajko czy kura? Ale czy te różnice właśnie w języku, one są na tyle subtelne, że no, może to zauważyć specjalista, czy ktoś laik też może to zauważyć?
1: To są dwa doskonałe pytania. To pierwsze o kierunek zależności, to jest też pytanie, które my sobie zadajemy. I tak w tych badaniach, o których mówię, traktujemy język jako marker, i co znaczy, że tak naprawdę nie przesądzamy, co było pierwsze, jajko czy kura, tylko mówimy, że w tym momencie współwystępuje jedno i drugie, i może o sobie nawzajem świadczyć, tak? Może być tym markerem nastroju, na przykład język. Ale prowadzimy też takie, w tym momencie jesteśmy w trakcie dalszych badań, które mają trochę tą przyczynowość wyjaśnić, i można by zakładać, że nie tylko jest tak, że osoby w niskim nastroju używają mniej sprawczego języka, ale też, że gdyby jakoś wpłynąć na sposób, w jaki one się wypowiadają, w jaki konstruują te znaczenia, że to powinno wtórnie wpłynąć na ich nastrój. I to jest takie całe podejście w filozofii języka, konstrukcjonizm, który mówi o tym, że język tak naprawdę nie tylko odbija, odwzorowuje świat, ale też go kształtuje, więc ta pani intuicja jest doskonała i bardzo spójna z tym, jak się teraz w ogóle myśli o języku, że no to właśnie to nie jest tylko kalka, to jest też tworzenie świata. Ale właśnie czy to laik rozpozna, no to jest trudne pytanie. My bazujemy na dużych, w naszych badaniach na dużych korpusach językowych albo na rozbudowanych wypowiedziach. Więc mamy te ilości tekstu albo długości wypowiedzi zazwyczaj dużo. Więc to można na pewno powiedzieć, że ta zdolność gdzieś wykrywania albo detekcji nastroju po języku będzie zależała pewnie też od tego, ile mamy tej próbki wypowiedzi, od tego, jak bardzo ona jest nasycona tymi cechami językowymi, o których mówiłam, tak, ile tam jest tych emocji, tych zaimków związanych z ja, albo ile mogłoby być sprawczości, to też zależy od tematu, o którym się mówi. Ale są takie nasze badania, które wskazują, że ludzie, ci tak zwani laicy, że są wrażliwi na te subtelne sygnały językowe. No tylko, że dotychczasowe badania nie pozwalają mi pani powiedzieć dokładnie, w jakim stopniu, ale że ta wrażliwość ogólnie ona jest.
0: Tutaj jeszcze można właśnie w inną stronę jeszcze pójść, znaczy pociągnąć ten temat, że język może nie tylko odzwierciedla nasz nastrój, ale też go może utrwala. I to jeszcze idzie dalej. Więc właśnie, a na ile to narzędzie, no rozumiem, że to są początkowe badania i to jest testowane na być może różnych grupach i tak dalej, ale na ile może być użyteczne to dla psychologów, dla terapeutów, na ile możemy już na ten moment ufać takim analizom, czy jednak jest duże ryzyko nadinterpretacji i jak to w przyszłości można wykorzystać?
1: Ta wiedza, o której ja mówię, o tym, że osoby w niskim nastroju, w depresyjnym nastroju czują się mniej sprawcze albo bardziej koncentrują się na swojej perspektywie i często tutaj też na swoim poczuciu winy, albo że czują więcej negatywnych emocji i je wyrażają, to jest tak naprawdę wiedza, którą klinicyści, terapeuci, oni już mają. I my gdzieś też patrząc na te językowe efekty, bazujemy na tym, co wiadomo z psychologii klinicznej. Tylko że w psychologii klinicznej często to ta wiedza opiera się na tym, co pacjenci, klienci, osoby badane same zadeklarują i o sobie powiedzą. A to, co my dodajemy z tej perspektywy badań językowych, to, że czasem nie mając bezpośredniego kontaktu z osobą, tylko na przykład widząc, co ona pisze, nie wiem, w mediach społecznościowych albo w jakichś innych formach, kontekstach, gdzie się wypowiada, że możemy w ten sposób też, używając takiego tekstu, nie pytając wprost, jak się czujesz, bo prowadzę badania na temat tego, jak się ludzie czują i co wtedy mówią, że możemy nawet takich źródeł używać, żeby jakoś oceniać stan i dobrostan osób, które się wypowiadają. Więc myślę, że potencjał jest duży do takich celów przesiewowych na przykład, do jakichś celów może badawczych albo prowadzenia na dużą skalę monitoringu poprawy w różnych interwencjach, czy są skuteczne, czy nie, patrząc na zmianę języka. Natomiast no, tak jak pani sama zasugerowała, to jest pewna pieśń przyszłości, która na pewno musi zostać odśpiewana właśnie z tymi klinicystami wspólnie, żeby sprawdzić gdzieś, co jest potrzebne, czy są potrzebne jakieś może aplikacje, które by wspierały proces terapii i właśnie pozwalały monitorować, jak się zmienia język osoby, która jest w terapii. Czy potrzebne są właśnie jakieś takie narzędzia przesiewowe, podpięte na social mediach, oczywiście za zgodą osób, które miałyby, w których teksty miałyby być analizowane, więc to pieśń przyszłości, ale myślę, że to może być całkiem ciekawa możliwość, żeby tych algorytmów językowych używać.
0: Do rozmowy z dr Martą Witkowską wrócimy za moment. Kampus Główny.

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje, bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Campus. 97,1 FM.

0: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest dr Marta Witkowska z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS.
1: Tak, no właśnie, to co pani powiedziała, że i psychologowie, i terapeuci, psychiatrzy, oni już znają te wszystkie techniki wyłapywania różnych słów, różnych wypowiedzi, które mówią, które padają z ust pacjentów, ale właśnie no, na przykład aplikacje tego jeszcze nie wiedzą. I takie aplikacje można tego nauczyć, właśnie wyłapywać takie sygnały w wiadomościach jakichś naszych czy postach. No i to może być no jakoś powiedzmy przydatne do takiego pierwszego sygnału dla kogoś, że może no, że może, nie wiem, nasze zdrowie psychiczne jakoś, jego jakość uległa pogorszeniu.
2: Można się nad tym zastanowić. Ja tutaj zawsze zalecam dużą ostrożność, no bo to też kiedy, tak jak wspomniałam, to znaczy, że moglibyśmy analizować tekst osób, wypowiedzi osób bez ich zgody, a zawsze diagnoza psychologiczna jakby z definicji, ona musi się odbywać ze zgodą osoby diagnozowanej, więc tutaj muszą praktycy bardzo dobrze pomyśleć, jak tego używać, żeby nie szkodzić. Ale potencjał jest i sama na pewno jestem bardzo, bardzo gdzieś zainteresowana tym, żeby jak najlepiej te wyniki badań były wykorzystane właśnie praktycznie, no bo one mają taki praktyczny potencjał.
1: A właśnie z takich jeszcze praktycznych rzeczy bliskich życiu, czyli krótko mówiąc, zmieniając sposób mówienia jakoś o sobie, o naszych działaniach na bardziej sprawczy, my możemy sobie realnie poprawić nastrój?
2: To skomplikowane.
1: To zależy.
2: Jest taka perspektywa, tak, to zależy, jak rasowa psycholożka się powiedziałam. Badania nie są, nie ma w tym momencie wystarczająco mocnych wyników badań, żebym powiedziała tak, oczywiście tak, idźmy wszyscy, mówmy afirmacje, jestem piękna, mądra i jestem kobietą sukcesu i co się stanie. Natomiast są pewne przesłanki, że w niektórych kontekstach faktycznie może ten nasz język kształtować naszą rzeczywistość, no i to właśnie jest ta wspomniana z jednej strony perspektywa w filozofii języka, o tym, że konstruujemy aktywnie językiem naszą rzeczywistość. Też coś, co jest znanego, myślę, klinicystom, osobom, które zajmują się praktycznie zdrowiem psychicznym, że używają takiej metody restrukturyzacja poznawcza. Mhm. I trochę inaczej próbują gdzieś pokazać swoim pacjentom, klientom, ci praktycy, że można trochę inaczej opowiedzieć o swoim życiu, trochę tą autonarrację inaczej zbudować o tym, kim jestem, co robię, jakie mam cele. I to przecież wszystko to, kiedy mówimy kiedy rozmawiamy, czy teraz my z tobą rozmawiamy, czy kiedy pacjent rozmawia z terapeutą, czy z lekarzem psychiatrą, czy z coachem, no to przecież używa języka, żeby o sobie opowiedzieć, więc to w jaki sposób o sobie opowiadam, to siłą rzeczy jest w tej warstwie językowej zakotwiczone i może no, gdzieś ta warstwa językowa też wtórnie wpływać na to, jak na siebie patrzymy przez ten pryzmat autonarracji.
1: No więc warto czasem posłuchać nie tylko tego, co mówimy, ale jak mówimy o sobie, o swoim życiu i też jak mówią osoby nam bliskie. Może to pierwszy taki subtelny sygnał, że coś w naszym samopoczuciu zaczyna się zmieniać. I o tym wszystkim rozmawiałam z dr Martą Witkowską z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję również.

0: Czy myśleliście kiedyś o tym, czy wizyta w muzeum może poprawić nastrój albo nawet obniżyć stres? O tym rozmawiałam z profesorem Robertem Kotowskim z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o tym, czym jest muzeoterapia, dlaczego kontakt ze sztuką może działać jako wsparcie terapeutyczne. Posłuchajcie fragmentu rozmowy z naszego podcastu.
1: Zacznijmy od tego, czym właściwie jest muzeoterapia, czym różni się od zwykłego chodzenia do muzeum.
2: Muzeoterapia to dość nowe pojęcie. To jest taki, powiedziałbym, interdyscyplinarny obszar praktyki, jakiejś refleksji naukowej, który zakłada wykorzystanie przestrzeni muzealnej, obiektów muzealnych jako takiego narzędzia, które może wspierać nasz dobrostan psychiczny, emocjonalny, społeczny człowieka. W niektórych przypadkach także fizyczny, bo i na to są dowody i też mamy w tej kwestii doświadczenie. A więc krótko mówiąc, muzeoterapia to pewien sposób oddziaływania na widza, na gościa w muzeum z wykorzystaniem przestrzeni muzealnej, obiektu muzealnego, ale także narracji, która tutaj też ma dosyć duże znaczenie. I różni się to tym od zwykłej wizyty w muzeum, chociaż ja jestem przekonany, że każda wizyta w muzeum może mieć taki wymiar terapeutyczny, może bardziej relaksacyjny, refleksyjny, ale od takiej zwykłej wizyty w muzeum może to się różnić tym, że właśnie to są przemyślane, zaaranżowane działania z odpowiednim doborem obiektów, które mają być przedmiotem tej terapii. Więc myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że wchodzimy w pewien nowy, stary obszar, ponieważ muzeoterapia jako ta forma oddziaływania znana jest od starożytności.
1: Tak. Ja bardzo lubię, jak naukowcy nazywają rzeczy, które tak naprawdę już były z nami od dawna, ale ma to nazwę i bardzo dobrze. Skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie właśnie terapeutycznym potencjałem muzeów? Co było takim impulsem do badań? Czy gdzieś w literaturze były wzmianki o tym i postanowił też pan to zgłębić?
2: To troszkę, tak bym powiedział, równolegle się działo. W momencie, kiedy ja podjąłem takie badania, obserwacje, a to wiązało się z takim jednym z moich ulubionych obrazów, portretem dziewczynki w czerwonej sukience Józefa Pankiewicza. Mhm. Równolegle z tym moim jakby zainteresowaniem dowiedziałem się, że w Kanadzie lekarze z francuskojęzycznej grupy językowej zaczęli wypisywać recepty na właśnie wizyty w muzeum dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zespół stresu półurazowego, depresje. I to jakby spowodowało takie, czy wywołało takie większe moje zainteresowanie i zgłębianie tej tematyki. To był gdzieś rok 2016-17 i wtedy w Polsce jeszcze o tym nie mówiliśmy tak głośno i tak dynamicznie. Natomiast zaproponowałem po raz pierwszy taką konferencję, która miała na celu właśnie przybliżanie tego zjawiska, tej formy oddziaływania muzeum. Konferencji, która stała się od tamtego momentu taką cykliczną okazją do wymiany właśnie doświadczeń, spostrzeżeń, różnego rodzaju refleksji, ale to, co największą korzyścią stało się z tej konferencji, to, że udało nam się wspólnie z panią profesor dr Folgą Januszewską z Akademii Sztuk Pięknych doprecyzować to pojęcie, ponieważ na początku mówiliśmy o czymś, co nie miało swojego odniesienia słownikowego, a właśnie w roku 20 udało nam się doprecyzować, stworzyć definicję muzeoterapii i opublikować ją w słowniku muzeologicznym.
1: Mhm. A jakie mechanizmy, tak się domyślam, psychologiczne stoją właśnie za tym, że pobyt muzeum obniża stres, poprawia nastrój być może? Czy muzeoterapia działa bardziej na emocje czy na ciało? Przez na przykład też chodzenie, po prostu rytm chodzenia, tym, że może tam głębiej oddychamy, czy tak mamy spokojniejszy oddech, tempo zwiedzania, to właśnie bardziej na emocje czy na ciało?
2: No ja myślę, że to jest połączone. Nie da się oddzielić ciała od emocji, ale przede wszystkim emocje, ponieważ myślę, że sposób chodzenia, zwiedzania to jest z jednej strony czas, który poświęcamy temu, aczkolwiek w ramach muzeoterapii też podejmujemy takie, czy proponujemy taką formę jak uważność w muzeum. No obrazy, obiekty muzealne są doskonałym takim przedmiotem do tego, żeby ćwiczyć tę uważność. Uważność, którą gdzieś tam zatracamy, a wiemy z kolei, kolei z badań psychologicznych, że uważność ma bardzo duży wpływ właśnie na, czy pomaga w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, czy lękiem, zaburzeniami lękowymi, czy depresyjnymi. Więc tutaj ten sposób poruszania się, ale właśnie też ten moment zatrzymania się, to jest bardzo istotne. Kolejny element to swego rodzaju oderwanie od rzeczywistości. Muzeum nam się kojarzy z miejscem bezpiecznym. Z samej nazwy jest miejscem zabezpieczania zbiorów. No tutaj czasem zdarzają się wyjątki, jak ten ostatnio w Luwrze, ale myślę, że na tym się nie będziemy skupiać. Natomiast kojarzy nam się z miejscem bezpiecznym. Bezpiecznym dla obiektów, ale też dla ludzi. To z jednej strony. Z drugiej strony przenosimy się też w jakiś troszkę inny świat, odrywając się od tego, co za oknem, od tej rzeczywistości. Więc no to też niezwykle istotne. Poza tym my tam przychodzimy z własnym bagażem doświadczeń, przeżyć, z własną wyobraźnią. No i konfrontujemy te nasze doświadczenia, ten plecak, który niesiemy na naszych plecach, patrząc na jakieś obiekty, przywołując różnego rodzaju wspomnienia, zagłębiając się w pewnego rodzaju inną rzeczywistość. Wszystko to rzeczywiście powoduje, że te emocje są przywoływane. Te emocje jakby próbujemy się z nimi skonfrontować z jednej strony, ale też przeżyć te emocje podczas wizyty w muzeum. Często przy zajęciach takich muzeoterapeutycznych, czy to dotyczących właśnie uważności, czy pracy z emocjami, mamy taki wstęp do takich zajęć przygotowywany przez psychologa, który właśnie oddechem, odpowiednią postawą przygotowuje uczestnika takiej terapii do odbywanych zajęć. Także tutaj jakby reasumując, i ciało, i emocje. Myślę, że to ma bardzo duże znaczenie.
0: Całości rozmowy z profesorem Robertem Kotowskim posłuchacie w naszym podcaście Campus Nauka na naszej stronie www.radiocampus.fm oraz w serwisach streamingowych. Rozmowa nosi tytuł Więcej niż zwiedzanie, czym jest muzeoterapia.
3: Kampus Główny.
0: Zbliża się 13, więc ja się powoli żegnam. Dzięki za dzisiejszy Kampus Główny, który wraca oczywiście jutro o 11. Życzę Wam udanego popołudnia. Była z Wami Marta Boroń. Do usłyszenia. Pa, pa.

kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
3: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas

lat nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie na żolce 5 lat później.

Kolejny rok będzie mi czas umilać, a z nim inne case'y w k***. Potem znów mijać, cóż PR, mało lata schodzi z roku na rok. Nie muszę mówić, co się w domu stało, się coś udało. Dałem sobie radę w tym wszystkim pomóc, halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpiszę. Ja, ile

0: Akademickie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

Drink. Holding her.

0: O, jakie atetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przebadane.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Radio Campus.

Marceli i Asleep z kawałkiem Zguba. 4 minuty po 15 w Radiu Campus i razem z tą godziną i razem z tym kawałkiem zaczynamy audycję normalnie o tej porze, no bo właśnie ta pora 15 minęła. Bartosz Perguł z tej strony, siema, 2 godzinki przed wami razem z kulturą.

0: Kultura w mieście.
1: Już w tym tygodniu, a dokładniej to w noc, czy raczej wieczorem i później do nocy 16, możecie wziąć udział w kolejnej edycji warszawskiej Nocy Muzeów. I przyznam, że chociaż ja sam od lat nie w te sobotnie wydarzenia nie angażuję się aż tak często, to pamiętam, że kiedyś jeszcze w szkolnych czasach było to dla mnie co roku naprawdę fajne wydarzenie, więc jeżeli też lubicie, no to wybierajcie się, to już czas. Co więcej, na stronie Nocy Muzeów założonej przez Urząd Miasta Warszawy oczywiście znajdziecie też bardzo fajny interfejs, w którym możecie sobie wyklikać plan zwiedzania i jakoś tak zaplanować swoje kroki po Warszawie, żeby największy sens to miało. No i to planowanie się przyda, bo naprawdę okazji jest mnóstwo i wydarzeń takich jednorazowych, no i możliwości wstępu do miejsc, w których normalnie odwiedzający tak sobie po prostu nie chodzą. No więc tak, co zobaczymy? Tutaj od sasa do lasa trochę skaczę z propozycjami, no ale to też jest bardzo od sasa do lasa wydarzenie. Musicie swoją własną ścieżkę w nim znaleźć. Po sąsiedzku i też po organizacyjnemu, powiedzmy, polecę Buf Królów, czyli wydarzenie w Bufie i możliwość do zwiedzania i bycia oprowadzonym po zbiorach, do których można oczywiście wejść standardowo, ale nie jest to wejście ani tak znowu najbardziej standardowe, ani najprostsze, ani najczęściej otwarte zupełnie dla każdego. Raczej trzeba coś wiedzieć. No a tutaj na przykład w gabinecie zbiorów specjalnych Bufu zajrzycie do zbioru starych druków, żeby zobaczyć karty starych ksiąg opowiadające o kobietach u władzy. W gabinecie rycin zobaczycie ryciny związane z królem Stanisławem Augustem, w tym jego spacer po linie, cokolwiek to znaczy. W zbiorze rękopisów, pieczęcie i autografy królów polskich całej doby elekcyjnej od 1583 roku do upadku I Rzeczpospolitej, więc naprawdę gratka, a to nie wszystko, co w tych zbiorach Bufu jest do zobaczenia, także wybierajcie się, jeżeli takie stare druki was interesują. W Muzeum Geologicznym, które w ogóle bardzo polecam, bo jest takie ukryte, nie aż tak bardzo znane, a można tam bardzo fajne zbiory za darmo zobaczyć, no to w Muzeum Geologicznym tam zobaczycie instalacje intermedialne, specjalnie na Noc Muzeów przygotowane, a wszystko skupione dookoła energii i tej geologicznej docierającej z wnętrza Ziemi i energii docierającej z kosmosu, więc nie dość, że jest to okazja, żeby zobaczyć fajne muzeum, które mogło umknąć waszej uwadze, albo nie jest, wiecie, na standardowej liście odwiedzania, no to jeszcze z fajnym poszerzeniem. No i Muzeum Warszawy zaprasza na jubileuszową Noc Muzeów, no bo to muzeum obchodzi swoje 90. urodziny w tym roku. Wieczorem 16 maja tutaj spacery po piwnicach dookoła warszawskiego rynku od 19 do 20 oprowadzanie po polsku, od 21 oprowadzanie po angielsku. Są też oprowadzania specjalne, no i spacery po biurowej części muzeum. To bardziej dla takich fanatyków organizacji, jak one wyglądają od środka, no ale do tej biurowej części muzeum, no to wejść już normalnie nigdy nie można. Mi się zdarzyło raz, jak tam prowadziłem wywiad, no ale to też jest sytuacja raczej niestandardowa. Oczywiście to tylko kilka przykładów. Na targówku możecie też wejść i pospacerować po targówku fabrycznym na specjalnym oprowadzaniu razem z willą fabrykantów. Naprawdę mnóstwo okazji. Tutaj tej chwili nie przekopię się przez nie aż do końca. Najlepiej zrobicie, jeżeli sami lub same odwiedzicie stronę nocmuzeów.umwarszawa.pl i tam przeczytacie, co jest w tym roku dostępne. 363 wydarzenia i nawet ułożycie swój własny plan zwiedzania.

0: Kultura w mieście.
1: No dobrze, opowiedziałem co nieco o Nocy Muzeów, ale to oczywiście nie wszystko, co w Warszawie można robić w tym tygodniu, a nawet nie wszystko, co można robić poza nią, bo wracam do mojej tradycji takiej, że kiedy na dworze jest tak sympatycznie jak dzisiaj, no to polecam też te wydarzenia outdoorowe. No i tutaj na przykład możecie wybrać się na rowerową wycieczkę albo sami, albo w sposób zorganizowany. Carska Droga Vol. 1, tak nazywa się wydarzenie, które w którym możecie wziąć udział i pojechać w sobotę lub niedzielę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Możecie też pojechać w góry, jak rowery są wam odleglejsze, a góry bliższe. No to tutaj już ten weekend również wydarzenie Zjedz Łąkę, czyli warsztaty dzikiej kuchni i zielarstwa w Beskidzie Niskim. Joanna Wrzecionko, czyli zielarka i fizjoterapeutka, będzie to wydarzenie prowadzić razem z dwójką przewodników z SKPB Warszawa. No i to polecam razem z innymi górskimi wypadami tego szkoła, ponieważ jest to stowarzyszenie non-profit. Możecie też pojechać na ryby, jak mój kolega, z którym widziałem się dziś rano i wiem, że właśnie na ryby sobie pojechał, ale tutaj nie mam dla was żadnych szczególnych wydarzeń, które by te ryby premiowały, sam się tym też nie znam zupełnie. Albo możecie wpaść na event Przemeblowanie w niedzielę o 18, czyli na koncert żoliborskiego chóru sąsiedzkiego i akcję artystyczną na bazarku pod Halą Marymącką. To, tak jak już wspomniałem, koncert żoliborskiego chóru sąsiedzkiego, otwarty, no ale poza tym zobaczycie akcję artystyczną, która kończy warsztaty Przemeblowanie. To były wspólne 4 dni pracy nad przestrzenią pawilonu 27, pawilonu, który jest w rękach Żoliborskiego Domu Kultury. Co z tej akcji wyszło? No i jak śpiewa Żoliborski Chór Sąsiedzki, możecie się na tym evencie Przemeblowanie dowiedzieć. Słowo o kinie, nie byłbym sobą, gdybym czegoś kinowego nie polecił, a tutaj fajny event w Kinie Pracha w ten czwartek o 18.15, czyli nie tylko okazja, żeby zobaczyć po raz pewnie kolejny film Niewinni Czarodzieje. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, no to tym bardziej warto. Ikoniczny film Andrzeja Wajdy, jeden z tych mało politycznych, a bardzo kulturowo istotnych, młodzieżowo istotnych. Naprawdę świetna rzecz o Polsce dawnej, lat 60., 50. W każdym razie jazzowy film z oczywiście Cybulskim w roli głównej, ale wy no, jego nie spotkacie, ale możecie zobaczyć Sławę Przybylską, która w Niewinnych Czarodziejach wykonywała piosenki Krzysztofa Komedy, w tym piosenka Była Pogoda, no a tutaj razem z Łukaszem Knapem, czyli dziennikarzem, krytykiem filmowym, porozmawia po seansie Niewinnych Czarodziejów. Wszystko to w ramach cyklu Wajda Rewizję w Kinie Pracha, więc to też polecam kinowo serdecznie. No i na koniec takie małe memento mori. Czas mija szybko, naprawdę. Wydaje mi się, że wczoraj opowiadałem tutaj, że otwiera się fajna miejscówka na Żoliborzu, w Sadach Żoliborskich, Salto Bar, a tutaj okazuje się, że już drugie urodziny Salta są w tę sobotę cały dzień i możecie wziąć w nich udział. No, myślę, że warto. Fajny lokal, no ale tutaj oczywiście fajna okazja na otwarty event, w którym od 12 do 17 posłuchacie winylowej selekcji Kuby Dixa w secie soulowo-funkowo-jazzowym, a więc ciepło letnie. No i weźmiecie też udział w evencie charytatywnym, bo obok sympatycznych okazji do porozmawiania, posłuchacia winyli, tortu malinowego tiramisu, które ma wjechać w którymś momencie, możecie też rzeczywiście dorzucić się do fundacji Primum w tym wypadku, która pomaga dzikim zwierzętom trafiającym pod opiekę po kontakcie z cywilizacją, tym nieszczęśliwym kontakcie. No i do tego wszystkiego kolektyw Buena Wisła zagra imprezkę, zrobi imprezkę od 19 w Saltobarze. Polecam te drugie urodziny. A teraz Karol Głago i Master Stone, Tema della Biga.

0: Rusko i Cockney Fag przed sekundą i razem z tym kawałkiem dojeżdżamy do 15.30, to znaczy, że pora na serwis akademicki w Radio Campus, a ten przygotował i przedstawi Wojtek Kopacz.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Uważajmy na słowa. Taki wniosek można wysnuć z badania profesora Jacka Wasilewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dowodzi on, że powiedzenia takie jak sprawdź, czy nie macie za drzwiami, czy chłopaki nie płaczą, kształtują psychikę dzieci na długie lata. Badanie przeprowadzono na rodzicach przedszkolaków wykazało, że prawie 2/3 z nich słyszało w dzieciństwie stygmatyzujące komunikaty. Statystyki wskazują, że ci, którzy w młodości nie byli narażeni na agresję słowną, mają większe poczucie stabilności i bezpieczeństwa w dorosłym życiu. Większość z badanych deklaruje też, że powiela styl wychowawczy swoich rodziców. Profesor Wasilewski ostrzega, że regularne przekazywanie dzieciom negatywnych komunikatów może obniżyć poczucie ich wartości oraz negatywnie wpłynąć na ich postawę wobec drugiego człowieka. A w polskim społeczeństwie wskaźniki zaufania są niskie. W badaniu CBOS sprzed 2 lat ponad 3/5 deklaruje nieufność wobec innych ludzi. Jesteśmy w trakcie tygodnia bibliotek UW. Spotkania literackie i historyczne, prezentacje zbiorów oraz pokazy filmowe to tylko część z atrakcji czekających na nas w tegorocznej odsłonie wydarzenia. Biblioteki UW to nie tylko przestrzenie udostępniania zbiorów, lecz także miejsca aktywności naukowej i kulturalnej. Organizowane są tu szkolenia, warsztaty, wystawy i wydarzenia popularyzujące naukę. Wśród nich wystawa Typoteka, indeks polskich krojów pisma. Jej otwarcie już dziś o godzinie 17. Wydarzenia związane z obchodami Tygodnia Bibliotek potrwają do najbliższego piątku. Więcej informacji o harmonogramie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. Problem zakażeń w chirurgii narasta. O szczegółach Marcel Schneider.
3: Rosnące ryzyko zakażeń może wynikać ze wzrostu antybiotykooporności i starzejącego się społeczeństwa. Tak ocenia profesor Tomasz Banasiewicz z Towarzystwa Chirurgów Polskich. W Polsce brakuje aktualnych danych odnośnie do zakażeń pooperacyjnych. Najnowsze pochodzą sprzed kilku lat i są, według profesora Banasiewicza, niewiarygodne ze względu na brak systemu nadzoru. Realna liczba zakażeń może być kilkukrotnie wyższa.

0: Chirurg wskazuje również na problemy z refundacją specjalistycznych opatrunków, które takim zakażeniom mogłyby zapobiegać. Całość rozmowy ze specjalistą na portalu naukawpolsce.pl.
1: Już dziś o 19:00 swój koncert zagrają muzycy z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Motywem przewodnim utwory na kwartet smyczkowy z różnych epok skomponowane przez światowej sławy muzyków. W programie między innymi kompozycje Szostakowicza, Szymanowskiego czy Mendelssohna. Wydarzenie odbędzie się w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Bilety wciąż dostępne.
2: Korki. Szczerze, Warszawa nie wygląda o tej godzinie aż tak źle. Stoi oczywiście Wisłostrada na odcinku przed Centrum Nauki Kopernik, zwłaszcza jeżeli jedziecie na północ, ale to nie jest jakiś straszliwy korek, jak na to, co potrafi się o tej godzinie dziać. Nie najlepiej wyglądają też Aleje Jerozolimskie, tam od skrzyżowania ronda Zesłańców Syberyjskich dalej na południe, no i zatyka się też Dolinka Służewiecka w stronę mostu oraz od mostu Aleja Sikorskiego po sąsiedzku. Metro Wilanowska, tam w tym rejonie zawsze chyba postoicie. No i Aleja Niepodległości z lekkimi zatrzymaniami, trochę lepiej wygląda Puławska. Ale to w zasadzie te najgorsze miejsca w Warszawie. Jeszcze przejeżdżam na północ, no okej, na S8, na moście samym też postoicie. Co więcej, tam jakiś wypadek w stronę Marymontu, więc tam troszkę dłużej, no ale też umówmy się, na S8 o 15:30 postać chwilę. To trudno nazywać korkiem albo czymś szczególnym.
3: Pogoda.
2: No tutaj jest niestety szczególnie. Dzisiaj już zaczyna się w Warszawie deszczyk. On ma nie być jakiś wielki, ale ma być przerywany. Więc jeżeli teraz wam na głowę akurat nie pada, to być może za chwilę będzie. Jutro będzie za to gorzej, bo po pierwsze opady już wyższe, a po drugie dzisiaj to jeszcze jest ciepło. 22 stopnie mimo deszczu, a jutro ma być chłodno. O 17 już odczuwalne 4 stopnie do tego deszcz, więc zdecydowanie te wiosenne kurtki trzeba ponownie przygotować. Co więcej, taka temperatura razem z możliwością opadów ma się utrzymać i dopiero w czwartek słońce i troszkę cieplej, ale zaczniemy w czwartek też jeszcze od temperatur porannych, takich koło 8 stopni zaledwie.

0: but I gotta put business first.
1: Na polskie ekrany, w tym warszawskie ekrany, wchodzi właśnie film Erupcja, ale nie będę teraz więcej o nim mówił, ponieważ miałem przyjemność porozmawiać z jedną z aktorek z tegoż filmu na festiwalu American Film Festival w listopadzie tego roku. W tej rozmowie będzie parę odniesień do tego, więc się nie zdziwcie. Rozmowy jeszcze nie słuchaliście, chyba że słuchaliście podcastu, w którym się znalazła, ale chwaląc się po festiwalu różnymi rozmowami, te jeszcze przed wami ukryłem, czekając na tę premierę. Ona nadchodzi, także posłuchajmy, czemu na erupcję warto iść, co to jest w ogóle za film.
2: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną Maja Michnacka, młoda polska aktorka, która gra drugoplanową rolę w filmie, o którym mogliście słyszeć, a jak nie słyszeliście, to pewnie usłyszycie, w filmie Erupcja, w reżyserii Pita Ochsa, produkcja Leny Góry. Lena Góra gra też tam jedną z głównych ról, no ale obok, i to też jest powód medialnej popularności, gra z nią Charlie XCX. Film o Warszawie, film o imprezowaniu, film o życiu i szukaniu czegoś w nim ciekawszego. Szuka głównie Lena, a ty, jako jej siostra filmowa, jesteś tą osobą, która ma ją sprowadzać do normalności i odciągać od melanży z Charlie XCX. Jak ci się pracowało na tym planie?
3: Cześć, Radio Campus. No, plan erupcji był dosyć szalony i bardzo taki spontaniczny. Tam się dużo rzeczy działo na bieżąco. Twórcy nie kryją się z tym, a wręcz traktują to jako atut, że nie mieli scenariusza od samego początku. On był tworzony każdego dnia na potrzebę tego, gdzie czują, ta historia będzie zmierzać. Pitos, jako również montażysta tego filmu, układał sobie to w głowie od samego początku. I nawet jak reszcie się wydawało, że to już chyba za bardzo odbiega, to nagle po dwóch dniach on wracał z tym, że jednak trzymamy się tego trzonu i gdzieś właśnie do tego wybuchu albo i nie dochodzi i zmierza. Ja się bawiłam na planie bardzo dobrze i myślę, że to było bardzo cenne doświadczenie i z taką myślą, że naprawdę można robić filmy z pasji, zajawki i nie potrzebujemy do tego jakichś ogromnych budżetów.
1: Słyszałem o tym filmie to, że trzeba być z Warszawy, żeby go zrozumieć w jakimś sensie. To trochę dziwne jak na to, że reżyser jest Amerykaninem, ale ty jesteś z Warszawy z kolei, czy w każdym razie w Warszawie mieszkasz. Czy zrozumiałaś ten film dzięki temu właśnie? A jeśli tak, to o co chodzi, że on jest aż tak lokalny?
3: Ja jestem wrocławianką, więc tutaj jakby American Film Festival to jest moje jakby miejsce. A z Warszawą też, jak mieszkałam we Wrocławiu, czy później w Krakowie, też totalnie nie rozumiałam Warszawy. Jakby o co wam w ogóle chodzi? Jakby to miasto jest jakieś duże, głośne, wszystko jest większe. I przeprowadzając się do niej też jeszcze nie byłam w stanie się odnaleźć na początku. Też to było przerażające, ale z każdym rokiem, miesiącem ona jakoś tak wchłania coraz bardziej. Ja sobie zawsze mówię, że po prostu w Warszawie trzeba wydeptać sobie ścieżki własne. I wtedy ona jest łagodna, fajna, szalona i taką możesz sobie ją pisać po swojemu. I mi się ten portret Warszawy w erupcji podoba. Wydaje mi się, że jest on, jest to też jakiś fragment, jakiś po prostu moment tej Warszawy, tak samo jak Michał Marczak zrobił Wszystkie nieprzespane noce, to też jest jakaś jego wizja po prostu na tę Warszawę i też wiele osób się z tym zgadzało, wiele nie, ale ci, którzy coś czują do tej Warszawy, tak samo poczują coś do tych filmów i to jest chyba w porządku.
1: To wejście erupcji na ekrany jest nieprzypadkowo też z Wszystkimi nieprzespanymi nocami związane. Ten film obchodzi w tym roku 10 lat od swojej premiery. No, minęło to nieźle i chyba rzeczywiście jest tak, że po dekadzie to już potrzeba jakiegoś nowego imprezowego czy młodzieżowego portretu miasta takim, jakim jest Warszawa. No ale skoro gra w nim Charlie XCX, no to może Charlie XCX teraz na chwilę. Posłuchajmy Wądacz jej, a później wracam do Mai Michnackiej.

0: kolejne rzeczy, jak usłyszałem, to to, że ludzie boją się, też się bałem, że to będzie taki, och, kolejny film o imprezowaniu, jak to jest ciekawie, kiedy się płynie alkohol, jakieś narkotyki, ale nie, erupcja ma być czymś więcej, no więc czym więcej, co znajdujesz w nim poza tym właśnie nocnym życiem?
1: Ja znajduję w erupcji takie odbicie do naszych pragnień i takiego magiczniania sobie życia, że często potrzebujemy dodawać znaczeń spotkaniom, wydarzeniom, ludziom w różnych celach. Czy żeby nie czuć się samotni, czy nie, żeby nie czuć się nudni, normalni, szarzy, i że potrzebujemy jakichś elementów z zewnątrz, dodawać im znaczeń, żeby właśnie czuć się bardziej kolorowymi, a czasem to w ogóle nie jest potrzebne i w erupcji, myślę, że erupcja pokazuje właśnie to, po co tak naprawdę to robimy i czy tak naprawdę to jest w ogóle konieczne.
0: Przedstawiłem cię jako młodą polską aktorkę i to nie z jakiegoś paternalizmu, tylko z tego powodu, że masz przed sobą jeszcze pełnometrażowy debiut w głównej roli, tutaj drugi plan. Powiesz trochę, co to będzie za rola, kiedy spodziewać się ciebie w większym wymiarze?
1: Jest to mikrobudżet Ani Urbańczyk o tytule Kalafior Przeznaczenia, o dziewczynie, która jest w dość mocnym kryzysie w swoim życiu, spowodowanym głównie relacją ze swoją matką, która jest bardzo toksyczna, bardzo trudna. Ja z tą matką pracuję w warzywniaku. I w tym warzywniaku dochodzi do pewnego przekroczenia z tą mamą i po prostu ratuje ją kalafior. Przemawia do niej kalafior i mówi jej, you go girl. Wszystko będzie dobrze, będzie świetnie, tylko musisz się zemścić. I jest to taki revenge movie z kalafiorem. Tak. Wydaje mi się w przyszłym roku. Prawdopodobnie w Gdyni, tak to jest z tymi mikrobudżetami, ale liczę bardzo na to, że będzie można go zobaczyć tutaj, bo jednak Nowe Horyzonty, American Film Festival wydają mi się być najpiękniejszymi wydarzeniami w ogóle filmowymi, festiwalowymi w tym kraju.
0: To Maja Michnacka w głównej roli w pełnometrażu, tak jak powiedziała w filmie, w którym rozmawia z kalafiorem w przyszłym roku, a tymczasem możecie zobaczyć jej drugoplanową rolę w filmie Erupcja. Pita Oksa z Leną Górą, Charlie XCX. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.
2: Normalnie o tej porze.
0: Film Erupcja wchodzi powoli do polskich kin, ale premiera jeszcze przed nami, natomiast już teraz w wybranych kinach są pokazy przedpremierowe i tak na przykład, jeżeli film was zaciekawił, no to możecie go zobaczyć w kinie Wisła albo w Muranowie o 20 lub 20.15 już w ten czwartek. Także zaczyna się cykl warszawskich seansów.

Sleaford Mods w remiksie The Prodigy, Eightest Goat, a teraz Taco Hemingway i Liwka z kawałkiem Frascati. Mówiliśmy trochę o imprezowej Warszawie w związku z jednym filmem, który Erupcja wchodzi do kin, drugim, który dziesięciolecie obchodzi, no to teraz też o Warszawie, tej imprezowej i smutnej trochę.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

To chodzi z rudą, sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.

0: Jak wiecie, na wiosnę przygotowaliśmy dla Was kilka nowych audycji. Jedną z nich jest audycja Sztuka dla Sztuki, którą raz na dwa tygodnie o 17 w niedzielę prowadzi Maciej Buchwald. Wczoraj był kolejny jej odcinek, kolejna jej na żywo odsłona, której dzisiaj już posłuchacie w serwisach streamingowych albo na naszej stronie w formie podcastu, albo posłuchacie jej za chwilę, bo mam dla Was fragment rozmowy z Joanną Pawliśkiewicz, której, jeżeli nie znacie, warto ją poznać. Jest to pisarka, scenarzystka, komiczka, improwizatorka oraz już niedługo prowadząca swojego late night show na żywo w barze Studio. Ale tyle może ja o Joannie Pawliśkiewicz. Więcej Maciej Buchwald. To fragment audycji Sztuka dla Sztuki. W podcaście posłuchacie całości.
1: Normalnie o tej porze.
2: Prowadząc ostatnio warsztat na festiwalu filmów jednominutowych w Gdańsku, pozdrawiam jego uczestników, ukułem taką teorię, że w impro, które my uprawiamy, tak naprawdę temu impro jest bliżej do filmu niż do teatru. Bo to nie do końca jest teatr, mimo że występujemy na scenie, ale my piszemy takie, no zresztą w duecie, który sami gramy, nazywamy ten spektakl filmowym, bo mam wrażenie, że my piszemy scenariusz filmowy na tej scenie improwizując, a nie sztukę teatralną.
3: A zdecydowanie.
2: I od razu bym cię prosił w takim razie o rozwinięcie, czy uważasz to za przypadkowe, czy nie, że ty zajmujesz się i filmem, i komedią na scenie improwizowaną?
3: Bardzo dobre pytanie, bo mi się do tej pory wydawało, że improwizacja jakby bardzo mi pomaga w pisaniu ze względu na to, że mam taki otwarty umysł i że jakby łatwiej jest mi pisać niż komukolwiek dialogi, no bo, ale teraz mam takie galopadę myśli, że masz totalną rację, dlatego że my te sceny, jak gramy impro, to one mają bardzo często wydźwięk filmowy, bo my je nawet montujemy w taki sposób filmowy, jakbyśmy chcieli, a w teatrze byśmy sobie nigdy na to nie mogli pozwolić. I faktycznie ja w ogóle zaczęłam improwizować nie dlatego, że chciałam improwizować, wydawało mi się to kompletnie absurdalne, tylko udało mi się dostać do takiego... Znaczy niewiele musiałam robić tak naprawdę, po prostu napisałam maila, że już nie dodawać sobie bohaterstwa, ale po prostu napisałam maila do Second City w Chicago, czy mogę tam przyjechać do konserwatorium, jakby wiesz, do wyżej szkoły, że ja już tam mam jakieś doświadczenie.
2: A czemu w ogóle chciałaś to zrobić? Byłaś już, miałaś zawód, byłaś scenarzystką,
3: tak,
2: pisałaś.
3: Byłam scenarzystką, pracowałam w HBO.
2: Udało ci się uciec od tej sceny przerażającej, traumatycznej
3: totalnie,
2: z dzieciństwa?
3: Totalnie, no, udało mi się. No ale była taka sytuacja, że pisałam różne seriale i strasznie pisałam smutne te seriale. Cały czas musiałam pisać albo ten serial o terapii, albo serial jakiś
2: Bez
3: tajemnic, albo serial, którego nie pamiętam tytułu, ale o taki, że chłop palił dzieci, jakieś takie okropne rzeczy. Cały czas mi dawali jakieś kryminały, rzeczy, których ja się źle czułam, a w filmie jest tak, no, że
2: no to
3: musisz...
2: To napisać komedię, jeżeli, po co no, od razu być komiczką?
3: No ale właśnie nikt nie chciał po prostu tego pisać. Ja miałam wtedy obsesję, jakby, że odkryłam w ogóle też Saturday Night Live w takim jakby, które potraktowałam symbolicznie. Ja też się urodziłam w 75 roku, Saturday Night Live się zaczęło ukazywać w 75, a tata mi zawsze mówił, że najśmieszniejszą osobą na świecie jest John Belushi. No i my mieliśmy taką tradycję, że w zasadzie w każdą niedzielę oglądaliśmy Blues Brothers, więc jakby stu, napawałam się tym humorem takim,
2: okay, to
3: powiedzmy,
2: czemu nie zapisałaś się na kursy pisania skeczy? Tylko na kurs.
3: Bo nie było w ogóle takich kursów pisania skeczy i jedyną grupą improwizacyjną, o której... Aha, no ja se sprawdziłam...
2: W Stanach nie
3: gdzie,
2: było?
3: Poczekaj, ja se sprawdziłam, gdzie chodzili do szkoły wszyscy ludzie, co mi się podobali.
2: W sensie Belushi.
3: Tina Fey, Belushi, Dan Aykroyd, Amy Poehler i tak dalej. Okazało się, że wszyscy chodzili
2: Steve
3: do
2: Carell.
3: Second City, Steve Carell, no wszyscy. Office też już wszedł, oglądałam, Parks and Recreation wiadomo oglądałam. No i pamiętam to totalnie, bo wtedy z licznych moich rzeczy jakby prowadziłam bombę wtedy w Krakowie, w której zresztą się też spotykaliśmy.
2: Bomba na placu.
3: Bomba na placu, legendarne absolutnie knajpa. Wtedy chciałam być, chciałam zobaczyć, jak to jest z gastronomką. Nie polecam. I chciałam się wyrwać też stamtąd, żeby po prostu nie no bo wszystko to miało, było inaczej niż sobie wyobrażałam. I napisałam faktycznie do tego Second City, że chcę przyjechać, w ogóle taka pewna siebie, ja to już umiem pisać, ja chcę tylko do tego konserwatorium, żeby się nauczyć, jak pisać sitcomy. I dostałam maila, że super, że zapraszamy, tam kazali mi przedstawić pismo z HBO, że faktycznie piszę, bla, bla, bla. No i to wszystko dostarczyłam i mi powiedzieli, dobra, dobra, możesz się uczyć tego pisania, ale i tak musisz zacząć od zerówki
2: impro. A czekaj, aha, czyli to było faktycznie pisanie.
3: Tak, to
2: dobra,
3: było normalne
2: pisanie.
3: Bo ja
2: myślałam,
3: pisanie.
2: Że poszłaś od razu na
3: Nie,
2: jakby
3: ja
2: na warsztaty.
3: Pojechałam normalnie, bo uczyłam się pisać mocne postaci kobiece, uczyłam się pisać one
2: I
3: one,
2: oni ci kazali zrobić impro.
3: I oni powiedzieli, masz iść do impro. I oczywiście pierwszym spektaklem, jaki widziałam w
2: ale
3: improwizacji...
2: Ale to wtedy poczułaś, o nie, na scenę wtedy?
3: Koszmar, w ogóle ja myślałam, dlaczego ja to mam robić? Jakiś zajęcia z ludźmi, w ogóle, czy mi każą grać jajko, to będzie jakieś potwornie krępujące, na pewno będzie jakiś koleś nawiedzony, jak Krystian Lupa, który będzie tam,
2: jak,
3: wiesz...
2: Jak kot Kopernikus, nie wiem, czy no jak państwo oglądali Bojack Horseman, to jest tam postać, w Bojack Horseman jest taka postać bardzo wyśmiewająca wszystkich impro-guru, bardzo trafna, i to jest wielki kocur, który się nazywa Kopernikus, i się okazuje, że on w pewnym momencie, Bojack Horseman, odkrywa, że on ma księgę sucharów, taką księgę dowcipów, i czerpie wszystko
3: jako z tego. Żart z De La Closa, tak?
2: To nie wiem, czy konkretnie z De La Closa, tak, ale myślę, że z wielu również znanych nam z Polski różnych guru.
3: Dokładnie.
2: To się powiela.
3: No ale ja poszłam, był taki bardzo sympatyczny nauczyciel, no poszłam, no bo mi kazali, i w pierwszy dzień tych wszyscy z klasy jakby tej mojej grupy impro, no na początku koszmar, tu jakieś klaskanie, tutaj nie wiadomo co, ale wszyscy szli na jakiś spektakl improwizowany i mówili, że muszę to zobaczyć. No to poszłam z nimi, no i okazało się, że to jest spektakl TJ'a i Dave'a.
2: TJ Jagodowski i Dave Pasquazy,
3: którego można oglądać na przykład w serialu VIP na HBO, też jest aktorem, komikiem, reżyserem i tak dalej. No i ja po prostu siadłam tam w tak zwanym starym IO, obejrzałam to i do tej pory uważam, że oni tam mieli scenografię. Rozumiesz, to było tak mocne, tak,
2: tak
3: nasycone,
2: mocno,
3: tak to widziałam, że po prostu jak zwykle, jak każda osoba, która wychodzi z dobrego spektaklu impro, wyszłam i powiedziałam, co tu się przed moimi oczami wydarzyło? Czy to jest naprawdę improwizowane? I ostatnią rzeczą, którą sobie wyobrażałam w swoim życiu, to jest to, że ja będę to robić, że kiedykolwiek wystąpię. Wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby mi się tak otworzyło coś i przeklikało w głowie, żebym ja wiedziała na bieżąco, co odpowiadać, a nie siedzieć tam w tej swojej wieży scenariuszowej.
2: No dobra, i kiedy zaczęłaś improwizować, to nagle przez to, że to była inna estradowa obecność niż ta traumatyczna, którą pamiętałaś, no, to nagle powiedziałaś, okej, ja mogę być na scenie i mogę czerpać z tego przyjemność?
3: Nie, w ogóle jeszcze tak to się nie wydarzyło. Ja wróciłam stamtąd, ale po prostu oni mi tam zaproponowali, żebym została, zaproponowali mi tam w Second City w ogóle, żebym dołączyła do składu piszącego, tam te sketch showy i tak dalej, ale ponieważ miałam bombę, nie mogłam tego zrobić. Musiałam wrócić do swojego biznesu. Zupełnie inaczej by się mogło moje życie potoczyć.
2: Czyli wróciłaś ze Stanów, nie sądząc, że będziesz...
3: Nie dość tego, że nie
2: komiczką.
3: Sądząc. Wróciłam ze Stanów załamana, po co mi ta wiedza, że po prostu kto improwizuje w Polsce? Przecież w ogóle nie ma takich rzeczy. Co ja mam w kabarecie pracować? Po co mi to było? Wróciłam po prostu z taką olbrzymią, okropną samotnością.
0: W programie Sztuka dla Sztuki jest tak, że to goście wybierają kawałki, które lecą, więc i tutaj podążam za wskazaniem Joanny Pawliszkiewicz, gościni wczorajszej Maćka Buchwalda, ponieważ wybrała też numer pasujący jak żaden do naszej audycji, dał mu nazwę swego czasu, Kaliber 44 i Normalni o tej porze. A Sztuki dla Sztuki posłuchacie w podcaście Radia Campus.

0: Panorama. Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl. Reklama.
1: W pół do piątej już jak ten czas leci, a to znaczy, że serwis informacyjny Wojtek Kopacz.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Porozumienie Ministerstwa Obrony i PKP Cargo. Nowy premier Węgier już wkrótce w Polsce. Co warto wiedzieć o tegorocznej Nocy Muzeów?
2: Wiadomości.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej i PKP Cargo podpisały dziś umowę w sprawie transportu wojskowego. O szczegółach mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: A tydzień rozpoczynamy od bardzo ważnej umowy, po to, żeby ten sprzęt wojskowy, szczególnie ten sprzęt ciężki, można było szybko transportować, żeby mobilność militarna, czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych, była jak na najlepszym poziomie, żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne.
3: Porozumienie umożliwi wojsku zabezpieczenie ważnych strategicznie linii kolejowych oraz taboru przed potencjalnym atakiem. Wiąże się też z ochroną dróg lokalnych i wojewódzkich, które mogłyby zostać uszkodzone przez transportowany na kołach ciężki sprzęt. Premier Węgier uda się w przyszłym tygodniu do Warszawy. O szczegółach Marcel Schneider.
5: Przyszła węgierska ministra spraw zagranicznych Anita Orban powiedziała w parlamencie o planowanej podróży Madziara do Polski. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiedział, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do naszej stolicy. Celem wizyty, jak podkreślał, jest odbudowa tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Nowy premier zapowiada, że jego celem w polityce zagranicznej jest wzmocnienie roli Węgier jako przewidywalnego i wiarygodnego partnera. Nie zamierza jednak rezygnować ze stanowczego bronienia interesów kraju. Po Warszawie premier Madziar ma się udać jeszcze do Wiednia i Brukseli.
3: Noc muzeów w Warszawie już w najbliższą sobotę. Za darmo zwiedzić będzie można ponad 300 różnych instytucji. Wśród nich Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Parlament czy Zamek Królewski. Nową atrakcją będzie spacer po torze konnym Służewiec. Otwarte dla zwiedzających pozostanie także centralne laboratorium. Na potrzeby wydarzenia uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe łączące centrum Warszawy z najważniejszymi atrakcjami. Więcej szczegółów na nocmuzeow.um.warszawa.pl. Amerykańska piosenkarka i pianistka Tori Amos przyjedzie do Polski w ramach europejskiej części trasy koncertowej In Times of Dragons. Piosenkarka, która karierę rozpoczynała grywając w waszyngtońskich barach za sprawą MTV, stała się światową

0: sławą muzyki rozrywkowej, która nie stroni jednak od poruszania tematów poważnych, jak polityka, feminizm czy religia. Nie bała się także odejść od formuły, która przyniosła jej sukces, jak najbardziej wymagającej eksperymentalnej płycie Boys for Pelé z 1996 roku. Koncert Tori Amos już jutro na warszawskim Torwarze. Bilety nadal w sprzedaży.
1: Korki.
2: Troszkę gorzej wygląda stan na ulicach, ale chyba ciągle mogę powiedzieć, że bez dramatu. Jerozolimskie zatkane wprawdzie, na odcinku centralnym trochę, na tym odcinku za Ochotą, na Włochach i Ursusie, tam to wygląda już dużo gorzej. Również korki na skrzyżowaniach z Aleją Krakowską, na Chynka i jakkolwiek się ta druga ulica nazywa, bo to nie jest Łopuszańska. Przepraszam Was za to zatkanie. Wawelska również stoi na odcinku przy Filtrach oraz to w stronę Ochoty, a w drugą stronę, w stronę Mostu Łazienkowskiego, no to zatkanie zaczyna się przy skrzyżowaniu z Niepodległości i później trwa, aż za mostem na Alei Stanów Zjednoczonych jeszcze będziecie jechać trochę wolniej niż zazwyczaj. Wisłostrada również wygląda tak samo i Marszałkowska na odcinku centralnym i Jana Pawła też przytkane. No, w tym centralnym rejonie słabo.
1: Pogoda.
2: Teraz tak, patrzę za okno i zaczęło padać na Powiślu. Dzisiaj nie ma padać jakoś bardzo obficie, ani bardzo długo, no ale widzę, że trochę lunęło, także na Powiślu na pewno uwaga, a w innych dzielnicach pewnie ten deszcz też Was nie ominie. Jutro nie ominie Was na pewno, ponieważ opady będą po pierwsze większe, po drugie dużo dłuższe, bo przez cały dzień, po trzecie będzie też zimno odczuwalne najniżej aż 4 stopnie, około 19. Tak samo, co gorsza, w środę również zimno, deszcz trochę łagodny, ale jednak również kilkugodzinne i dopiero w czwartek możemy spodziewać się niewielkiego przejaśnienia.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
3: Three, five, seven on my hip, tryna pop. 357 baddies on my top. Tree lean, only in my bag. What you want?

0: Normalnie o tej porze.
1: AG Tracy i Blade Brown Ibiza przed sekundą, a ja teraz z polecajką i muzycznych, i niemuzycznych podcastów, bo wspomniałem już o Sztuce dla Sztuki. Nowy program, bardzo fajny. W rozmowie, której fragment poleciłem, posłuchacie też o tych gorszych stronach bycia z rodziny artystycznej. Chociaż czasem się kończy również w sztuce, to rozmówczyni opowiada tutaj o swojej nienawiści do piwnicy pod Baranami na przykład, do której ją zapędza jako małe dziecko, ale wystarczy już o Maćku Buchwaldzie i jego programie, bo wiele innych rzeczy również jest na naszej stronie i na streamingach do posłuchania, na przykład nowy odcinek audycji 100% cukru, którą serdecznie polecam. Janek Przybyłowski poleca muzykę, którą lubi najczęściej. Każdy odcinek to jakiś osobny temat. Najnowszy to muzyka filmowa. 10 świetnych utworów z 10 niekoniecznie świetnych filmów, jak sam twierdzi. Posłuchajcie, co takiego w tej filmowej muzyce go przekonuje i jednocześnie to nie jest jakiś taki klasyczny wybór Franka Zimmera, ale takie piosenki, które rzeczywiście potrafią wzięte po prostu z playlist czasem, albo czasem nagrane specjalnie, wybić jakiś fragment filmu zupełnie w inne przestworza doświadczenia kinematograficznego. Janka Przybyłowskiego, czyli Janka z cukru, posłuchacie też, jeżeli go lubicie, w najnowszym odcinku Czasu letniego, to kolejna z naszych wiosennych, o ironio, audycji, no ale jeden z tych nowych programów już zupełnie muzyczny, bo to są albo setlisty najczęściej z takim gadaniem, w którym muzycy, czy nasi autorzy audycji muzycznych przedstawiają, co wybierają po prostu i czemu czują, że to jest właśnie letnie uderzenie. Tutaj w najnowszym odcinku, czwartym już, właśnie Janek z cukru, we wcześniejszych chociażby Kasia Rodek i jej selekcja w czasie letnim. Na naszej stronie ten program znajdziecie. No i poza tym rzeczy już mniej muzyczne, a bardziej gadane, jak na przykład On the Streets, gdzie Suwak gada z ekipą Warsaw Expressu. Też nie wiem, co to było. Też mi się skojarzyło z Warsaw Shore i dlatego też w opisie i w rozmowie dowiecie się szybko, że to absolutnie Warsaw Show nie jest. Chodzi o ekipę organizującą wydarzenie na warszawskich spotach. Przez 3 dni będzie się odbywało. Premiery filmowe, spotkania, wystawa grupowa i więcej. Między innymi fotografie Kuby Dąbrowskiego do zobaczenia. O co chodzi, to już posłuchacie w podcaście On the Streets szerzej. Albo oczywiście możecie zajrzeć do tych naszych klasycznych audycji, które od lat dla Was przygotowujemy, takie jak Kronika Wypadków Filmowych. Najnowszy odcinek w wydaniu wyjątkowo serialowym, to znaczy nie jest jakiś wyjątek, tylko takim mocno serialowym. Znajomi i sąsiedzi sezon drugi, Slow Horses, Beef sezon drugi i Men on Fire to serialowe propozycje, które Maciek Małek i Grzesiek Koperski dla Was recenzują i polecają, bądź też zniechęcają, żeby spędzać nad nimi czas. To już posłuchacie, które do których kategorii z tych 4 tematycznych należą. A, no i jeszcze polecę Rozmowa Radia Campus, nasz naprawdę bardzo fajny i program, i oczywiście podcast, który wpada nieregularnie, ale kiedy wpada, to są to rozmowy naprawdę potężne i warte waszego czasu, gwarantuję. Ta najnowsza to rozmowa Wojtka Rodka, naszego naczelnego, z Fokusem i Rahimem, których oczywiście legendarnych raperów Paktofoniki między innymi przedstawiać nie trzeba. Ci wracają po 6 latach od ostatniego wydania jako duet Pocahontas z płytą Katarzys. No i o tej muzyce, o swoim życiu i o drodze do Katarzys Rodkowi opowiadają. Rozmowa Radia Campus, tak ten podcast się nazywa. Na wszystkich streamingach go znajdziecie albo na naszej stronie. Już nie będę się powtarzać. Wiecie, w której zakładce tego dobra całego szukać.

Możecie o mnie nie wiedzieć tego, że naprawdę uwielbiam Władcę Pierścieni, także w tym wydaniu książkowym, do którego niedawno wracałem, aż mam ochotę kogoś tu zaprosić, żeby o tym pogadać, jak dobra to jest literatura. No ale wiecie to, chyba dobrze. I teraz tematyczne, tytułowe nawiązanie, bo Lord of the Ring Roads, tak nazywa się kawałek daski, klimat zupełnie nie franczyzowy, ale tak chciałem nawiązać przynajmniej odrobinkę na zakończenie audycji normalnie o tej porze. Bartosz Perguł, dzięki, że byliście ze mną, pozdro, pa.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. Pawilonie 512 w Warszawie.
1: Autopromocja. Radio Campus.
3: Campus 97.1 FM.
4: Hey, I thought it was all over.

tak kołcą. Na falach dźwiękowy stol, kobieta na plecham drop z północ. Noc, teraz jest moc, no to uderzaj, tu za kolosą. Na falach dźwiękowy stol, kobieta na plecham drop z północ.

Ciepłe brejki i Phil Collins na antenie Radia Campus 5 minut po 17. Numer nazywał się Północ. Do 19 to wy wybieracie, co gramy na 97.1 FM. To pierwsza wasza propozycja.

0: Sex, money, murder, DNA. Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Przed chwilą zdecydowaliście, że Kendrick Lamar zagościł, a kto następny? Sprawdźmy. Co chwilę będziemy prezentowali dwa numery. Co chwilę będziecie odpowiadali. A przy okazji można coś zaproponować poza konkursem, jak mawiamy. I do 20. Chciałbym. Do 19 to wy ustawiacie naszą playlistę. LF System, Taking Over. To numer 1. 228-277-205 można już szykować telefon. Oto i ona, Kim Gordon. Play Me, tak nazywa się ten numer. A SMS-owy numer to 886-971-971. Można go też wykorzystać na WhatsAppie, dlatego zachęcam. Jedynka lub dwójka. Piszcie.

Alternator. I pyk, do 19 to wy głosujecie i wy wybieracie. Przy okazji mamy też raporty deszczowe, bo w wielu częściach miasta widzę pada. Na Facebooku Radia Campus meldujecie, gdzie można też zameldować. Cieszymy się z deszczu, który w końcu tutaj został uświadczony. Jakby tak jeszcze równomierniej i dłużej, no to tak. No tak, w niektórych miejscach z tego co piszą słuchacze to tak bardziej pokapuje niż pada, no ale zawsze lepszy ryc niż nic, jak mawiają niektórzy. 886-971-971. Widzę, że już pierwsze WhatsAppowe wiadomości przychodzą. Cieszę się bardzo. O, Grzesiek i Ardil pozdrawiają nas sprzed samolotu. Pozdrowienia, dzień dobry z Sivas. Pozdro! No to ta dokładnie, alternatora można słuchać i bardzo daleko. No i tam słonecznie. SMS-y ślecie i tak. Ja za chwilę będę się zabierał za liczenie. Widzę, że są też propozycje. Jedną tutaj udało mi się pyk, sprytnym ruchem wrzucić na playlistę, dlatego gramy. A później będę kolejne ruchy wykonywał, żebyśmy do 19 ustawili same sztosy. Rytmy, nie algorytmy. Tak gramy w kampusie. Zachęcam do współtworzenia tego dzieła. Piotr Topoliński.

0: Niektórzy na przykład w lodziarniach proszą o taki sample smaku. Coś na spróbowanie, tyci, tyci, łyżeczkę. No to tutaj dajemy łyżeczkę numeru jednego i zaraz damy do spróbowania dwójkę. No i pyk, Fugees, DJ Zinc, Ready or Not. Czyli klasyk w takim wykonaniu. Jakby do lodów truskawkowych jeszcze dodać coś wspaniałego, no to proszę. Agata już zagłosowała. Dzięki. To wiadomość wysyłana przez WhatsApp 886-971-971. O, i na ten moment czekałem, tak byście uwierzyli, że jest to remix tego właśnie numeru. Ready or Not w wersji DJ-a Zinka jest numerem drugim. Godard i Prospa to numer jeden. 886-971-971 to numer WhatsAppowy i 228-277-205 to wiadomości wysyłane głosem, naturalnie z Krtani. Na trasie Pruszków-Błonie Grodzisk deszcz, więc bardzo dobrze z jednej strony, czytam w wiadomości, bo się ładnie zazieleni, brakuje trochę tego deszczu, bo jest bardzo sucho, ale z drugiej strony pyk. I tutaj propozycja numeru, który poprawiłby nastrój. Okej, w poprawienie nastroju będziemy się angażowali bardzo aktywnie i pyk, coś nam na pewno się tutaj uda udoskonalić, jeśli chodzi o tę naszą playlistę, która co prawda jest wspaniała, ale zawsze ją można dzięki waszemu wpływowi doprowadzić do absolutu. O! 19 minut po 17. Teraz głosujcie, wysyłajcie smsy tu i tam. Zaraz będziemy je liczyli, a tutaj liczenie już się zakończyło. Kto? Kto? Co?
1: Radio Campus. Same sztosy. A nice gift certificate to hold food. Come on.

Tu też będziemy mieli do czynienia z nawijką, nieco szybszą. SMS-y, telefony, WhatsAppy. 228-277-205, 886-971-971. Głosujcie.

To od was zależy, co pojawi się na 97.1 FM w Radiu Campus. Kilka minut temu zdecydowaliście, że będziemy remiksowali klasyki w wersji szybszej niż wolniejszej. To proszę bardzo, Fugees i DJ Zing.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
3: 17.30. Wojciech Kopacz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 9 ustaw, a 2 zawetował. Wśród podpisanych aktów znalazły się m.in. nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie prezydent zawetował 2 ustawy, tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Tak jedną ze swoich decyzji komentuje prezydent.
5: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90. Gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
3: Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu krytykuje także rządzących za brak realnych działań na rzecz obywateli. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem, potwierdził dziś wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Oprócz skargi ministerstwo zdecydowało się złożyć wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez Trybunał orzeczenia w tej sprawie. Rząd ocenia, że porozumienie Komisji Europejskiej i Mercosuru w obecnym kształcie jest niekorzystne, zarówno dla polskiego, jak i europejskiego rolnictwa. Przedstawiciele koalicji podkreślają też, że wynegocjowali dla polskich rolników klauzulę bezpieczeństwa. Według Ministerstwa Rolnictwa potencjalne zagrożenia wynikające z umowy z Mercosurem dotyczą sektora wołowiny i mięsa drobiowego. Branża obawia się, że inne kraje Unii Europejskiej, zachęcone niskimi cenami produktów z Ameryki Południowej, nie będą chciały nabywać polskich towaru. Bośnia i Hercegowina karze kolejnego zbrodniarza. O szczegółach Marcel Schneider.
6: Sąd Bośni i Hercegowiny skazał w poniedziałek bośniackiego Serba Duszko Zoricia na 15 lat więzienia. Mężczyznę skazano za zbrodnię przeciwko ludzkości popełnioną podczas wojny domowej w Jugosławii we wsi niedaleko Prijedoru. Jest to wyrok wydany w pierwszej instancji, od którego można się odwołać. Sąd uznał, że Zoric wiedział o zmasowanym i zaplanowanym ataku na wieś wymierzonym w muzułmańską ludność cywilną i uczestniczył w zabójstwie 5 cywilów, podał dziennik Oslobodjenie. Proces nad Zoriciem trwał 11 lat.
3: Nieznany film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego odnaleziony po 91 latach. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło niepublikowany dotąd amatorski film z pogrzebu marszałka. Unikatowe nagranie z krakowskich uroczystości żałobnych zostało odnalezione na rynku antykwarycznym i przejęte przez archiwa państwowe dzięki skorzystaniu z prawa pierwokupu. To jedyny znany prywatny zapis filmowy tego wydarzenia. Obraz zarejestrował Tadeusz Rowiński, krakowski stomatolog i amator filmowy, zmarły w 1997 roku. Wideo obejrzeć można na YouTubie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Plaster to tytuł tego numeru. 228-277-205 886-971-971. Dała mi cukierka. Propozycji playlistowych, playliściarskich, playlistnych. Tysiące, będziemy je grali. Za chwilę pierwsza z nich. Dzięki za raporty też, bo widzę, że Alternator słuchany jest w różnych częściach miasta, Polski, świata. Cieszę się, gdy widzę tutaj takie widoczki, jak ktoś gdzieś tam na plaży czyta książkę i Alternatora słucha. O, jakoś tak sercu cieplej się robi. O tak, mamy pomysły i tutaj będziemy grali nieco spokojniej. Jakoś tak w ten tryb się wbiliście, ale są też pomysły. Tak, tutaj Łukasz nam zasugerował, byśmy zagrali coś, co rozgrzeje nas nieco. To za kilka minut, teraz jeszcze względny chillaucik. Tak. Tutaj Kasia napisała, by pojawiło się coś iDress.

I Dress i Manila Ice, to przed momentem. Ekipa JWPBC zabiera nas na spacer. Tak nazywa się ten kawałek.

0: Ross Addiction, jego remix numeru Za mało czasu, Fisha na Day, składu Tworzywa. +886 971 971, SMS-owy i WhatsAppowy numer, nieważne którą opcję wybierzecie, jakoś tam się dostaniecie do kampusa, do moich oczu, do tej klawiatury i maszyny liczącej głosy, więc śmiało zachęcam. 228 277 205. Odbierzmy może telefon, bo ja dzisiaj tak głównie z tymi, którzy piszą, dyskutuję, a może i wy coś tutaj przekażecie na antenę. Siema, zachęcam do słuchania radia i ściszenia radia, gdy rozmawiamy. Siema.
1: Ogólnie to chciałbym powiedzieć, że z poprzedniego losowania to głosujemy na jedyneczkę.
2: Jedyneczka?
0: Tak jest.
1: Jedyneczka.
0: Zaraz się będziecie jest mogli ucieszyć, bo to są zwycięzcy.
1: A z tego głosowania na dwójeczkę.
0: Dobra. Pogłosowane. Dwójko, dwójeczka. Dwójka. Dobra. Pozdro dla całej ekipy.
1: No, pozdro mordo.
0: Na razie, do usłyszenia. I od razu powiem, że Xanax już za chwilę usłyszymy. To zwycięzcy pary, mogę to już wam przedpremierowo ogłosić. Bez słuchania zbędnego i nawijania. To za chwilę, a później remiksów lub nie remiksów trochę usłyszymy. Mhm. JWPBC ostatnio gościli w audycji On The Streets Suwaka. Zachęcam do słuchania podcastu, bo tam cała rozmowa na stronie Radio Campus FM do znalezienia. Jest też fragment rozmowy na Instagramie Radio Campus. Zachęcam również do obserwowania, lajkowania, followowania. I co innego się jeszcze robi. Można na przykład znajomym podać albo zrepostować. Cokolwiek. Instagram, Radio Campus, Suwak on the Streets. Środa 19, kolejni goście Suwaka, a tutaj pyk, fragment rozmowy polecamy. Czy JWPBC, czy Fisha ma de tworzywo w remiksie Ross Addiction, decyzja należy do was, bo przed chwilą, jak mówiłem, zdecydowaliście.

0: Alternator.
1: Girl, you got me lost in your riverbed. We've been working hard just to get ahead.
2: Podróżujemy dziś po kraju, muzycznie również. Wrocław, całe wybrzeże. A teraz? A skoczmy na Wyspy Brytyjskie, Disclosure i Leon Thomas. Deeper, tak nazywa się ten numer. 228-277-205 886-971-971. Numer 2 brzmi tak, SD Kid, The Omens.

0: Czyli numer pojawi się na 97.1 FM. Decydujcie w tym momencie.
1: Radio Campus.
0: Do 19.00 to wy wybieracie, co gramy na 97.1 FM. Tu Alternator, a to Electric Root Boys w remiksie Toma Ancora.

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
1: Autopromocja. Campus. 97,1 FM.

0: To Disclosure i Leon Thomas. Tak zaczynamy drugą godzinę Alternatora w poniedziałek. 5 minut po 18.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Ten sam numer można też wykorzystać w aplikacji WhatsApp. To telefon do nas. Można nas dodać jak swoją babcię na WhatsAppie, jak znajomych. I pisać, głosować, podrzucać propozycje, zdjęcia z wakacji. Upieczone ciasta, my to wszystko bardzo lubimy przyjmować. Lubimy też grać, to numer jeden, Subfocus i Subsonic.

Tutaj trochę bardziej klimat jak na bulwarach, chillaucik. Zwłaszcza dzisiaj. Eddie Sulaiman i

0: 228-277-205 886-971-971. Z Piotrkiem na WhatsAppie się dzisiaj trochę tak przerzucamy propozycjami, co by tutaj zagrać. Jedna z takich propozycji już za chwilę na 97,1 FM. Pozdrowienia dostaliśmy też z Malucha. Kajko też dostał pozdro. Taksówkarka Marta. Ósmoklasiści dostali pozdro. Motocyklistki. Tak czytam w wiadomości. Zamawiamy coś. I tu się pojawiła propozycja. Spełnimy tę prośbę za chwilę. No tak, jak wrażenia po testach ósmoklasisty? Pytam zarówno słuchaczy zdających, jak i słuchaczy kibicujących. Bo może i tacy są, być może bardziej rodzice będą dzwonili i opowiadali o swoich wrażeniach. Ja wierzę, że po prostu wszystko pójdzie jak z płatka, zarówno dzisiaj, jak i jutro i pojutrze. Tak? To chyba 3 dni, jeszcze ten jakiś test z angielskiego. Czy języka obcego? Halo?
1: Halo, cześć,

0: Siemanko.
1: Karolina, cześć Piotrek.
0: Cześć Karolina.
1: Tutaj z zatłoczonej S8 jest wspaniale, bo deszcz pada.
0: O,
1: naprawdę.
0: To prawda. Tak, też czekaliśmy na ten deszcz. My tutaj w studiu tak odliczaliśmy. A gdy zaczęło padać, to otworzyliśmy tak na oścież okna, bo mamy. I wpuściliśmy sobie ten zapach deszczu. Coś cudownego.
1: Muszę ci powiedzieć, że ja tak samo zrobiłam w biurze. Jej. Dokładnie. Także łączę się.
0: Więc tak, mamy połączone po prostu biura tym klimatem, tym, co tam w deszczu czuć. No to co, może byśmy zagrali coś, co?
1: Sub pokusik, number one. I mam pytanie, no. Jest jakaś gówno burza z tym Circoloco?
0: No, była, tak. Ja rozumiem, o czym mówisz.
1: To
0: była impreza house'owa. Niektórzy mówią techno, ale ci, którzy znają się na techno, wiedzą, że to nie jest techno. I została zorganizowana taka jednodniowa, czy jednonocna impreza na terenie przed muzeum w Wilanowie. Tak. No, mieszkańcom się raczej to nie spodobało. Pojawiły się zdjęcia, że tam pojawiły się śmieci. No bo jak festiwal, no to wszystko za tym. No i też takie miejsce to zdaniem krytyków miejsce nie bardzo. No bo nawet jeśli wyłożymy sobie jakieś zabezpieczenia na tym terenie zatrawionym, no to przecież ptactwo całe w okolicy. Ale wiesz, określiłaś to mianem jednego słowa i może dobrze zamknąć to w tym słowie jednym i nie poruszać dzisiaj tego tematu w alternatorze, bo tu mamy tak dużo muzy do zagrania, ale tak, było, minęło. Mam taką nadzieję, że
1: deszcz zmyje wszystko.
0: Tak, i mam nadzieję, że twój weekend nie hausowo, ale w inny sposób się odbył.
1: Tak, świetnie. Na Jurze Krakowsko często chodzę.
0: O, no i to jest kierunek. Jesteś kolejną osobą, która mówi w ostatnich dniach o tym regionie Polski. Coś w tym jest chyba. Chyba tam trzeba zawitać niedługo. Trzymaj się, dzięki.
1: Trzymaj się, hejma.
0: Pozdro, pozdro. Tak, ja też od razu dodam, że mnie nie było w Wilanowie. Jak ktoś chce się jakoś tam swoją relacją podzielić, to śmiało poczytam. Sam? Nie, Muzeum Plakatu ostatnio widziałem w Wilanowie. Obok terenu rzeczonej imprezy. Muzeum w Plakatu ostatnio się otworzyło po remoncie. To tak tylko polecę i zachęcę do zwiedzania nowej wystawy w tymże muzeum. O nim mówiliśmy też w audycji Stacja Warszawa kilka tygodni temu w podcastach i na stronie Radia Campus na pewno znajdziecie rozmowę Kamila Michałowskiego z kuratorem wystawy w Muzeum Plakatu w Wilanowie. To tak zamykając trochę temat i zapraszając w tę stronę Warszawy. Dobra rzecz do pooglądania, bo w historii plakatu polscy twórcy robili i robią wiele dobrego, pięknego, głośnego. O, tyle wymądrzania się, bo w audycji Alternator chodzi w sumie o granie muzy, to zagrajmy. Mówiłem, że Piotrek mi tutaj podrzucał różne propozycje i to jedna z nich. Zagrajmyż!

Było głośno, było szybko, to teraz chwilę. Będziemy przyjmowali oddechy na spokojnie. Ale za to jakie te oddechy są takie... głębokie wdechy, głębokie wydechy. Gustavo Bravetti, Baby.

Litewski producent Gulin stworzył taką wersję numeru Do I Wanna Know zespołu Arctic Monkeys.

0: Telefony 228-277-205, SMS-y 886-971-971. Tą samą drogą możemy się zwocapować i też głosy wysłać, odebrać. Piotrek na przykład napisał, Daniel napisał, że na Starej Ochocie spadły 3 krople deszczu już po wszystkim i nawet tulipanów pod oknem mu nie podlało. Smuteczek. Tutaj kolejny głos, pyk od Karola. To jeszcze w poprzedniej parze, pyk, pyk. To Karol, myślę, że zadowolony, bo tutaj mieliśmy szybki numer jeden, drugi po prostu subfocus nam rządził anteną. Tak, konkurs w alternatorze. Myślę, że to jest najwyższa pora, żeby coś rozdać. Mam do rozdania kubek Radia Campus, piękny, granatowy, z zdobieniami pomarańczowymi. I ten kubek zaraz będzie mieć nowego właściciela. Trafi on do pierwszej osoby, która na naszym WhatsAppie... Ja wiem, że zaraz się odezwą ci, którzy napiszą, nie mam. No ale telefonu też można nie mieć, sorry, takiego do dzwonienia. No tutaj, proszę bardzo. 886-971-971. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. No i waszym zadaniem jest odwrócić to, ale już w taki sposób, żeby skojarzyć, kto wykonuje ten numer i jak ten kawałek się nazywa. Wykonawca i tytuł, wysyłacie tę wiadomość pod numer 886-971-971. Do pierwszej osoby się odezwę z taką wiadomością. Hej, jest, udało się, odbierz. Do innych albo się nie odezwę, bo tych wiadomości jest bardzo dużo, albo wyślę jakieś emoji, albo napiszę hej, pozdro, cokolwiek. Zobaczę to. Dobra, żeby nie przegadywać, tak, w odwróconej wersji numer ten brzmi tak. Czy było to trudne? Zaraz się przekonamy. 21 minut po 18.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Alternator.
1: Panowie, jak wykrzyczycie! To teraz będzie ciszej. Sara Kordowska i Saga.

0: Konkurs rozwiązany. To Dawid napisał pierwszy, że... To Taco Hemingway i Avizo.
1: Wraca mi widzę Avizo, Avizo, Avizo. Wraca mi widzę Avizo, Avizo, Avizo. Wracam do mieszkania i widzę Avizo. Nie wiem jaki jest cel ich, lecz chyba mnie nienawidzą. Wsadzenie mnie do celi na wieki jest waszą misją. Niby piny pesele, ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp, zachęcę z kił i partyką.

To Tilia, o której wspominaliśmy z Withdraway, czyli numer sprzed 10 lat. Z płyty Ghosts, któremu w ostatnich latach wyjątkowo dobrze wiedzie się w serwisach streamingowych, ale myślę, że podany drogą radiową przed chwilą też mógł mieć pewną moc. W temacie powrotów to może nie sam autor, a jest nim Fortet, tylko autor remiksu, Ramon Peng, wrócił, sięgnął jeszcze dalej niż 10 lat wstecz, bo 16 do płyty Forteta z 2010 roku. Tam znaleźć można było numer Love Cry, który ostatnio powrócił właśnie w tej zremiksowanej i odmienionej wersji. Oto ona.

Hecht, człowiek z Kopenhagi, którego jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. Zadebiutował niedawno płytą Forever i jeśli ktoś poszukuje tego rodzaju połamanych, czasami mocniejszych brzmień, to są do znalezienia właśnie na tej płycie Duńczyka. DJ Seinfeld wciąż jeszcze przed premierą czerwcowego albumu, na którym znajdzie się między innymi ten kawałek. Gościnnie T.S. Gray, You Can't Come Home.

O tym numerze przypomniał mi warszawski deszcz, ten pisany małymi literami, padający dzisiaj nad miastem. To Michał Anioł. Lubię burzę i od razu odnośniki i zaproszenia, bo Michał gościł w minionym tygodniu w audycji z Fuksem, więc jeśli macie ochotę posłuchać co nowego u niego, a dużo nowego, odsyłam i zapraszam na stronę Radio Campus FM i tam w zakładce podcasty należy szukać kolejnego wskaźnika drogowskazu do audycji zatytułowanej z Fuksem. Zapraszam też od razu na przyszłotygodniowy magazyn muzyczny, który odwiedzi Daria ze Śląska. Będziemy miały do tego czasu nowy powód do rozmowy, bo w piątek ukazuje się jej kolejna płyta, Halo, co jest grane, więc w przyszły poniedziałek z tego albumu grać będziemy i o nim rozmawiać. Ale zanim to nastąpi, to z przyjemnością cofnę się do debiutanckiej płyty tej dziewczyny, na której to znaleźć można jeden z moich ulubionych utworów w, nie wiem teraz, czy długiej, czy krótkiej, na pewno wydłużającej się dyskografii Darii ze Śląska, zatytułowany Houston. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Kampus. Same sztosy.
4: Jaja w kuchni.
5: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w Kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze. Rozmawiamy w tej audycji o bardzo różnych rzeczach, ale są one związane z jedzeniem, bo jedzenie to jest zajęcie, które, jak mawia klasyk, jest zajęciem wymagającym krzepy, jest bardzo ważne, powoduje, że możemy żyć. Możecie jeść kiepsko, możecie jeść dobrze, możecie jeść smacznie. O tym wszystkim rozmawiamy w tej audycji. Różni goście się trafiali, ale najbardziej chyba Wam się podoba, jak przychodzą szefowie kuchni i opowiadają o tym, co gotują w restauracjach, w których gotują. I dzisiaj jest ze mną Mateusz Karkoszka, który jest szefem kuchni w miejscu, które nazywa się Win. Czy ja dobrze to wymawiam? Czy mówi się Win?
6: Ja mówię Win.
5: Czyli Win. Mhm. A potem będzie, że przyszedłeś do radia i źle powiedziałeś, bo nigdy nie zapytałeś.
6: W takim razie możemy też mówić Win.
5: Win, o właśnie, może tak, tylko nie jest to sports bar, żeby nie było. Miejsce na rogu ulicy Żelaznej i Alei Solidarności, dobrze mówię?
6: Dobrze
5: mówię. Dobrze mówię, czyli Wola, bliska Wola, jak to się mówi, w nowym budynku. Bardzo, bardzo ładne wnętrze, w ogóle chwaliłem wnętrze, nawet polajkowałem firmę wnętrzarską, architektów wnętrz, którzy to zrobili i zapomniałem, jak się nazywają. Ty pamiętasz?
6: Ja też zapomniałem.
5: Ty też zapomniałeś, ty super przygotowani przyszliśmy. W tej audycji również uczymy was życia, bo różne pokolenia nas słuchają, więc uwaga, słuchajcie mnie, kilka takich rzeczy, które podobają wam się, kiedy o nich przypominam, bo to denerwuje wiele osób z różnego rodzaju OCD, ADHD-owców i tak dalej, więc teraz słuchajcie. Jak mamy chodnik, to idziemy prawą stroną tego chodnika, dzięki czemu nie wpadamy na siebie. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, kiedy jedziecie na rowerze i chcecie wyminąć kogoś, wymijajcie go lewą stroną, tak jak mijają się samochody na drodze. To jest bardzo przydatne. Używajcie dzwonka, jeżeli chcecie przejechać bardzo blisko kogoś, bo możecie przejechać, na przykład uderzyć kogoś w bark, bo ktoś się odwróci, albo rozjechać psa kogoś takiego. I pamiętajcie, jak traficie na nieodpowiednią osobę, to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobicie w życiu. Kilka jeszcze innych rzeczy chciałbym wam powiedzieć, ale widziałem wczoraj bardzo przykry widok. 3 rozjechane jeże w 3 różnych częściach Warszawy. Przestańcie gapić się w telefony, kiedy prowadzicie. Jedźcie trochę wolniej, bo jeże są słodkie, a jak są rozjechane, to... Ja nucę pękniętego jeża i czuję się wtedy jako bardzo zły człowiek. Nie róbcie mi tego, nie róbcie tego jeżom. Wiele jeszcze innych rzeczy moglibyśmy poruszyć tutaj, ale my nie rozmawiamy tutaj o tchórzach, którzy uciekają za ocean, nie rozmawiamy tutaj o sytuacji geopolitycznej, nie rozmawiamy też tutaj o rzeczach niepotrzebnych, ale warto się pochylić nad czymś, co pojawiło się na uniwersytecie, czyli nad buwbarem. Ja chcę tylko powiedzieć o jednej prostej rzeczy. Do różnych rzeczy można się przyczepić, ja też się śmiałem dzisiaj, że jest tam kerfuś, że nie ma tam menu. Ale media workerzy z Gazety Wyborczej, z Polityki i z tych wszystkich innych mediów zrobili clickbaitowe tematy, w których niestety powiedzieli, że nie ma tam jedzenia taniego. To ja wam przeczytam, jaki jest lunch dzisiaj tam. Krem ze szparagów za 6 zł, papardele z warzywami za 18, falafel z kaszą gryczaną za 19, gołąbki wieprzowe za 24, pulpety drobiowe za 26. Słuchajcie, tam jest oferta dla studentów, tylko oni nie potrafią się obronić i odpowiedzieć, więc... Przychodzę i mówię, jak jest. Ale przy okazji mówię też, że nie jadłem, wybieram się tam dopiero za tydzień, bo dzisiaj już nie zdążę. To były ogłoszenia parafialne. Wracamy do rozmowy o pasztecie. Słuchaj, no odwiedziłem was kilka tygodni temu w Win-Win. Win Wine Bar, o, może tak, w celu zjedzenia różnych pysznych wiktuałów, które przygotowujesz. I w zasadzie dopiero jak zobaczyłem, kto jest szefem kuchni, to stwierdziłem, cholera, muszę tam pójść.
6: A to dziękuję.
5: A najlepsze jest to, że my się nie znaliśmy wcześniej.
6: Nie.
5: Może się gdzieś przecięliśmy, ale mieliśmy tylko krótką rozmowę, poobgadywaliśmy parę osób, okazało się, że mamy wspólne spojrzenie na te osoby, serdecznie pozdrawiamy, i okazało się, że robisz bardzo dobre jedzenie, chociaż nie wszystko mi smakowało, ale tak to będę cię grillował troszeczkę później. Najpierw chciałem cię zapytać o ten pasztet. Co sprawia, że on jest taki dobry?
6: Jestem dużo miłości.
5: Dziękuję. Proszę państwa, to był Jaja w kuchni. No dobrze, ja ten pasztet będę teraz jadł. Możecie te cuda, które Mateusz przyniósł, ze sobą zobaczyć na Instagramie Jaja w kuchni. Jest tam taka długa relacja. Tymczasem warto wspomnieć, że pan, którego gramy w tej audycji od 10 lat, czyli Action Bronson, w lipcu pojawi się w Warszawie. Działania trwają, żeby ściągnąć go do tej audycji. Zaklinam to, napisałem wszystkie maile, szukałem kontaktów, zrobiłem wszystko. Czy się uda, czy się nie uda, to już wszystko po stronie Live Nation. Moi drodzy, przeczytajcie maila ode mnie, bo za chwilę zacznę dzwonić. Wydał nową płytę Action Bronson, Olympic Vince Carter na antenie Radia Campus już teraz. Ej, jest pasztet zrobiony z miłością, jak te słynne pączki.

0: Jaja w kuchni.
1: Właśnie, krakery sam. Z pastą z Pstrąga. Poczułem się jak w Szwecji. Ale jesteśmy w Warszawie. Mateusz Karkoszka, szef kuchni Win Wine Bar na ulicy, na rogu ulicy Żelaznej Alei Solidarności. Oczywiście jest to bardziej w stronę Alei Solidarności niż na Żelazną. O tak, żeby wszystko było wiadomo. Przyszedłem tam, jest ładnie, to już powiedzieliśmy. Jest smacznie. Chociaż jedna rzecz mi nie smakowała, może nie tyle nie smakowała, co jej nie zrozumiałem. Czego żeś polał tym czarnym czymś tą rybę? Tą sepią? Czy to węgiel?
2: Nie, to sos.
1: No to sos, sepią. No ale czemu czarny sos? Gdzie czarny sos do białej ryby?
2: Oh, come on.
1: Ja mam
2: nie zrozumiałeś.
1: Ja mam uraz, bo kiedyś, myślę, że w 2011 roku w restauracji Trattoria Rucola, dalej istniejącej, zjadłem coś takiego jak makaron z sepią, z krewetkami i z oliwą truflową.
2: To już to macz.
1: O Jezu, jak mi to smakowało. Ja to odtworzyłem. Byłem tak zajarany. Dzisiaj patrzę na to i zastanawiam się, czy rzeczy, które robię dzisiaj, też będę za kilka lat oceniał jak największy paradoks. Ale nie zrozumiałem tego. Ale zrozumiałem całą resztę, która tam jest, a to naprawdę bardzo dobrze wróży. I najbardziej siedzieliśmy tam z Grzesiem Łapanowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Nie przyszedłeś, Grzesiu, do mnie, poszedłeś do czwórki i będą konsekwencje takich działań. I sobie wzdychaliśmy, jakie to wszystko jest pyszne, ale najbardziej właśnie nad pasztetem i nad frytkami. I sosem... czy to był sos...
2: Bernes
1: to był, tak.
2: Tak, to był sos Bernes.
1: Kurczę, niby podstawowe rzeczy, ale okazuje się, że można je zrobić jeszcze lepiej niż gdzie indziej. No i proszę, pan teraz opowie, jak pan to robi. Czy tam wegety dosypujesz, czy... tak, dziękuję.
2: Nie, no po prostu robimy to dobrze. Nawet proste, zwykłe rzeczy. Mhm. Takie jak pasztet czy frytki. Wiesz, to nie jest naprawdę skomplikowane. To nie jest rocket science, ani latanie na księżyc.
1: Nie jest. I przez 10 lat, za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi i opowiada, że robienie frytek nie jest trudne, to ja zadaję pytanie, jak się robi frytki, i potem ludzie piszą, że to jest trudne. Przede wszystkim, ile dni zajmuje zrobienie twoich frytek?
2: Dwa. Ale mogłoby dłużej.
1: Mogłoby dłużej, tak. Różne procesy można zrobić. Od czego się zaczyna?
2: No oczywiście od ziemniaka, od ukochanego ziemniaka. Trzeba wybrać takiego dobrego ziemniaka, żeby był na frytki, a nie do sałatki.
1: A nie do sałatki, nie do kartofel salat. I co trzeba z nim zrobić? Gotujesz go, czy go hartujesz, czy...
2: No to tak. Trzeba go najpierw oczywiście umyć, bo akurat nasze frytki są...
1: akurat są myte.
2: Skórce i są akurat myte. Czyste frytki. No i potem pokroić oczywiście. Jak ktoś ma nóż, to nożem. Jak ktoś ma krajalnicę do frytek, to krajalnicą do frytek. Co kto lubi. Talarki też spoko. Później trzeba je dobrze wypłukać w zimnej wodzie. Tak naprawdę długo, żeby cała skrobia, która jest na ziemniaku, po prostu spłynęła razem z wodą. Trochę jak płukanie ryżu. Woda musi być przezroczysta, kompletnie, żadnych mętności, nic takiego.
1: Teraz uwaga, jak gotujecie ryż, to wyciągnijcie go z tej torebki i go przepłuczcie poważnie. To pozbędziecie się tego smrodu.
2: Żadnych torebek.
1: No tak, żadnych torebek, ale ja już wiem, co będzie, nie? Więc otwórzcie tę torebkę. Nie będzie tego smrodu po prostu, który towarzyszy gotowaniu ryżu w torebce. Wracamy do frytek.
2: Na czym skończyłem? Na płukaniu.
1: Na płukaniu.
2: Więc tak, trzeba je bardzo dobrze wypłukać i potem je zblanszować. A właściwie ugotować do takiego stanu, w którym nie są surowe, ale jeszcze się nie rozpadają.
1: Czy woda z solą i octem?
2: Woda z solą.
1: Okej.
2: Okay. Czasami para. To jest dużo, dużo różnych opcji.
1: I teraz następuje schładzanie.
2: Aha. Wystarczy na sitku.
1: Wystarczy na sitku. Ale
2: jak,
1: czy
2: jak mamy wielką chłodnię, to jest łatwiej, nie?
1: Do ilu stopni?
2: Do 4,5.
1: Do 4,5, też tak myślałem. Są różne szkoły.
2: I później, i dokładnie, są później są różne szkoły, bo jedni mówią, że lepsze są, kiedy są zamrożone, więc wrzucamy je do zamrażarki, a inni twierdzą, że lepsze są takie po prostu schłodzone i od razu trafiają do frytury.
1: Na początku jest wypłukiwana skrobia, a ta, która została po gotowaniu i schłodzeniu, zaczyna się związywać, ma inny indeks glikemiczny niż świeżo ugotowanego ziemniaka, więc inaczej się zachowuje, kiedy zostaje wrzucona na gorący tłuszcz. Jaki tłuszcz?
2: U nas jest to kaczy tłuszcz.
1: Kaczy tłuszcz, czyli jeśli jesteście wege i zamówiliście frytki w Win Wine Bar, ha ha!
2: Surprise.
1: O-o!
2: Mógłby być każdy inny tłuszcz, w którym, który ma wysoką temperaturę.
1: A dlaczego nie gęsi?
2: Może być gęsi.
1: Może być gęsi.
2: Może być wołowy. Może być nawet smalec, jeżeli lubisz.
1: Nie, do frytek mi smalec nie siedzi.
2: Moja babcia wszystko smaży na smalcu.
1: Pozdrów babcię.
2: Babciu, serdecznie cię pozdrawiam.
1: Ja się dołączam. I cała ekipa, Tomek Paziewski i Marcel Migus, który dzisiaj jest po raz pierwszy i uczy się fachu realizowania audycji, która jest najbardziej nieprzewidywalną audycją w Radio Campus, więc jest to najlepszy poligon doświadczalny dla nowych realizatorów. No dobrze, temperatura. I przepraszam, ile smażeń?
2: A nie, przepraszam, już pominąłem jeden ważny element tego całego procesu. Trzeba jeszcze smażyć wcześniej frytki 140 stopni.
1: Zanim się je schłodzi.
2: Zanim się je usmaży w 180.
1: No dobrze, tak, czyli no dobra, dobra, tak, dwa smażenia.
2: Tak,
1: no.
2: Dwa smażenia.
1: Ale trzeba je wystudzić po tym pierwszym smażeniu.
2: Tak.
1: Tak.
2: Dokładnie tak. No.
1: I potem
2: wtedy zamrozić albo schłodzić, jak już
1: i potem woli, z ketchupem.
2: Którą, to zależy, którą szkołę wybieramy, czy pruszkowską, czy wołomińską. A potem już 180 i do koloru.
1: I do koloru. To jest bardzo ważne, bo ten kolor też twoje frytki mają piękny. To nie jest takie, to nie są takie smutne frytki ze złotych łuków.
2: Nie. No ja nie lubię takich ledwo opalonych.
1: No, frytki muszą. Frytki to muszą być frytki, a nie jakaś popiedułka. No dobrze. To przeszliśmy przez jedną rzecz. Moi drodzy, to jest właśnie przepis na proste frytki. Dwa dni, kilka różnych przykładów. Pamiętam, jak w 2015 roku nagrałem na YouTube'a film, w którym pokazuję właśnie, jak zrobić takie frytki. Mniej więcej są to podobne historie, może bez schładzania na drugi dzień. Mój ulubiony komentarz z całej mojej kariery tego typu to jest... jeden to jest taki, będziesz tak, będziesz jadł te frytki, będziesz tak gruby jak on. A drugi to jest... umyj się, przebierz, schudnij i naucz kultury. Moi drodzy, to teraz z nowej płyty pana AZ Uniqueness na antenie Radio Campus. Dzisiaj nie gramy polskiej muzyki, bo jesteśmy na Polskę obrażeni. Za co? Nie wiem, nie było czym się... No, tak, Tomek Paziewski, dziękuję, bo nie musiał wywalać przekleństw. Także za tydzień... Za tydzień City Pop będziemy grali z Japonii z lat 80. Gramy.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Proszę pana, pan na mnie spojrzał, jak powiedziałem, że prawie zamknąłem pierścień 500 kalorii. Jest taka aplikacja Apple Fitness i w niej ustawiasz, ile kalorii chcesz spalić, takiego aktywnego spalania, bo masz takie po prostu, pospalasz, bo żyjesz i masz takie dodatkowe. Ja sobie ustawiłem 500 kalorii i jak patrzę, ile, że, co ma 500 kalorii i ile na to muszę zasuwać, to sobie odejmuję od ust. Dzisiaj podejrzewam, że przyjąłem już z 1000 w tych rzeczach, które przyniosłeś.
2: Może być, może być.
1: Ale na szczęście zjadłem dzisiaj niecałe 1000, więc mam jeszcze co. To nie tramwaj.
2: To nie trzęsienie ziemi.
1: To nie trzęsienie ziemi. To po prostu jest godzina, w której myte są przez dzielną załogę myjącą, którą pozdrawiamy. Myte są podłogi na uniwersytecie i to brzmi, jakby jechało metro pod nami.
2: Ciężki sprzęt mają do mycia podłóg.
1: Tak, no słuchaj, no nie w kij pierdzia. Wiesz, kto tu chodzi? Proszę pana, tutaj przyszli ojcowie narodu tego chodzą. Mateusz Karkoszka z Win Wine Bar jest ze mną w studiu. Rozmawialiśmy o tym, jak się robi frytki, ale na koniec jeszcze powiedział, że to jedna z najprostszych rzeczy i w sumie taka jest prawda, bo to nie jest tak, że te twoje dania to jest jakiś przekombinowany temat, który da się zobaczyć w innych miejscach. To, że przyniosłeś kwiatuszka, to jest to, że pewnie jechałeś na rowerze cyklisto i zerwałeś.
2: To nie jest byle jaki kwiat, bo to jest kwiat dzikiego bzu.
1: Kwiat dzikiego bzu.
2: Akurat w 100% jadalny.
1: Ale nie wrzucasz kwiaty na talerz, czy to już jest tak, że to
2: akurat
1: już...
2: tego mogę wrzucić.
1: Tego możesz
2: wrzucić. Jeszcze nie mam tego w menu, ale bardzo możliwe, że będzie.
1: Dobrze, nie dałeś
2: się... Chociaż zawsze mam opory przed wrzucaniem takich kwiatów, bo to są krzewy, które rosną w mieście, więc...
1: No, różnie może być. Ale nie dałeś się striggerować, jak nazwałem cię cyklistą, więc to jest...
2: A nie, no komplement.
1: Komplement.
2: No, pewnie.
1: Ale używaj dzwonka, jak kogoś mijasz, co i mnie ludzie.
2: A nie mam dzwonka.
1: Musisz mieć, nie mógł.
2: Krzyczę bardzo głośno.
1: Ja też, jak jeżdżę na rowerze. To jest takie, wy ekspediuj się z drogi dla rowerów. Szanowny
2: obywatelu.
1: Współobywatelu. Współużytkowniku dróg. Tak różnie bywa, ale prawda jest taka, że dawno już nie jeździłem na rowerze, kiedy wyprowadziłem się pod Warszawę. Po prostu chodzę, dreptam, robię kroczki. I robię to z pieskami ciężko byłoby mi jeździć na rowerze. Dobrze, nie o tym, bo odchodzimy cały czas. Moja myśl była taka, że nie robisz niepotrzebnych przeszkadzajek, że jest konkret na talerzu. I to nie jest tak, że to jest jakiś taki konkret, też nie wiem, w drugą stronę, że jest tylko kawał habaniny i elo, ale jest, jak to się mówi, neobistro teraz?
2: Już tak się nie mówi chyba.
1: Czyli jest,
2: ale ja bym...
1: Elobistro. Nowe Elobistro na kulinarnej mapie Warszawy.
2: Ale to mi się bardzo podoba to określenie. Byłem fanem Neobistro, kiedy ktoś wymyślił tę nazwę i dalej próbuję to chyba robić.
1: I co to oznacza? Bo to jest takie eleganckie miejsce z bardzo dobrym winem, ze świetną w ogóle, ze świetnym serwisem, bo wy macie naprawdę świetnych ludzi u siebie i to jest świetne, gdzie ja nie próbowałem ani jednego wina będąc u was, nawet nie próbowałem tych bezalkoholowych, bo jakoś nie przepadam za wodą z cukrem, piję tylko muszyniankę i czytam tylko Time'a, ale zdążyłem pogadać z bossem sali. I to jest też bardzo fajny przykład, że można być kelnerem w okolicach 50 i naprawdę mieć fajny vibe, nie tylko vibe takiego przedwojennego gościa, który się zatacza z kuchni, bo właśnie...
2: No nareszcie jakiś kelner jest starszy ode mnie.
1: No! Piękna sprawa.
2: Czekałem.
1: Ale konkluzja jest taka, że jest bardzo elegancko. Jest vibe taki na talerzach, jest vibe w kieliszkach, że jest to wszystko takie bardzo, bardzo złe słowo, nienawidzę go, ale premium, podczas gdy atmosfera jest taka luźna. Czy to jest Elobistro? Tak się...
2: Tak, na tym chyba właśnie polega istota Elobistro.
1: Jeszcze Wienio musi przyjść i zrobić wieczór grecki.
2: A ja to nazywam keep it simple, stupid.
1: No i w sumie racja. Beton na ścianach, proste formy, ale elegancja i do tego buty do biegania i...
2: wygodne są.
1: I zwyczajne ubrania, nic fancy, żadnych garniturów. Tylko po prostu normalne jedzenie dla normalnych ludzi. Czy to nie jest normalne jedzenie? Przez to, że spędzasz nawet nad frytkami dwa dni. No na czym spędzasz?
2: Ja bym sobie życzył, żeby to było normalne jedzenie.
1: O, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. Chciałbyś, żeby takie racje żywnościowe dostawali polscy żołnierze?
3: Riet.
2: Sam bym do wojska poszedł.
1: Ktoś musiałby to gotować. Dostałbyś tonę ziemniaków i mówisz tak, obieramy, myjemy, później chłodzimy.
2: Jeśli neopatriotyzm, to właśnie taki.
1: Elopatriotyzm. No dobrze, ale czy jest jakieś danie, które wymaga jeszcze więcej czasu i pietyzmu od tych frytek? Czy reszta to jest już takie pach, pach, pach? Czy to wcale tak nie jest?
2: Nie,
1: czy...
2: no niektóre rzeczy robi się pach, pach, pach. No tak się kroi szczypiorek, nie? Prawda? A niektóre rzeczy zajmują... Co zajmuje najdłużej? O wiem, suszone żółtko zajmuje tydzień.
1: To po co je suszysz?
2: Żeby je potem zetrzeć.
1: Sera nie ma?
2: Trochę nie o to chodzi.
1: No wiem, ale keep it simple. Stupid.
2: Nie, no bo to jest bardzo proste. Po prostu sam proces suszenia trwa tydzień, a ty nie bierzesz w tym udziału.
1: No tak, ale to też jest taka historia, że jest to sposób na to... Z jednej strony można zrobić restaurację, zamówić najlepsze mule, zamówić najlepsze steki. Najlepsze steki są z Polski, a nie z Argentyny. Pamiętajcie o tym, drogie dzieci. I powiedz, że taka jest prawda.
2: Tak.
1: No, dzięki. Neopatriotyzm. Ale można zamówić super krewetki z Morza Północnego, można zamówić super krewetki z wybrzeży Apulii i wywalić rachunek na 2000, a można właśnie wziąć żółtko i je wysuszyć i zrobić z tego coś Boże, nie mogę znowu powiedzieć premium, bo wyjdę na debila, no ale coś takiego exquisite. O, to jest słowo, którego mi brakowało. I to jest bardzo ciekawe, że można podać kawał pasztetu z karmelizowaną cebulą. To nie jest rocket science, nie? Ale kurde, no, wkręciłeś tam tyle masła, że...
2: I jeszcze kilka innych rzeczy.
1: Wątroby.
2: Tak, dużo alkoholu.
1: Sól.
2: Ba.
1: No dobrze, ale skupmy się na chlebie. Bo przyniosłeś kilka opakowań, w większości jest chleb.
2: No, jak mówiłem, bez chlebka się nie najem.
1: No właśnie. Co z tym chlebem? Pieczesz go sam, czy bierzesz go od jakiejś hipsterskiej piekarni?
2: Kompletnie nie hipsterskiej.
1: Kompletnie nie hipsterskiej? Czyli co, z Płótki, z Lubaszki?
2: Nie, ale nie z bakem.
1: Jak tam nie spojrzał na zasadzie, powiem coś świeżego! No dobra, idę go spróbować teraz. Muszę przejść przez cały...
2: A już nie piekę, piekłem
1: żeby spróbować
2: kiedyś
1: tego chleba. Bo umówmy się, ten chleb wygląda jak taki chleb za 20 zł. Ale tyle nie kosztuje.
2: Prawie.
1: 18?
2: 16.
1: Skąd to jest?
2: Z piekarni w browarach warszawskich. Swoją drogą naprzeciwko
1: Baken. Bardzo fajna piekarnia, bardzo fajne chleby, fajna też załoga tam pracuje. Zawsze jak się ludzie tak uśmiechają do mojego pieska większego, to respekt. Oni też robią dla Mimo różne rzeczy, z tego co pamiętam. Dla DJ-a Maku.

0: You have now entered Planet Frog.
1: Vous êtes maintenant entré sur la planète Gwangui.
2: Voci acaba di entrare no planeta Sapo.
3: Jaja w kuchni w Radio Campus.
4: W tej audycji zadajemy sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to jest takie dobre? Proszę pana, proste rzeczy, ale tak naprawdę ja się skupiam na tym, no bo przyniosłeś krakersy, ser, przyniosłeś pasztet, przyniosłeś riet. Ale co tam można zjeść u ciebie? Co, bo ja nie chcę cię wyciągać. Z czego ty jesteś dumny? Poza tym pasztetem, który jest wybitny.
5: Z każdej pozycji.
4: Coś więcej?
5: Z czego jestem teraz najbardziej dumny? Z kaszanki jestem dumny, o.
4: Kaszanka!
5: Dokładnie. Taka była inspiracja.
4: No dobrze. Jak zrobiłeś kaszankę?
5: O, to jest dopiero trudne.
4: No właśnie, bo pewnie nie jest zrobiona tak, jak ludzie myślą. Przede wszystkim ma kaszę?
5: Nie, ani.
4: Czyli jest...
5: Kaszanka. Boudin noir.
4: Boudin noir, dokładnie. Bo bym pomylił to z postacią z The Boys.
5: Ale nie odjąłem wszystkie francuskie przyprawy, więc nie pachnie cynamonem.
4: No, bardzo dobrze, bo to jest jak pięść do nosa tak naprawdę według mnie. Gdzie? Cynamon do cynamonek. I do gumy Big Red. No dobrze, czyli co? Masz dealera świńskiego.

0: krwi.
1: Mam dealera świńskiej krwi.
2: No. Który ją przywozi w odpowiedniej temperaturze, żeby się nie skolagułowała.
1: Jest bardzo zimna.
2: No.
1: A my ją szybko przerabiamy.
2: No.
1: Na kaszankę.
2: Kaszankę. Ile to trwa?
1: Zaledwie kilka godzin. Nie, no proces pieczenia jest długi.
2: Okej, okay, ale powiedz mi, czy jest tak, że... No bo teraz powiedzieliśmy o świńskiej krwi, wcześniej powiedzieliśmy o żółtku. Na talerzu to wygląda pięknie. Myślisz, że są goście, którzy jedzą i nie wiedzą, jak to się robi?
1: Na pewno tacy są.
2: I myślisz, że to dobrze, że powiedzieliśmy to teraz milionom słuchaczy?
1: Trzeba mówić prawdę chyba.
2: Trzeba mówić prawdę.
1: I być szczerym.
2: I być szczerym.
1: Przynajmniej się starać.
2: Tak, a jak nie macie paszportu, to też można przelecieć ocean. Uda się. A jak zorganizujecie festiwal szeroko otwartych oczu pod pałacem w Wilanowie, to uda się, ale nigdy więcej już nie mam na to nie pozwoli.
1: Biedne jeże.
2: O Jezu, weź mi nie mów, bo mi tak żal tych jeży. Wczoraj jeżyk wyskoczył nam na drogę, jak szliśmy z Jukiem i z Lucyną na spacer i moje pieski elegancko pozwoliły mu przejść. Psy sobie poradzą z potrzebą, a ludzie nie potrafią jeża uszanować. Uszanuj jeża.
1: Czy ludzie mają takie mordercze zapędy?
2: No pewnie. Rozjeżdżają, rozchodzą, kopią.
1: To nie fajnie.
2: No słabo, nie róbcie tak, nie róbcie tak. Nawet jeżeli wam się zdarzyło, to przeżegnajcie się i nie zróbcie tego nigdy więcej dla mnie. Co, przyjechałeś jeża?
1: Kiedyś tak.
2: No nie.
1: Ale ciężko to przeżyłem. Nie chcę o tym mówić.
2: Dobrze. To jest największy dysonans mam związany z tym, że ja tak kocham zwierzęta i je cały czas jem, ale powiem ci i powiem państwu, że ograniczyłem mięso. Nie jem wędlin, nie jem świni, nie jem kurczaka prawie w ogóle, jem ryby i wołowinę. I wołowiny bardzo mało. Jem mięso w zasadzie tylko i wyłącznie, kiedy kręcę wideo o jedzeniu.
1: To tak jak ja, jem tylko w pracy.
2: Albo jak ktoś przyniesie mi i mi odbije od tego mięsa i mam euforię. No nie, czy ja muszę otworzyć menu i cię pytać o to? No powiedz coś jeszcze, no coś jeszcze, proszę cię, no.
1: Już, zastanawiam się. Myślałem, że o kaszankę jeszcze wypytasz. I tą krew. Tę krew. Jak?
2: Jezu. To jest właśnie o to chodzi. Dlaczego ta audycja się nie nudzi? Bo nigdy nie wiadomo, o czym będzie. Dobra, uwaga, otwieram menu, bo to wiesz. Dobra, chleb na zakwasie, wiemy skąd. Ostryga z czerwoną porzeczką, zjadłem, pyszna. Pory, emulsja estragonowa. Nie lubię porów, nie wziąłem, pewnie są pyszne. Placek ziemniaczany, majonez szczypiorkowy, świeża trufla.
1: A to jakieś stare menu.
2: Jest.
1: Ale fajnie, że jest tam ten placek ziemniaczany.
2: To jest menu z 17 kwietnia, słuchaj, na waszym... A nie, przepraszam, jest z 2 maja.
1: No i...
2: Dobra. Ostryga, pory, zielone szparagi, aioli krewetkowe. Dlaczego aioli jest w cudzysłowie?
1: Bo to jest majonez z dużą ilością czosnku, a nie prawdziwa joli.
2: Bo musiałeś żółtko dodać.
1: Tak.
2: Dlaczego?
1: Jakoś mi tak smakuje bardziej.
2: Dobra, tatar wołowy też jadłem, bardzo, bardzo sympatyczny. No dobrze, ale wchodzimy w duże tak zwane. Kurczak, groszek z marchewką, młode ziemniaki, sos z spalonym masłem. No po prostu powiem ci, ja zrobiłem w zeszłym roku z Waszyngtonem w Soho potrawkę z kurczaka z groszkiem, sosem, ziemniakami. Myślę, że to jest, że to są podobne rejestry. I to była chyba pozycja numer 4, jeśli chodzi o topkę ich sprzedaży w ogóle w całości. No, ludzie kochają takie jedzenie.
1: Absolutnie.
2: Proste jedzenie, takie klasyczne dania, czy z lat 90., czy trochę później, może trochę wcześniej. Ale zrobione z super produktów przez super szefów kuchni. Ja myślę, że w to idźmy.
1: Tak właśnie próbujemy.
2: I tak zrobiłeś. Dobrze. Antrykot argentyński. No, brawo!
1: Wydało się.
2: Frytki sos bernese. O, to jest ciekawe. Kurek, szparagi, szpinak, sos soubise. Co to jest kurek? Czy ja czegoś nie wiem? Czy to jest...
1: Ryba. To jest biała ryba. Ale z rybami jest tak, że je wymieniamy dosyć często. skończy się dość.
2: Zależy, co
1: skóry,
2: w Lidlu rzucą.
1: Zależy, co... Prawie ta, ale prawie tak. No. Prawie co dostawca ma.
2: Co dostawca ma. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. A co to za dostawcę macie? Macie jakichś fajnych dostawców? Bierzecie, bo wiecie, teraz koncept talerzykowy drze łacha z ludzi, którzy piszą, że są warzywa od Mailertów, a to są najlepsze warzywa.
1: A czemu drze łacha?
2: Bo ona jest z Gdańska.
1: No i nie ma Mailertów.
2: No, o to chodzi. Boże. Boże, myślę, że warto powiedzieć 25 maja koncept talerzykowy w audycji w kuchni. Pani Hania przyjedzie specjalnie.
1: Pozdrawiam.
2: Zabiorę ją do Mailertu. Bardzo dobrze, okej. Okay. Malfatti, smardze, czosnek niedźwiedzi, sos maślany.
1: O, to jest wyszukane. Smardze.
2: No już po sezonie prawie.
1: No prawie, jeszcze Chińczycy mają.
2: Chińczycy mają. Smardze Jake'u. Jomoda. Boże, Boże, to będzie kolejna taka rozmowa, że ludzie będą mi pisać, że to jest niepodrabialny vibe, a ja po prostu najadłem się i mi odbiło znowu, cukier mi wywaliło, a ty mi nie pomagasz naprawdę, nie pomagasz mi.
1: Dobra, tak, robię co mogę.
2: Dlaczego antrykot jest argentyński, dlaczego nie jest polski? Bo to może być z Polski, jak jest argentyński. Może być tak, że to jest nastąpiła inseminacja polskiej krowy nasieniem byka argentyńskiego. Czy to przepłynęło przez cały świat?
1: Raczej przepłynęło.
2: I wiesz, że oni tego nie sezonują podczas transportu? Co by miało najwięcej sensu? Tylko to mrożą?
1: Nie sezonują, ale i tak jest lepszy od tego polskiego.
2: Dlaczego tak mówisz? Po policzku Karola Nawrockiego płynie łza w tym momencie.
1: Trudno.
2: Może dlatego, że snus źle wszedł. Nie powiedziałem tego. Dobrze. Dlaczego ten antrykot argentyński jest lepszy? Czy on ma lepszy tłuszcz? Czy ten tłuszcz jest żółty?
1: Wypróbowaliśmy dużo różnych części wołowiny z różnych krajów i akurat stanęło nam na argentyńskim antrykocie. Kiedyś był rozbew i nie był z Argentyny. Ale nie był też z Polski.
2: Skąd? Z Czechosłowacji?
1: Nie ma takiego kraju.
2: No i bardzo źle.
1: Nie, jeśli dobrze pamiętam, to był też za oceanu, ze Stanów.
2: Amerykanie?
1: Ale potem się Amerykanie obrazili na nas, w sensie na całą Europę i...
2: Zwłaszcza jeden.
1: No i już nie ma.
2: A tłuszcz był w kolorze jego włosów? Taki żółciutki?
1: Nie. Farbowany jest.
2: Tłuszcz czy włosy?
1: Włosy.
2: Boże, dobra.
1: Może tak jakby jak dużo
2: Action
1: trawy.
2: Bronson Condor, gramy. Rany boskie, co tu się dzieje? Velvet.

0: There's something fascinating about the sound of a frog. Here we show you a close-up of a frog croaking.
1: Jaja w kuchni w Radio Campus.
2: I was born to be No Limit Soldier. No, bardzo bym chciał, żeby udała się rozmowa z Action Bronsonem tutaj, Live Nation, jeżeli tego słuchacie, a wszyscy słuchają tej audycji, bo milion ludzi słucha tego w skali miesiąca.
3: Ile?
2: No. A ty właśnie nagadałeś takich głupot.
3: Ile?
2: To jest radio numer 3 w Warszawie. Hello! No hello! Myślisz, że jakby to było radio numer 4, to byłoby ich stać na takich ludzi jak Tomek Paziewski, jak Marcel Migus, który się tutaj uczy pierwszy raz audycję realizować? I ja?
3: No? Jestem zszokowany.
2: No hello! Ja ci mogę pokazać. Podcast ma 100 tysięcy odsłuchań. Nie pytaj w jakim okresie, ale ma 100 tysięcy. W długim okresie, ale ma. To jest ważne. To jest ważne, jak się podaje statystyki. Dobrze, zbierzmy to do par excellence kupy, bo ty przyjdziesz do roboty i cię zabiją za to, że przyszedłeś coś mieszkować. Ja powiem tak, jedzenie jest pyszne, wnętrze jest piękne, wina podobno są dobre.
3: Kucharze są przystojni,
2: chociaż jeżdżą na rowerach.
3: Mają kondycję.
2: O, dobrze powiedziane, to jest ważne, trzeba podawać statystyki w dobry sposób. Gdzie to się znajduje, to miejsce?
3: To jeszcze raz, na Bliskiej Woli, na ulicy Solidarności 153.
2: Nazywa się?
3: Win Bar.
2: Mhm.
3: Win.
2: Win? Win, win?
3: Win Bar, Deli.
2: Otwarte w wszystkie dni w tygodniu?
3: Absolutnie.
2: Absolutnie.
3: Chociaż
2: tak.
3: W tygodniu od popołudniowych godzin.
2: Okej. Okay.
3: No ale jesteśmy barem, no to kto otwiera bar o 8?
2: Żabka. O Jezu. Co masz dobrego do jedzenia?
3: Za chwilę będę miał coś, co jest moim zdaniem bardzo... Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest wyjątkowe. Polskie krewetki. Hodowane w Polsce.
2: No wiem. Baniocha. Baniocha? Czy gdzieś indziej?
3: Laguna. Krewetkowa laguna.
2: Co? Nie w tankach? Dobra, czekaj. Bo to jest ważne. Bo krewetki są hodowane w Polsce, w tankach, gdzie z własnymi produktami własnej przemiany materii leżakują w tych tankach i potem są pyszne i są takie fantastyczne i da się je kupić w różnego rodzaju dyskontach i restauracjach, które oszukują gości. Co to jest laguna krewetkowa w Polsce? Gdzie to jest? Co to jest? Ktoś na to...
3: Nie, no tak się nazywa firma.
2: Rany boskie, jak...
3: Ładnie się nazywa, prawda?
2: No bardzo, ale się okaże, że oni też mają w tankach. I... No, ale może filtrują.
3: Nie no, filtrują.
2: No. I co, dobre?
3: Wybitnie dobre.
2: Tak? Będziesz podawał crudo? Czy Polska nie gotowa?
3: Może kiedyś. Na razie będą gotowane.
2: Okej. Okay. A dlaczego nie w panko?
3: Bo zrezygnujemy z frytury. Na lato, bo się za gorąco robi. Jak jest włączona przez cały dzień.
2: Okej, z frytury tak, ale z kaczego tłuszczu nie?
3: Też rezygnujemy.
2: Nie będzie frytek?
3: Nie.
2: 10 minut opowiadałeś o frytkach w połowie maja i teraz ludzie przyjdą i nie dostaną frytek?
3: Co zrobię? Mam ADHD i zmieniam co chwilę zdanie.
2: Ja też mam ADHD, to wiesz co trzeba robić?
3: Nie.
2: Nie zmieniać zdania!
3: Cholera.
2: Idziesz po prostu, nikt, zakładasz coś i...
3: Nikt nie mówił, że to takie proste.
2: Słuchaj, no to... Cóż, no. Leki na ADHD rozwaliły mi serduszko i przez prawie rok musiałem robić różne cuda, żeby moje tętno spoczynkowe spadło poniżej 140. Wylądowałem w szpitalu, także moi drodzy, to nie jest takie hop-siup, ale powiem ci, że teraz mam...
3: Ale recepty miałeś.
2: No pewnie, że miałem recepty. Wiesz, jaką ja mam przychodnię? Wiesz, jak mam ja im piszę maila i oni mi wystawiają receptę. Pozdrawiam panie z przychodni, nie zdradzam co za przychodnia, bo się wszyscy do was zapiszą. Ale jesteście kochane, jesteście super.
3: No. Ale to tak średnio trafione z tymi lekami.
2: No bo te leki generalnie są średnio trafione, bo to w zasadzie jest amfetamina, no.
3: Aha, no. Nie wiedziałem.
2: No tak, no bo osoby z ADHD przyjmując coś takiego nie dostają chyzia, tylko dostają fokus i wycisza im się. Tak, to jest takie coś jak założenie słuchawek z noise cancellingiem. Nagle przestajesz słyszeć głosy, tylko że nie słyszysz tych z zewnątrz, tylko przestajesz słyszeć te w swojej głowie. Mi na przykład w głowie potrafią grać 4 piosenki naraz. Taki mashup.
3: I
2: my rozmawiamy o frytkach!
3: Dobrze, będą frytki.
2: No, dziękuję. Moi drodzy, Mateusz Karkoszka jest ze mną w studiu. Zobaczyłem, że jest jeszcze trochę czasu, więc będę musiał pomyśleć nad pytaniem dla niego. A teraz AZ i Mumu Fresh. Ja myślałem, że jest trochę późno. Jeszcze wrócimy!

0: Jaja w kuchni.
1: To już na pewno jest ostatnie wejście. Mateusz Karkoszka, Winbar. Zapytam cię, już pogadaliśmy o tej restauracji. Jest fajna. Jest fajna. Naprawdę jest fajna.
2: Mi też się podoba.
1: Jedzenie jest fajne. A porozmawiamy o tym, gdzie taki szef w kuchni jak ty, człowiek, którego ci, którzy się znają, to wiedzą, że jesteś dobry, że umiesz. Waj prostaczasz, wiesz, taki mocno szalony, haha, hehe, tutaj na pudelka wpadniemy. Gdybyś miał pójść z kimś nie z Warszawy na jedzenie, to gdzie byś zabrał taką osobę?
2: O, to jej, to zależy, czy. No to. Czy koleżankę, czy babcię.
1: Babcie, to jest ciekawsze.
2: Babcie.
1: Babcia jest jedna, przepraszam, babcie są dwie.
2: Do windy bym ją zabrał.
1: Do ciebie byś ją zabrał, tak? A gdybyś już...
2: Bardzo się jej podobał.
1: No dobrze, a gdzie jeszcze? Bo tu wiesz, o co chodzi. Chodzi o coś innego.
2: Do Rusałki.
1: Do Rusałki.
2: Tak.
1: Tak jak ta...
2: Do baru Mlecznego Rusałka.
1: No wiem, jak ta dziewczyna, co ja nie wiem, kim ona jest i zrobiła taki szał. Rosalia? Ona w Euforii Nowej gra taką tancerkę go-go z kołnierzem ortopedycznym.
2: Nie, to była...
1: Fagata?
2: Sławna piosenkarka.
1: Fagata.
2: Może. Kiepski jestem ze sławnych piosenkarek. Lepiej gotuję, niż się znam na piosenkarkę.
1: Hannah Montana czy Malik Montana?
2: A muszę wybrać?
1: Jeszcze jakieś polecajki?
2: Jedzeniowe.
1: Tak.
2: Gdzie bym poszedł z babcią? Do Omy bym poszedł z babcią.
1: O! Ładnie. No i... A z koleżanką?
2: Spodobałoby się. No. Też. W sumie też.
1: W sumie też, nie? I to jest właśnie... To jest siła Omy.
3: I z babcią, i z koleżanką.
2: Z kolegą też.
3: I z kolegą.
2: Z tobą nawet.
1: Nawet ze mną, super. I on that bombshell oddaję głos do studia. Moi drodzy, to były Jaja w kuchni. Mateusz Karkoszka był ze mną. Jak widzicie i słyszycie, energia rozpaliła to studio do białości. I pewnie, jeżeli dopiero co weszliście tutaj z nami do tej komnaty, to będziecie chcieli tego posłuchać. Ja zatroszczę się o to, żeby bardzo szybko wleciało to jako podcast. Ostatnio wiele osób mi gratulowało, że jest to fajny podcast. Cieszę się, ale pamiętajcie, to jest przede wszystkim audycja radiowa, która od prawie 10 lat, jako jedna z najdłużej trwających audycji o jedzeniu, nieprzerwanie, bez sezonów, bez jakichś tam innych historii, najdłuższe przerwy miały po 3 tygodnie, bo gdzieś tam wyjeżdżałem. Albo goście odmawiali na koniec, bo uważali, że nie ma co się tu pokazywać, warto się tu pokazywać, warto tutaj mówić różne rzeczy. Ja próbuję was zagadać, bo nie mogę wejść w kalendarz, żeby zobaczyć, kto będzie za tydzień, bo zapomniałem. Paloma. Wiesz, gdzie jest Paloma? Tutaj, o, tu, o.
2: Ta Paloma.
1: No.
2: Tak.
1: Nad Wisłą.
2: No, no.
1: Wiesz, że oni zrobili pizzę?
2: A po co?
1: No właśnie. Lepiej, oni zrobili pizzę i pokroili ją w małe kwadraciki. Ja muszę to zobaczyć, muszę to zjeść i muszę zapytać, dlaczego to jest coś innego? Dlaczego pokrojenie pizzy w kwadraciki spowodowało, że Marianka do mnie napisała, że ona musi przyjść o tej pizzy opowiedzieć? Ja mówię, bo to jest pizza pokrojona w kwadraciki. Co to zmienia?
2: Chyba jakiś game changer.
1: Musi być game changer, nie? No.
2: A nożyczkami?
1: Cholera wie, dowiem się. I państwo też się dowiecie, słuchając tej audycji za tydzień. Jeszcze jakieś słowo? Na koniec?
2: Nie, chyba nie.
1: Uważajcie na jeże.
2: I na ludzi.
1: I na ludzi.
2: Jak jeździcie na rowerze.
1: Uważajcie na jeże i na ludzi, jak jeździcie na rowerze. Dobranoc. Yeah.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

dziewczyna, więc po czasie relacja nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie na żolce 5 lat później.

0: przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów.

0: potrzebujemy pana na CITO. Doktorze, gdzieś?
1: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.

dobry wieczór, dobry wieczór. 22.05 na zegarach, za konsoletą Kamil Rutkowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. Do 23.00 potrwa to nasze dzisiejsze spotkanie. To jest audycja Darkside. Słyszymy się w każdy poniedziałek między godziną 22.00 a 23.00. I w ostatnich tygodniach rzeczywiście bardzo często pojawiają się tu goście. Rozmawiamy, prezentujemy ich nowe płyty. Dla tych, którzy nie wiedzą, może po raz pierwszy dziś jadąc samochodem po Warszawie, natknęli się na audycję Darkside. I do 23.00 takie hałaśliwe dźwięki odrobinkę prezentujemy to wspólnie z Kamilem Morskowiakiem. Po 22.00, nie po 23.00, antenę przejmie kolega Piotr Gebetner i poprowadzi audycję Trasa 66, a po północy wspomniany Kamil Mrozkowiak do godziny pierwszej nocy poprowadzi audycję Melodii MGU Nocnych. I tak te trzy godziny upłyną właśnie w klimatach pomiędzy muzyką metalową, klimatyczną, bardziej klimatyczną, mniej klimatyczną, bardziej hałaśliwą i mniej hałaśliwą. To taki wstępniak. Przed tygodniem gośćmi w Darkside byli muzycy formacji Ruita Viru. Nieustająco polecam ich ostatni album. Może dzisiaj znajdziemy chwilkę, żeby do tego albumu wrócić, ale przez to, że co tydzień w zasadzie i za tydzień też goście się pojawią tutaj na antenie na żywo. Przez to, że ci goście wpadają, rozmawiamy. Brakuje trochę czasu, żeby pograć nowości, a tych płyt, albumów, singli, jak wiecie, ukazuje się cała masa. Dzisiaj, jeżeli do 23.00 ten plan, który sobie wstępnie przygotowałem się ziści, powinny pojawić się między innymi Diatom, między innymi nowe nagrania od formacji Blinded 23, między innymi wspomnę o trasie specyficznej bardzo formacji Furia. Między innymi pojawią się nagrania zespołu pod nazwą Źrenice. To jest taka nowość, która do mnie trafiła i rzeczywiście mnie w jakiś sposób zaintrygowała. To tak wstępnie, a to, co nam się zmieści, to nam się zmieści. Zobaczymy, co do tej godziny 23.00 uda nam się zagrać. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kilka koncertów. Ogłoszono dzisiaj, chyba dzisiaj albo wczoraj, koncert Amorphis na styczeń 2027. To będzie dokładnie 25 stycznia w klubie Progresja. Swoją nową trasę ogłosiła formacja Gorycz i na dwa koncerty do Polski przyjeżdża m.in. In Flames 15 i 16 lipca. Najpierw zagrają w Gdańsku, a później we Wrocławiu. No i trasa Furii. Furia gra kino i te koncerty głównie w maju. W Warszawie formacja pojawi się 21 maja, czyli za chwilkę tak naprawdę. No dobrze, to jest nowość, taka nowa nowość, już taka nie najnowsza, bo oczywiście pewne rzeczy ukazały się, nie wiem, w ostatni piątek na przykład, ale wciąż wracam z ogromną przyjemnością do drugiego, jak dotąd ostatniego, albumu formacji Diatom. Pierwszy Sól bardzo mnie zaintrygował i kojarzył mi się bardzo mocno z formacją Katatonia. Na drugim albumie pod tytułem Low Light formacja, mam wrażenie, odnajduje nieco bardziej swoją tożsamość, ale przez to odeszła, mam wrażenie, mocno od muzyki metalowej, a zaczęła dużo bardziej eksperymentować choćby z elektroniką, choćby z takimi klimatami bliżej art rocka, a dalej od tradycyjnego heavy metalu. Ale jak przyglądam się różnym opiniom i recenzjom na temat tego albumu, to w większości są znakomite. Już raz Diatom z nową płytą w Darkside był, więc dzisiaj wracamy. Diatom z płyty Low Light.

formacja Diatom. Płyta nazywa się Low Light, rok 2026. Wcześniej album Soul, który ukazał się w roku 2022. Pamiętam, dotarła ta płyta do mnie, do radia, jeszcze jak sieć była na Bednarskiej. Rzeczywiście ten album w którymś momencie, nie wiem, czy nie zagrałem go całego, tak typu krok po kroku, oczywiście tydzień po tygodniu, i rzeczywiście album Soul zrobił wówczas na mnie dość duże wrażenie. Low Light zapowiadały dwa single, a nawet trzy, bo pierwszy to był Rear Beds, do którego powstał klip. Również formacja wydała w formie single The Northern Veil i utwór, którego właśnie posłuchaliśmy, czyli For Mercy, który na albumie znajduje się jako drugi. Polecam gorąco, naprawdę dobre takie pomiędzy elektroniką, post-rockiem, post-metalem, muzyką art-rockową, rzecz absolutnie do odkrywania kilkakrotnie. Formacja Diatom. Teraz będą klimaty. Dzisiaj wybrałem dwa klimaty, takie blisko siebie, i tak zastanawiałem się, czy was aż tak mocno uklimaca dzisiaj, skoro, jak wiemy, Kamil Mrozkowiak przyzwyczaił was do tego, że uklimaca po północy antenę kampusa, ale dwie formacje, które w ostatnim czasie wpadły mi w oko, w ucho. Jedna z nich nazywa się Źrenice, a druga nazywa się Lyre. I to Lyre jest nieco bardziej doświadczonym zespołem. Formacja swój drugi album, zdaje się, wydała niedawno, bo premiera miała miejsce dokładnie 7 maja, czyli totalna świeżynka. Posłuchajmy.

Nothing is Promised. Taki nosi tytuł nowy, drugi album formacji Lyre. L-Y-R-R-E. Tak to się pisze, wymawia się chyba tak. Lyre. Lyre. Dwa single zapowiadały ten album. Orchard jeszcze ukazał się w roku 2005, później Ephemeral w tym roku, a album pełen ukazał się niedawno, 7 maja. Wcześniej Not All Who Dream Are Asleep. To album z roku 2023. Takie klimaty troszkę między folkiem, heavy metalem, muzyką celtycką, dużo instrumentów ludowych. Pomyślałem sobie o takiej rzeczy, że biorąc pod uwagę choćby Lyre, choćby formację Toń, za chwilkę posłuchamy formacji Źrenice, ale mnóstwo rzeczy mówi jakby o tym, że polska muzyka, ta metalowa, inspirowana muzyką folkową, ma się coraz lepiej. I coraz więcej interesujących albumów się ukazuje i coraz więcej takich rzeczy, które mogą, mam nadzieję, zostać na dłużej. Biorąc pod uwagę też osadzenie tego nurtu w jakimś takim postgotyckim, rockowym graniu, to co obserwowaliśmy na przełomie wieków, czyli końcówka lat 90., początek 2000, kiedy sukcesy święcił Kloster Keller, kiedy powstał Moonlight, kiedy sukcesy święcił zespół Arthrosis i tak dalej, i tak dalej. Potem to jakimś takim naturalnym albo mniej naturalnym trybem przestało interesować młodzież i te zespoły po pierwsze przestały nagrywać, a jeżeli nagrywały, to umówmy się, nie były to jakieś wybitne płyty. I mam wrażenie, że mamy po tych 20 latach jakąś taką nową, drugą falę, albo nawet już trzecią falę muzyki, która czerpie z muzyki folkowej, ale też dużo z muzyki takiej postgotyckiej, powiedzmy. Przykładem tego jest choćby zespół Lyre, a drugim, nieco mniej osadzonym w klimatach takich folkowych, nieco bardziej w tych takich tradycyjnych gotycko-metalowych, jest formacja Źrenice i to jest debiutancka rzecz. Album nosi tytuł Śnienie. Posłuchajmy dwóch fragmentów z tej płyty. Wybrałem wam dla siebie i dla nas wspólnie dwa utwory. Jeden nosi tytuł Inni, a drugi nosi tytuł Neuroza.

zespół, nazywa się Źrenice. Kamila Kołoś, Krzysztof Pomykała, Hubert Pomykała, Łukasz Kawryluk i Maciej Ciupa. Taki jest skład zespołu. To nowa twarz fonografii klimatycznego grania. Ciekawe, co z tego będzie, bo mam wrażenie, że jest dużo flirtu z muzyką nieco popową też momentami. Taki gotycki rock inspirowany końcówką lat 90. Dobrze zrealizowane, interesujące teksty i być może to wszystko razem gdzieś się tak zwanej młodzieży, żeby ja tak sobie żartuję, może się spodobać, a nawet tym, którzy już albo nie, żeby też nikogo nie obrażać, albo nie być takim niegrzecznym, którzy młodzieżą byli 20 lat temu, może poczują jakiś taki sentyment i zwrócą swoje oczy w kierunku formacji Źrenice. O, jakkolwiek to by dziwnie nie brzmiało. Śnienie, taki nosi tytuł. Album odsyłam albo do oczywiście serwisów streamingowych, ale też zespół oczywiście wydał ten album w formie fizycznej. Via Nocturna dystrybuuje i odpowiada za fonograficzną część tegoż albumu. Śnienie, formacja Źrenice. Skończymy na dzisiaj chyba te klimatyczne granie i wrócimy do nieco bliższych memu sercu dźwięków, a takimi są między innymi rzeczy, które są generowane od lat ponad 20 przez formację Blinded. Oczywiście Blinded obecnie to już nie samo Blinded, a Blinded 23. Skład się zmienił, ale on się zmieniał. Na szczęście postaci dwie, które są kluczowe dla tego zespołu w składzie, wciąż pozostają, czyli Havok i Patryk, więc to wszystko w jakiś sposób przez gitarowe kompozycje Havoka i przez charakterystyczny głos Patryka Zwolińskiego cały czas, przepraszam, tak, Patryka Zwolińskiego oczywiście, to wszystko dla mnie ma tę wspólną cechę i wspólny mianownik, począwszy od Devouring Weakness. Natomiast to, że mamy rok 2025, teraz nie, 26 nawet, płyta powstawała w roku 2025, ale pewnie też duża część jeszcze w 2023. Skład jest międzynarodowy, więc to też ma pewnie dość duży wpływ na sposób komponowania, na funkcjonowanie zespołu Blinded. Kilka miesięcy temu tak naprawdę już okazało się, że za dystrybucję i wydanie nowego albumu formacji Blinded będzie odpowiadać też legendarna wytwórnia Peaceville Records, która odpowiadała między innymi za wydanie pierwszych albumów, choćby My Dying Bride, choćby Katatonii czy Paradise Lost, więc w zasadzie są w miejscu, w którym powinni być i mam nadzieję, że oczy całego świata zwrócą się w momencie jakby ukazania się tego albumu właśnie w stronę Blinded 23. Premiera jest przewidziana na 22 maja. Płyta będzie nosić tytuł Deuterium. Utwór tytułowy z tej płyty miał już swoją premierę, a teraz chciałbym zaprezentować drugi singiel z tejże płyty Immersion 1.

To już oczywiście Furia, rok 2014 i utwór Zamawianie drugie. A dlaczego Furia? Bo maj pod znakiem trasy koncertowej Furia gra kino. 15 maja w Poznaniu, w CK Zamek, 21 maja Warszawa Palladium, 22 maja Gdańsk i Teatr Szekspirowski, 23 maja Łódź, scena Monopolis i 24 maja finał trasy Kraków Klub Studio. Piękne, duże miejsca, koncerty wszystkie mają być w formie siedzącej, więc w zasadzie taki black metalowy spektakl. Gorąco Was zapraszam. Najbliższy już za chwilę w Poznaniu w CK Zamek 15 maja. W Warszawie, przypominam, 21 maja w Palladium. To Furia oczywiście, a chwilkę temu Blinded 23. Oni też oczywiście w trasie. Płyta ukazuje się 22 maja, a zespół w październiku będzie w trasie. Start trasy 2 października w Szczecinie. Finał 25 w Poznaniu. Pomiędzy Szczecinem a Poznaniem pojawi się Zielona Góra, Lublin, Białystok, Gdynia, Wrocław i Rybnik. Blinded będą towarzyszyć Only Sons i Serpents. Gorąco Was zapraszam i na koncerty Furii i oczywiście na trasę Blinded 23. Do tego czasu jeszcze pewnie o Blinded będę wspominać, głównie pewnie przy okazji wydania płyty. Obiecałem, że będzie sporo nowości i rzeczywiście tego słowa, mam nadzieję, dotrzymuję. Ta płyta w pierwszej kolejności, żeby oddać faktom, żeby trzymać się faktów. O, trafiła w pierwszej kolejności do Kamila Mrozkowiaka, ale okazało się, że to klimaty kompletnie, albo może nie kompletnie, ale mocno dość odstające od tego, co Kamil mógłby zagrać i gra w melodiach homogiem nocnych, więc szybciutko podrzucił tę płytę mi i ja odsłuchawszy jej stwierdziłem, że dlaczego nie? To jest też debiutancka rzecz, nowa. Trochę przypomina mi, i to wiem, że to będzie bardzo odległe, bo tempa zupełnie inne i jednak bardziej spokojne, osadzone, ale w jakiś sposób ta formacja kojarzy mi się z wczesnymi dokonaniami formacji Cannibal Corpse. Formacja nazywa się Vermin King, a płyta Inhumanate Disruption. I to jest grindcore'owe granie, natomiast takie grindcore'owe w średnich tempach. Utwory mają po 3 minuty, więcej niż 3 minuty, więc w zasadzie sytuacja troszkę pomiędzy, rzekłbym, światami. Z grindcore'em ma dużo wspólnego, ale ma też dużo wspólnego z klasycznym death metalem. Choć więcej tu jednak grindcore'a, mimo że utwory wcale nie krótkie. Posłuchajcie i może Wam to się spodoba. Na przywitanie i przedstawienie zespołu wybrałem utwór pod tytułem Dripping Blood.

0: piękne.
1: Naprawdę. Jest w tym jakiś duch Cannibal Corpse. Vermin King, taki nazywa się, tak nazywa się ta formacja. Ich debiutancki album nosi tytuł Inhumane Disruption. Polecam gorąco. Znajdziecie ich oczywiście w serwisach streamingowych. Myślę, że będzie miło, jeżeli dotrzecie do nich, napiszecie im jakąś wiadomość, bo mam wrażenie, że jest to muzyka absolutnie płynąca z serca. Żartuję, bo to przy grindcore, ale jakoś mam takie poczucie, że jest to rzeczywiście rzecz robiona z dużą pasją. Polecam uwadze, pewnie za tydzień, raczej nie, ale za 2 tygodnie, za 3 tygodnie do tego albumu postaram się wrócić. A dlaczego za tydzień nie? Bo będą goście w przyszłym tygodniu i będzie ich być może więcej niż jedna osoba, więcej niż jedna postać i to będzie wszystko w takiej formule dość pokomplikowanej, ale o wszystkim powiem i zapowiem za tydzień. Na razie chciałbym was zaprosić na koncert styczniowy, o którym już odrobinkę mówiłem. Koncert będzie mieć miejsce 25 stycznia w klubie Progresja, a jako i ja, i Kamil Norskowiak bardzo lubimy pierwsze albumy tej formacji. Ja nawet lubię te nowsze albumy. Kamil Norskowiak już tych nowszych chyba nie bardzo, ale jesteśmy zgodni, że jest to jeden z ważniejszych zespołów, jeżeli chodzi o metalową scenę europejską. Posłuchajmy Amorphis.

Amorphis 25 stycznia roku 2027 w progresji. Ciekaw jestem ich nowego materiału. Ja się żegnam powolutku z wami. Audycję zrealizował Kamil Roskowiak. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie na audycję Melodii Mgieł Nocnych tuż po północy. Za chwilkę Trasa 66. W tle natomiast już Alexis on Fire. A to z tego powodu, że za tydzień gośćmi między innymi będą organizatorzy festiwalu Summer Punch Festival. Jest końcówka czerwca, pierwsza edycja tego festiwalu, który zagospodaruje, mam wrażenie, nieco inny obszar w metalowych wydarzeniach w Polsce, bo dużo zespołów z pogranicza muzyki hardkorowej, punk rockowej, metalowej, ale tej takiej emo i post, więc ciekawa rzecz się szykuje. To wszystko 18 i 19 czerwca podczas letniej sceny progresji. Za tydzień dużo więcej o tym festiwalu postaram się wypytać organizatorów. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Robert Gajewski. To była audycja Darkside. Słyszymy się tradycyjnie w poniedziałek między godziną 22 a 23. Do usłyszenia. Cześć.

0: Radio Campus.
1: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to formacja Malevolence i utwór In Spite, w którym gościnnie udziela się pan Randy Blythe, znany z formacji Lamb of God, a to nagranie znajduje się na albumie Where Only the Truth is Spoken, który ukazał się w ubiegłym roku. No i to jest też dobry moment, by przypomnieć o zbliżającym się koncercie tego zespołu. Formacja Malevolence zaprezentuje się 11 czerwca w Warszawie w klubie Hybrydy na supportach Boundaries, Gridiron oraz Heavy Runner. Jedziemy dalej, no i tak się składa, że zostajemy sobie w takim klimacie mocno hardkorowym. Na początek coś od formacji Guilt Trip. Będzie to kawałek No Love Lost i to jest nowa rzecz, singiel, zapowiedź nadchodzącego materiału zatytułowanego Armor of Angels. Ten krążek ukaże się 5 czerwca. A następnie coś od formacji Cancer Bands, która przypomina o swoim istnieniu utworem Stay Stuck i to jest też zapowiedź nowego wydawnictwa. Ich nowy album będzie nosić tytuł Give Me Dirt i ukaże się 7 sierpnia. Także jedziemy w takim hardkorowym stylu, coś mocniejszego, bardziej brutalnego na początek od Guilt Trip i w takim bardziej przebojowym stylu, jak to panowie z Cancer Bats mają w zwyczaju. Także jedziemy, dwa bardzo fajne strzały na trasie 66.

hardkorowe uderzenie, przed chwilą Cancer Bats, wcześniej Guilt Trip, dwie zapowiedzi nowych wydawnictw, albumów, które ukażą się w tym roku już za moment. A teraz cofniemy się w czasie, przeniesiemy się do 2017 roku i ten zespół, który teraz będę odkurzać, to jest takie podprowadzenie kolejnego wykonawcy. To formacja Lockup, czyli zespół założony przez Shane'a Embury'ego, znanego z formacji Napalm Death. Taka super grupa, bo oprócz Shane'a jest tu także Nick Barker, znany z Cradle of Filth między innymi. Jest także kolega Shane'a Embury'ego z zespołu Napalm Death, czyli Jesse Pintado. No i taki skład właśnie przedstawia formacja Lockup. Powróciłem sobie do ich wydawnictwa wydanego w 2017 roku, czyli do albumu Demonization. A to dlatego, że też osłuchiwałem najnowszy album innego zespołu, innego projektu, w którym udzielają się muzycy Napalm Death. Także teraz w ramach podprowadzenia i dobrego odkurzenia Lockup z utworem The Decay Within the Abyss.

konkretne death grindowe uderzenie. Za nami to formacja Lockup. No i tutaj małe sprostowanie, ponieważ wspomniałem o tych założycielach tego zespołu. Jest to Shane Embury, znany z Napalm Death, oraz jego kolega z zespołu Jesse Pintado. Jednak Jesse Pintado zmarł w 2006 roku, także na tym albumie, z którego nagranie przed chwilą usłyszeliście, już go nie było oczywiście, bo to krążek z 2017 roku. W jego miejsce na tym albumie pojawił się Anton Reisenegger. Wydawało mi się to istotne, by to podkreślić, ale nadal formacja Lockup to dobry pomost do tego, co zagram za chwilkę, ponieważ teraz projekt, który połączył Napalm Death i Melvins. Płyta Savage Imperial Death March. Krążek, na którym ze strony Napalm Death mamy Barneya Greenwaya, Shane'a Emburego oraz Johna Cooka, a jeżeli chodzi o Melvins, to Buzz Osborne oraz Dale Crover. W takim składzie powstała płyta Savage Imperial Death March, która pierwotnie ukazała się w ubiegłym roku, teraz jakby została, miała taką reedycję, czy też została bardziej wypromowana, bo teraz natknąłem się na ten materiał. Savage Imperial Death March. Bardzo dziwna mieszanka stylów. Sądzę, że to taki album, który przypadnie do gustu fanom Mike'a Pattona i jego różnych projektów pobocznych, bo taki vibe, nazwijmy to, taki klimat jest tutaj, tak to odbieram, jeżeli chodzi o tę muzykę. Także, żeby już nie zagadywać, dwa nagrania z tego materiału: Tossing Coins Into the Fountain of Fuck, bardzo ładny tytuł, oraz Nine Days of Rain.

Tak to właśnie brzmi. Taką muzykę wymyślili sobie panowie z grupy Napalm Death oraz zespołu Melvins. No a teraz przenosimy się w rejony progresywno-metalowe. Na początek coś od formacji Blinded 23, która przygotowuje się do wydania nowego albumu. Ten krążek będzie nosić tytuł Deuterium i ukaże się 22 maja. Jednym z singli jest kawałek Immersion Part 1. Konkretnie to jest utwór, który otwiera ten album. No i warto też wspomnieć, że panowie przygotowują się do trasy koncertowej. To zestaw koncertów, które odbędą się na jesieni. Początek to 2 października w Szczecinie, a na zamknięcie będzie Poznań 25 października. Na razie nie ma daty w Warszawie. Zobaczymy, może coś dojdzie po drodze. Także Blinded 23, za chwilkę w utworze Immersion. Ciekawa kompozycja od zespołu, który zawsze utożsamiany był z postmetalowym brzmieniem. Ja tutaj odnajduję więcej takich progresywnych elementów, dlatego też powiedziałem, że za chwilkę progresywno-metalowe granie. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, którą zaprezentuję, no to będzie już Devin Townsend, który przygotowuje się też do wydania nowego albumu. Ten krążek będzie nosić tytuł The Moth i ukaże się 29 maja. No i żeby wesprzeć w promocji ten album, pan Devin Townsend też ma trasę koncertową zaplanowaną. Jeden z koncertów odbędzie się w Polsce, dokładnie w Warszawie, w klubie Stodoła. Będzie to 16 września. Także 16 września 2026 Warszawa, klub Stodoła, pan Devin Townsend. No i tu jest pytanie, czy w całości będzie to koncert poświęcony nowemu wydawnictwu, czy też na przykład usłyszymy inne utwory, jak chociażby Failure, który za chwilę po Blindedzie usłyszycie.

Bardzo ładnie, bardzo zgrabnie pan Devin Townsend, a konkretnie Devin Townsend Project, bo to nagranie Failure, które znajduje się na albumie Transcendence, który to album ukazał się w 2016 roku. Jedziemy dalej, no i tak się składa, że pociągniemy sobie jeszcze ten wątek progresywny, bo za chwilkę formacja Tool. Ja nie jestem wielkim fanem śledzenia różnych jubileuszy i urodzin, które obchodzą różne wydawnictwa, no ale od czasu do czasu jakaś płyta zwraca moją uwagę, zwłaszcza ta liczba świeczek, które pojawiają się na tym torcie, które towarzyszą właśnie wydaniu takiej płyty. No i tak się składa, że teraz formacja Tool będzie miała niezłe urodziny, bo album Lateralus będzie obchodzić 25. urodziny. On ukazał się dokładnie 15 maja 2001 roku, więc te urodziny przypadają w najbliższy piątek. 25 lat ma już ta płyta. To jest naprawdę niesamowite. Album dla mnie nie aż tak istotny, jeżeli chodzi o Tula, jak płyta Aenima z 96 roku. To jest krążek, który mnie rozdziewiczył, jeżeli chodzi o Tula, ale na pewno ważny album dla tego zespołu. Nie da się ukryć, że panowie jeszcze większy nacisk położyli na ten progresywny element, jakby chcieli jeszcze mocniej zaakcentować, że są progresywnym zespołem. No i nie da się ukryć, że panowie też doszlifowali produkcję i to stał się taki znak rozpoznawczy tego zespołu w kolejnych płytach, ta niesamowicie wysublimowana, dopracowana produkcja. Wcześniej te albumy mimo wszystko brzmiały bardziej surowo. Tak więc na pewno kolejny krok w rozwoju tego zespołu. Więc no, w ramach tych urodzin, 25. urodzin, teraz Tool na trasie 66.

The Grudge od formacji Tool. To utwór, który otwiera album Lateralus, czyli trzeci studyjny album, który ukazał się 15 maja 2001 roku. Także to jest album, który już w najbliższy piątek będzie obchodzić 25 urodziny. A jak jesteśmy już przy urodzinach i przy formacji Tool, to warto wspomnieć, że wczoraj, dokładnie 10 maja, swoje urodziny obchodził Daniel Carey, czyli perkusista tego zespołu, skończył 65 lat. Urodził się dokładnie 10 maja 1961 roku. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o torty urodzinowe i zdmuchiwanie świeczek na zamknięcie audycji Trasa 66. Wjeżdżamy w rejony metalcore'owe. Będzie coś od formacji Haste the Day, która 1 maja wydała album zatytułowany Dissenter. I to jest siódmy studyjny album tej metalcore'owej, hardkorowo-posthardkorowej grupy. I jest to powrót po 11 latach, bo ich poprzedni album, czyli Coward, ukazał się w 2015 roku. Bardzo, moim zdaniem, solidny album, dlatego też na zamknięcie programu dwa nagrania, Nasher oraz Burn. Takimi strzałami się z Wami żegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Bettner. Trzymajcie się, dobranoc.

koszyk deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. I pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. W dali dał na smutek

Trzy minuty po północy, trzy minuty po godzinie duchów. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko i zapraszam. To są melodie mgieł nocnych.

Kasetowe wydanie tego albumu zazwyczaj towarzyszyło melodiom w czasach szkolnych, czyli podstawówka, a także liceum, gdy przemieszczały się po mieście z walkmanem w kieszeni kurtki albo walkmanem przytroczonym do paska, ale częściej kurtki, gdyż zazwyczaj była to jesień albo późna zima, a to bardziej pasowało do tych dźwięków. I z tym melodią zawsze już będzie właśnie kojarzyła się ta płyta, czyli The Earth Częstochowskiego, Mordor. Dawno to było, 97 rok. Płyta już bardziej rockowa, nie metalowa, nie tak dumowa jak debiutanckie Prayer 2 z początku lat 90. czy wydane po reaktywacji w roku 2018 i ostatnie jak dotąd wydawnictwo zespołu noszące tytuł Darkness. Byłoby miło, naprawdę byłoby miło usłyszeć coś z tego albumu na żywo po tych wszystkich latach. Szansa na to jest niewielka, ale jak się okazuje, jakaś tam jest. W końcu 5 grudnia, i to niedawno ogłoszono, to będzie sobota, Mordor zagra na 5. edycji mini-festiwalu December's Doom w warszawskim klubie Wodu, czyli cyklicznej imprezie poświęconej rodzimej doom metalowej scenie i także jej okolicom. Mordor koncertuje rzadko, to wszyscy doskonale wiemy. Melodie widziały ten zespół dawno temu. To było gdzieś koło 16 roku chyba. Na Castle Party, na tej mniejszej scenie. Zatem okazja teraz będzie szczególna, zobaczenia częstochowian na żywo. A oprócz Mordor na scenie pojawią się również Sunnata i Gospodarze Wieczoru, czyli Schema, ale to nie wszystko. Będą jeszcze ogłoszenia, Melodia nie mogą niestety zdradzić więcej, ale zapewniają, że warto będzie czekać na to, co powiedzą, ogłoszą jeszcze organizatorzy. Zatem w tym miejscu, czyli w warszawskim klubie Wodu, spotkamy się w grudniu, ale i Melodie nawet miały być tam w miniony piątek, ale nie dotarły. W każdym razie były w Łodzi, były w sobotę, dzień później, ale właśnie na zespołach, które w miniony piątek w rzeczonym Wodu zagrały, a jednym z nich był, no wciąż jest, i to cieszy, że panowie wznowili działalność. Jest to ta grupa.

Dobre ucho wychwyci na pewno, że przed chwilą, czyli jako drugie nagranie o Fortuna, pojawiło się nie w albumowej wersji, lecz nieco innej, nieco zmienionej, tej singlowej, jest po prostu trochę dłuższe. Zaś wcześniej Killing Time, no niewątpliwy klasyk z wydanej w 98 roku drugiej płyty Ion, płyty zatytułowanej Noia, płyty, która w minioną sobotę także pojawiła się w repertuarze poznaniaków, a Killing Time na zakończenie tego występu można było usłyszeć w łódzkim klubie Warkot. Czekamy więc na porządny remaster, tak swoją drogą, właśnie tej płyty, tak porządny, jak było to w przypadku debiutanckiego Midian, które wreszcie, to muzycy potwierdzili, ma ukazać się na fizycznym nośniku, ale już Melodium nie wypadało tak ciągnąć ich za język, więc miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy fizyczne kopie debiutu Ion trafią w nasze ręce. Zaś Ion, co Melodię śpieszą przypomnieć, jest obecnie w trasie, jest gościem na 4 z 8 w sumie koncertów trasy Sacriversum. Sacriversum, który obecnie promuje w ramach rzeczonej trasy te oto dopiero co wydaną, bo oficjalnie w miniony piątek, nową płytę.

Wyobraźcie sobie stare, dobre Sacriversum, tak z pierwszej połowy lat 90., powiedzmy roku 94 i The Shadow of the Golden Fire, czyli debiutanckiej taśmy. Dodajcie do tego takich nieco progresywnych wariacji na klawiszach i gdzieś tam ostatecznie, upraszczając oczywiście, puszczenie oka do szwedzkiej sceny, czy do dokonań Unleashed na przykład, a mniej więcej otrzymacie to, co trafiło na Before the Birth of Light, czyli pierwszy studyjny album łodziem wydany no, po ponad 20 latach, czyli od czasu krążka Sigma Draconis. Ta płyta będzie zbierała, już zresztą zbiera, pozytywne recenzje. W jej przypadku argumentów za jest zdecydowanie więcej niż przeciw. I to słychać. Bielsko-Biała, Tarnów, Toruń, Białystok, Szczecin i Piła. Od 15 do 30 maja zespół będzie kontynuował bieżącą trasę. Na dwóch z tych koncertach zagra jeszcze życzone i zaprezentowane wcześniej Ion. Szczegóły znajdziecie w zasobach globalnej sieci. Pozostajemy przy właśnie występach rodzimych grup. Jeśli cenicie sobie nieszablonową muzykę, to na pewno nieszablonową muzykę, to płytę, i to rodzimą oczywiście, to płytę tej bielskiej grupy powinniście mieć na półce.

Wspólna inicjatywa muzyków doskonale nam znanych, m.in. z Psychotropic Transcendental i także Moany. To jest przedsięwzięcie, do którego melodie wracają dziś naprawdę z przyjemnością, bo to ambitna, nieszablonowa muzyka, warta tego, by ją przypominać, by o niej mówić, kiedy akurat się ukazuje. A też jest o niej mowa także z innej okazji. Wszystko dlatego, że Agima San, o której właśnie tutaj melodie wam opowiadają, nie po raz pierwszy zagra w charakterze supportu na dwóch nadchodzących koncertach w ramach europejskiej trasy fińskiej Kromy. To będzie 13 maja Gdańsk, Wydział Remontowy i 14 maja Warszawa, Klub Wodu. Warto będzie tam być chociażby dla samej Agimy, która przed momentem z debiutanckiej i jedynej jak dotąd płyty wydanej 3 lata temu Ultra Fiction, oby była kolejna. Przed momentem więc weterani, a teraz dla odmiany debiutanci.

Biorąc pod uwagę, gdzie od ponad 20 lat, tak umownie powiedzmy, znajduje się Layne Staley, to no, oczywiście nie mógłby zaśpiewać na żadnej płycie, a tym bardziej debiucie lubelskiego Black Widow. No ale jesteście blisko. Biorąc pod uwagę grunge'owo-stonerowe fascynacje muzyków, jakie słychać tutaj na wypuszczonej niedawno płycie zatytułowanej po prostu Black Widow, przy czym bynajmniej nie chodzi tutaj o czarną wdowę. W przypadku tej muzyki dobrze wiecie, jaka samogłoska zazwyczaj zastępuje jaką samogłoskę, więc niech to pozostanie już dla waszej wyobraźni. Ciekawy punkt wyjścia na pewno, to tę grupę śmiało można dodać sobie do obserwowanych, szczególnie jeśli lubicie dorobek sceny ze Seattle, jak i ten z południa Stanów Zjednoczonych, czy chociażby powstały, i to nawet w Lublinie. Można by rzec też, ogólnie rzecz ujmując, także na Starym Kontynencie w oparach poezji Marii Konopnickiej. Więc warto pamiętać, Black Widow z debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu Black Widow. Na zegarach niebawem godzina pierwsza, a jest jeszcze jedna rzecz, o której Melodie chciałyby wam powiedzieć, a w zasadzie zaprezentować ją i przypomnieć o tegorocznym December's Doom, które 5 grudnia w stolicy, była o nim mowa na Dobry Wieczór za sprawą Mordor, będzie i teraz mowa na Dobranoc za sprawą Sunnaty. Sunnaty, która zagra także ze życzonym Mordor i oczywiście Gospodarzami Wieczoru, czyli z Hemą. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za nadstawienie uszu, śpijcie dobrze i do usłyszenia za tydzień.

Radio Campus.